nie przeszkadza mi. Powoli staje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: No i wróciliśmy w zasięg wyrzucano z centrum nad Niemcami. Po przejściu frontu atmosferycznego z północnego zachodu dziś napływa nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie, ale one tam wcale nie jest takie chłodne. Dzisiaj maksymalnie na termometrach w regionie zobaczymy 24 stopnie. Wiatr słabiej umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie atmosferyczne wysokie. Będzie spadać, w południe wyniesie 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
4: 6.
3: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski odwołany w referendum. Jest zapowiedź MSWiA po fali fałszywych alarmów. Kolejna charytatywna zbiórka Łatwoganga i kolejny sukces. Miriam Lipińska. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski traci stanowisko. Tak wynika z sondażowych wyników referendum. Za odwołaniem Miszalskiego opowiedziało się prawie 98% głosujących. Z badania wynika, że frekwencja wyniosła ponad 33% i referendum jest ważne. Krakowianie tak mówili o powodach, dla których głosowali za odwołaniem prezydenta.
7: Ze względu głównie na ceny biletów komunikacji miejskiej, no i też na gentryfikację dzielnic.
8: Kolesiostwo. To było niedowierzanie. To jest nie do wytrzymania moim zdaniem, więc prezydent powinien za to zapłacić.
9: Strefa czystego transportu, która tak naprawdę według większości nie ma zadbać o czyste powietrze, tylko ma zasilić budżet miasta.
6: Trwa zliczanie głosów. Oficjalne wyniki z Krakowa poznamy w najbliższych godzinach. Nowy system przyjmowania zgłoszeń i szybkie łapanie sprawców obiecuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To reakcja na falę fałszywych alarmów do policji i straży pożarnej. Z powodu takiego właśnie zgłoszenia straż wyważyła drzwi w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, a w poprzednich dniach służby wchodziły do mieszkań dziennikarzy i osób publicznych związanych z prawicą. Błażej Kulesza.
10: Mając na uwadze, że to kolejne fałszywe zgłoszenie w ciągu kilku dni, MSWiA wdraża procedury weryfikacji tego typu alarmów, mówi wiceminister Czesław Mroczek.
11: Będziemy przebudowywali poprzez użycie nowoczesnych technologii cały ten system przyjmowania zgłoszeń, funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego.
10: Służby apelują o cierpliwość i zapowiadają, że sprawcy zostaną schwytani w ciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu godzin.
6: Rząd zmienia zasady najmu krótkoterminowego. W Sejmie jest już projekt ustawy. Znalazły się w nim obowiązkowa ewidencja lokali przeznaczonych na krótkie wynajmy, kary za brak wpisu oraz nowe uprawnienia dla samorządów, które będą mogły wyznaczać strefy bez najmu lub ograniczać liczbę dni wynajmu. Wątpliwości mają miejscowości turystyczne. Obawiają się, czy to nie zabierze im turystów, mówi burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
12: Tyle rzeczy gdzieś tam z przerażeniem, na niektóre rzeczy patrzyliśmy z przerażeniem, a potem finalnie i tak musieliśmy sobie dawać radę. Co twoje uwagi do tych rozwiązań oczywiście nanieśliśmy. Zobaczymy, czy będą one słyszalne.
6: Zmiany narzuca Unia Europejska. Polskie przepisy miałyby wejść w życie po wakacjach. Kolejny sukces zbiórki organizowanej przez streamera i twórcę internetowego znanego jako Łatwogang. Influencer wczoraj zakończył charytatywny przejazd rowerowy z Zakopanego do Gdańska. Na finiszu przywitały go tłumy fanów. Od piątku w internetowych zbiórkach zebrał ponad 20 milionów złotych na leczenie 3 chłopców. A cała wyprawa była transmitowana w internecie, a jednocześnie trwała zbiórka funduszy. Poprzednia charytatywna akcja Łatwoganga zakończyła się zebraniem ponad 250 milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters. Transmisję internetową z tamtego wydarzenia, trwającego ponad 9 dni, oglądało w szczytowych momentach ponad 1,5 miliona widzów. I na koniec jeszcze sport. Magda Linet i Magdalena Fręch awansowały do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Linet wygrała z Czeszką Terezą Walentową, a Fręch z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę. Tenisistka z Rumunii poddała mecz w drugim secie. Dzisiaj mecze Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
13: Duet na rano.
2: 5 minut po 6, proszę już nie walczyć z tym budzikiem, no to już poniedziałek, nie ma mocy.
13: Dajcie mu żyć, no zlitujcie się nad nim, no przecież
2: on to jest.
13: Tylko budzik, on taką ma robotę w życiu, że w poniedziałek was musi z łóżka wyrzucić, a wy się nad nim tak znęcacie.
2: Tak, i we wtorek, i w środę, i w ogóle. No, tak już jest, tak.
13: Tak
2: na wakacjach będzie inaczej, ale to jeszcze trochę trzeba poczekać. Ale bardzo mało, bardzo krótko, bo to już wakacje, już prawie lada dzień.
13: No a póki co, jeszcze w maju mówimy wam dzień dobry w poniedziałek. Marzanna Forysiak
2: i Tomek Michalak.
13: Cześć.
2: Dzień dobry. 5 minut po 6.

0: No cóż, nie da się tego ukryć. Poniedziałek dzisiaj w kalendarzu, 25 maja 2026.
1: Niech żyje nam, chciałoby się zaśpiewać. Ten poniedziałek, niech będzie z nami. A co? Jak jest słoneczny, nie ma na co narzekać.
0: Jest nieźle.
1: Dzisiaj w kalendarzu mamy na przykład, to tak sobie spoglądam, 145 dzień roku, do lata 26, więc
0: no,
1: jest na co
0: nieźle
1: czekać.
0: No i tak się fajnie zrobiło, jeżeli chodzi o wiosnę, to synoptycy mają całkiem dobre oni zdanie. No jeszcze tam ma być troszkę chłodniej, ale co tam sobie w ogóle o tym nie myślcie. Słońce z nami już od 4.28 i to jest bardzo dobra wiadomość. Do 20.39, 16 godzin, 11 minut dnia. No to jest co robić.
1: Szaleństwo. Co z tym czasem zrobić? Jak go zorganizować sobie? Ponadto mamy w kalendarzu też na przykład dzień ręcznika.
0: Fajnie jest. Przydaje się o poranku bardzo mocno. No i jest jeszcze parę innych fajnych świąt, o których będziemy jeszcze mówić nieco później. Na razie 14,5 minuty po 6 wstajemy.
2: Radio Centrum.
3: Reklama.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
6: Radio Rano. Radio Centrum.

0: 22 minuty po 6. No dobra, kolorowa prasa kusi nagłówkami. Na przykład ja mam coś takiego: wystrojona w Halkę Julia Wieniawa wyśpiewuje, gdzie ci mężczyźni, a fani pieją z zachwytu. Absolutnie światowa klasa.
1: Co tam się wydarzyło? Był festiwal w Sopocie. I ja czytam też w porannej prasie, że tam Edyta Górniak podobno balowała po imprezie do 3 rano i rozkręciła tę nocną imprezę w Sopocie.
0: Aha, czyli się Julia Wieniawa na scenie, a Edyta poza.
1: Edyta
0: no też ładnie.
1: Afterek robiła, tak zwany.
0: Tak, kto ma ochotę zobaczyć, jak panie gwiazdy wyglądały, no to musi sobie zobaczyć, odpalić sobie po prostu kolorową prasę i tam są widoczki.
1: W porannej prasie, bo w Polsce się chyba niewiele dzieje, skoro celebryci trafiają na pierwszą stronę tabloidów. W porannej prasie dziś także Michał Wiśniewski, który, cytuję, solennie obiecuje jednej z gazet, że 6. ślubu w jego życiu już nie będzie. Pan Michał ma 53 lata i już mu niespieszno do tak zwanej żeniaczki.
0: Oj tam, zmieni zdanie za jakieś 5 dni, czekaj. Robert Lewandowski zdobył dla FC Barcelony 120 bramek, to jest dorobek, który mu daje 15. miejsce na strzeleckiej liście wszechczasów Barsy. No i ktoś tu sprytnie wyliczył, że tylko 0,5% piłkarzy przez 126 lat istnienia klubu z Camp Nou strzeliło dla niego więcej goli od Polaka. No widzisz, jak ładnie.
1: Jestem trochę zawiedziony poniedziałkową prasą, bo nie ma żadnego dodatku, który by mi mówił, ile tam na emeryturze teraz jest.
0: Ajajaj.
1: I co zrobić, żeby się dostać do sanatorium na przykład. No nic z tych rzeczy, żadnych dodatków. No.
0: To ja ci powiem dlaczego. Dlatego, że już zaczęły się tak zwane paragony grozy. 2,5 godziny od Warszawy. Oto ile kosztuje wypad na 16 jezior i ktoś sobie wyliczył, ile kosztuje weekend w Olsztynie dla dwóch osób.
1: Tak.
0: No ile właśnie kosztuje tam jakaś rybka czy jakieś inne tego typu rzeczy. No proszę bardzo, no chcesz wiedzieć, zapiekanka do 32 zł, frytki z dodatkami do 24, a większy zestaw 44. Ja myślę, że przeciętny warszawiak to się naprawdę nie zdziwi.
2: Dzień dobry. Radio Centrum.
3: Reklama.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
2: Radio Centrum. Żeby było słychać.

0: 6.30.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
0: Piękna pogoda, żadnych opadów, można śmigać. Uważajcie tylko na różnego rodzaju barierki i remonty. Tak jest w Kaliszu na Suli Sławickiej. Na razie mamy jeden kierunek na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej i brak wjazdu od strony Romańskiej. Prace drogowe na skręcie Majkowskiej w Długosza, wyłączony jeden pas ruchu. Kordeckiego naprzeciwko numeru 38 wykop na jednym pasie. Przebudowa ulicy Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza. Tutaj czasowa zmiana organizacji ruchu, a od 25, czyli od dzisiaj zamknięty przystanek Majkowska Medix w związku z pracami drogowymi. Te zmiany będą obowiązywać do odwołania dla pasażerów autobusów linii 7, 8, 13, 16, 17 i 19 wyznaczono przystanek tymczasowy. Teraz lecimy sobie na krajówkę numer 12, Kalisz Opatówek. Tutaj solidne kłopoty, rozkopane pobocza, remont jezdni, miejscami zwężenie, pachołki po obu stronach drogi. Uważajcie, bo w wielu miejscach też ograniczenie prędkości do 40. W Ostrowie przebudowywana klasza Sztorna Leduchowskiego, krajówka numer 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Chodzi o odcinek Zacharza w Lamki, Łąkociny. Tutaj mamy wahadło, ograniczenie prędkości i tymczasową sygnalizację świetlną. I jeszcze Pleszew, przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, tymczasowa organizacja ruchu i podobnie jest na ulicach Zielonej, Lipowej i Osiedlowej. Za informacje dziękujemy Taxi Echo 196 23.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
4: Tymczasem w pierwszym kwartale tego roku zmalało zainteresowanie polskich kierowców instalacjami gazowymi, bo też cena LPG oraz benzyny zbliżają się do siebie niebezpiecznie. Jeszcze jest duża różnica, ale to już nie jest taka przepaść jak choćby pół roku temu czy rok temu. Branża LPG bije na alarm, bo to właśnie wiosną kierowcy najczęściej i najchętniej przerabiali samochody na gaz.
0: No cóż, kalkulacja matematyczna jest nieubłagana.
5: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: 26 minut zostało do 7.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
5: Dzień dobry z Kalisza.

0: Ka-ching.
1: Urodzeni.
2: No to teraz się budzą, szczęśliwi, bo się ich dzień. Urodzenie 25 maja są niezwykle inteligentni i ambitni.
3: Szybko się uczą i potrafią wyciągać wnioski z popełnionych błędów.
2: Dzięki swoim zaletom i wytrwałości zostają wcześniej zauważeni przez przełożonych.
3: Jeżeli robią karierę, to zazwyczaj jest ona bardzo, ale to bardzo błyskotliwa.
2: Powinni się jednak strzec plotek i podejrzanych znajomości.
3: W uczuciach zazwyczaj są bardzo zmienni, boją się odrzucenia i często wstydzą się mówić otwarcie o swojej miłości.
2: Szczęśliwa cyfra to trójka.
3: Kamień szlachetny to rubin.
2: A sprzyjający znak zodiaku?
1: Lew.
2: Wśród urodzonych 25 maja znanych, sławnych jest Ian McKellen, brytyjski aktor teatralny, filmowy, znany z roli Gandalfa we Władcy Pierścieni.
3: W 1960 urodziła się piosenkarka, kompozytorka, autorka wielu piosenek, także dla dzieci, Majka Jeżowska. To ta, która wylansowała wielki przebój A ja wolę moją mamę, albo Najpiękniejsza w klasie.
2: Tak jest. Kieran Murphy, rocznik 76, irlandzki aktor filmowy, telewizyjny, znany m.in. z serialu Peaky Blinders, czy filmu Oppenheimer.
3: A w 87 urodził się Kamil Stoch, facet odpowiedzialny za to, że Małyszomania został przedłużona na kolejną dekadę.
2: Na Stokomanie.
3: No właśnie.
2: No właśnie. On również dzisiaj świętuje. Wszystkiego dobrego dla was wszystkich. No i prezent oczywiście. Już szykuję, już rozpakowujemy. Wideo i Eli.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Bardzo ważna informacja o godzinie 7. Będziemy mówić o tym, za ile dzisiaj zatankujemy.
2: Tak, to jest taka wiadomość, na którą wszyscy Polacy czekają po weekendzie. Za chwilę będzie o poniedziałkowych cenach maksymalnych paliw.
3: Reklama.
4: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
5: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
4: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
5: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
4: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: A dziś pozostajemy pod wpływem pogodnego wyrzuzano przemieszczającego się z nad Europy Środkowej w kierunku Alp. Płynące z zachodu powietrze polarne obniży lekko temperaturę. Dzisiaj zachmurzenie małe, sporo słońca przez cały dzień. Bez opadów, maksymalnie na termometrach w regionie zobaczymy do 24 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie atmosferyczne wysokie, w południe wyniesie 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
4: 7.
3: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Krakowianie odwołali w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. MSWiA prosi o cierpliwość w sprawie poszukiwania sprawców fałszywych alarmów. Za ile dziś zatankujemy? Za moment o poniedziałkowych cenach maksymalnych paliw. Miriam Lipińska. Krakowianie zwolnili prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Według sondażu w referendum za jego odwołaniem było prawie 98% głosujących, a do urn poszło ponad 33% uprawnionych, co oznacza, że wynik referendum jest wiążący. Te wyniki tak skomentował szef Komitetu Referendalnego Jan Hoffman.
7: Zaskoczyła nas niewątpliwie skala sukcesu, no bo gdzieś tam liczyliśmy na to, że pana prezydenta uda się odwołać.
6: W referendum krakowianie decydowali też o przyszłości Rady Miasta. Oficjalne wyniki plebiscytu mamy poznać niebawem, a wstępne wyniki referendum w Krakowie skomentował już prezes PiS. Jarosław Kaczyński ocenił, że to referendum to dowód na to, że nie można i nie da się obywatelom zamknąć ust. Kwintesencją demokracji jest głos obywateli, którego należy słuchać i szanować. Ta władza niszczy i kwestionuje wszystko, co demokratyczne, dlatego krakowianie pokazali im czerwoną kartkę, dodał we wpisie Kaczyński. MSWiA apeluje o cierpliwość w sprawie wykrycia sprawców fałszywych alarmów. Jak deklarował wiceszef resortu Czesław Mroczek, jest powołana do tego specjalna grupa policjantów, także związanych z cyberbezpieczeństwem. Wszystko to po tym, jak w weekend służby siłowo weszły w Gdańsku do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w związku z rzekomym pożarem i zatrzymaniem krążenia u jednej z osób.
8: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie Państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
6: To uderzenie w poczucie bezpieczeństwa rodziny głowy państwa i poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa kraju. Tak premier Donald Tusk skomentował fałszywe zgłoszenia. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów lub zagrożenia życia. Za granicą rośnie liczba przypadków eboli w Demokratycznej Republice Konga. Jak podała Światowa Organizacja Zdrowia, zidentyfikowano ponad 900 podejrzeń zachorowań, w tym ponad 100 już potwierdzono. Wcześniej była mowa o 700 przypadkach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
9: Tak dynamicznie zmieniająca się krzywa zachorowań wynika z tego najprawdopodobniej, że już przekroczyliśmy pewien etap, jak to w chorobach zakaźnych jest, tej masy krytycznej chorych. Jeżeli jest ich dużo, to każdy następny zaraża kilka osób kolejnych.
6: Do tej pory z powodu zakażenia zmarło już blisko 120 osób. WHO stwierdziła, że epidemia stanowi bardzo wysokie ryzyko dla Konga, ale ryzyko rozprzestrzeniania się choroby na cały świat pozostaje niskie. Mimo to USA wprowadziły obowiązkowe badania przesiewowe dla podróżnych wracających z Afryki. I na koniec wracamy do kraju i przypominamy, za ile dziś zatankujemy. Obowiązują jeszcze ceny maksymalne z weekendu, więc litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł i 46 groszy. Benzyny 98 7 zł, a oleju napędowego 6 zł i 85 groszy. Dziś minister energii ogłosi ceny maksymalne paliw na jutro.
10: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Piekielny upał i kontuzja nie powstrzymały Magdy Linet w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Poznanianka przełamała opór Czeszki Teresy Walentowej i wygrała w 3. trzech setach 5-7, 6-4 i 7-6. Z awansu cieszy się także Magdalena Fręch i rywalka Rumunka Elena Gabriela Ruse. Przegrywając w drugim secie poddała spotkanie. Polka na paryskich kortach najwyżej dotarła właśnie do drugiej rundy.
11: Na pewno to nie jest tak, że to są bardzo proste turnieje, proste mecze, ponieważ wszystkie zawodniczki przyjeżdżają tutaj, żeby wygrać, ale cieszę się, że pierwsze koty za płoty i pierwszy mecz za mną i swój najlepszy wynik mogę tylko pobić.
10: Aby to zrobić, Frank będzie musiała jednak pokonać albo Rosjankę Ludmiłę Samsonową, albo Szwajcarkę Jill Teichmann. W tym sezonie jest nie do zatrzymania Włoch Andrea Kimi Antonelli. Zespołu Mercedesa wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady. 19-latek triumfował w czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie. Drugie miejsce w Kanadzie zajął Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari, a trzeci był Holender Max Verstappen z Red Bulla. Tym samym Antonelli umocnił się na pozycji lidera Mistrzostw Świata. Broniąca tytułu Wisła Płock przegrała u siebie z Industrią Kielce 25-30 w pierwszym meczu finału Superligi Piłkarzy Ręcznych. Goście od samego początku narzucili swój styl gry, mówi trener kielczan Krzysztof Lijewski.
12: Do szczęścia pewnego jeszcze mi daleko, dlatego twardo stąpamy po ziemi. Zrobiliśmy dopiero pierwszy krok, ale jeszcze jednego brakuje. Ja też jestem bardzo dumny z moich chłopaków.
10: Kolejny mecz 31 maja w Kielcach, a zwycięstwo da Industrii ligowe złoto. W kolarskim Giro d'Italia dziś dzień przerwy. W niedzielę za to 15 etap po finiszu z czteroosobowej ucieczki wygrał Norweg Fredrik Dvernes Lavik. W generalnej klasyfikacji nadal prowadzi Duńczyk Jonas Winigo.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: Już tak niby chcieliście w poniedziałek o poranku odpocząć, nic z tego. Księżyc na kopanny sprawi, że poniedziałek będzie, uwaga, pracowity.
4: Oj, to nie będzie łatwy tydzień, ale my zrobimy wszystko absolutnie, co w naszej mocy, żeby w tym horoskopie tak tam wszystko elegancko poukładać.
2: My tam już te kule odpowiednio wyczyścimy.
4: Właśnie,
2: będzie
4: dobrze.
5: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano. Ja się staram.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Haniu, już gotowe.
6: Tak prędko? Na pewno wszystko?
5: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka.
7: Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
1: Reklama.
10: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

0: Sponsorem programu jest granitnaturalny.pl, dystrybutor granitu i wyrobów granitowych Kalisz Wojciechówka 5.
1: Horoskop Radia Centrum.
2: Baranie, z entuzjazmem zabierzesz się do działania. Ludzie będą cię lepiej rozumieć. Kłopotu będzie mniej, a ciekawych tematów do dyskusji więcej. Dzień sprzyja drobnym obowiązkom, jak zakupy czy dbanie o urodę. A jeśli na popołudnie masz w planach spotkanie z sympatycznymi osobami, to okaże się ono twórcze i bardzo przyjemne.
3: Byku, pieniądze będą dzisiaj dla ciebie ważnym tematem, jednak nie masz się o co martwić. Nawet jeżeli będziesz chciał porozmawiać z ludźmi o czymś zupełnie innym, rozmowa i tak zejdzie dzisiaj na finanse.
2: Jeżeli chodzi o bliźnięta, to dzień minie szybko, ewentualne problemy uda się sprawnie rozwiązać. Jednak chwilami możesz czuć się trochę bardziej zmęczony, a nawet zniechęcony do współpracy z niektórymi osobami. Twoje pomysły spotkają się z uznaniem, jeśli je lepiej przedstawisz, a może nawet zareklamujesz. Po południu poczujesz przypływ sił życiowych.
3: Rak będzie miał wiele znakomitych pomysłów zawodowych. Zapisz je, żeby o nich nie zapomnieć, bo aura sprzyja dzisiaj raczej towarzyskim pogawędkom niż wytrwałej pracy.
2: Ale poczuje, że musi zrobić wokół siebie trochę porządku. Przyjrzyj się swoim emocjom, pożegnaj problemy i kompleksy. Warto też pobyć wśród życzliwych osób, bo przyjaciele zainspirują cię do nowych pomysłów, a w miłości powodzenie.
3: Panno droga, będziesz w świetnym humorze, a nawet zabierzesz się za nieco trudniejsze zadania. To dziś idealny czas na rozwijanie swoich zainteresowań. Po południu znajdź chwilę dla siebie, wpadniesz prawdopodobnie na odkrywczy pomysł.
2: Waga, powinna uważać na szczegóły różnych zadań, bo w ciągu dnia możesz być trochę rozkojarzony. Niektóre nowe zadania mogą cię irytować, bo wydają się bardzo skomplikowane. No czasami tak bywa, a ty nie miej do siebie ani z pretensji, bo być może warto trochę odpocząć. Po południu czas sprzyja sztuce i rozrywce.
3: Skorpionie, poczujesz przypływ energii oraz zajrzysz do miejsc, w których dzieje się coś interesującego. Poszukasz ciekawszych niż zwykle zadań, którymi na pewno się zajmiesz, a przy okazji będziesz miał duży wpływ na swoje otoczenie.
2: Strzelec powinien zwolnić tempo. Nie spiesz się, bo aura nie sprzyja koncentracji. Możesz mieć nawet trudności z przedstawieniem swoich pomysłów, bo inni nie będą chcieli dzisiaj rozmawiać na zbyt poważne tematy. Wieczorem odpocznij oraz zadbaj o swoje duchowe sprawy.
3: Koziorożcu, inni ludzie mogą cię dzisiaj potrzebować, bo będziesz miał świetne wyczucie nastrojów i możesz z powodzeniem łagodzić konflikty. Zasłużysz na uznanie i ktoś, komu dzisiaj pomożesz, będzie cię chętnie wspierać w przyszłości.
2: Będziesz sumienny i dobrze zorganizowany, wodniku. Chętnie podejmiesz się ambitnych zadań, by tylko udowodnić, że coś potrafisz. Zastanów się jednak, czy nie warto byłoby się skupić na sprawach finansowych. Po pracy znajdź czas na odpoczynek. Miłości masz dzisiaj powodzenie.
3: Drogie rybki, pamiętajcie, że dziś nie warto krytykować ludzi z byle powodu. Postarajcie się być bardziej wyrozumiałe, a będziecie lepiej rezonować z opozycją księżyca. Chciałem, żeby tak zabrzmiało, wiesz, tak poważnie, więc
2: no to no. Wie, no po prostu czarna kula.
3: Pomysły rybki okażą się na tyle dobre, że wszyscy na nich zyskają.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest granitnaturalny.pl, dystrybutor granitu i wyrobów granitowych Kalisz Wojciechówka 5.
2: 17 minut po 7:00.

0: Reklama. Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
1: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
0: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
1: A co się marzy?
0: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
1: To gdzie ja to kupię?
0: Granit naturalny, Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8:16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
2: Wieczór tańca, kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie Centrum.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Będzie przebudowa ulicy Romańskiej w Kaliszu. Otwarto już oferty.
2: A skoro mamy oferty, to będą też konkretne prace. Jak to będzie wyglądać, jak będzie przebiegać, o tym powiemy w wiadomościach już za moment.

0: Na zegarze 7:30, a przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kolejny krok w kierunku remontu ulicy Romańskiej w Kaliszu. Szczegóły za chwilę. Ponadto dofinansowanie dla ostrowskich ogródków działkowych, a na koniec sport i koszmarna seria żużlowców.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Otwarto oferty na przebudowę ulicy Romańskiej w Kaliszu. Wykonaniem kompleksowego remontu 2,5-kilometrowego odcinka zainteresowane są 4 firmy. Najtańsza oferta opiewa na trochę ponad 15 488 000 zł, a najdroższa przekracza 18 382 000 zł.
3: W ramach tej Romańskiej powstanie m.in. na całej długości droga dla pieszych i rowerów. Po drugiej stronie, gdzie nie będzie drogi dla pieszych i rowerów, powstanie chodnik. Na całej długości zostanie wbudowana kanalizacja deszczowa.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Na te inwestycje miasto Kalisz przeznaczyło ponad 23 miliony 300 tysięcy złotych. W ramach inwestycji zostanie wykonane także bezpieczne skrzyżowanie z ulicami Lechosławską i Sulisławicką. Powstaną nowe zatoki przystankowe, nasadzenia, będą zamontowane nowe lampy uliczne oraz oznakowanie poziome i pionowe.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: 150 tysięcy złotych trafi w tym roku do rodzinnych ogródków działkowych w Ostrowie Wielkopolskim. Prezydent miasta Beata Klimek podpisała umowy dotacyjne z zarządami 9 ostrowskich rodów. Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na modernizację infrastruktury technicznej i rozwój terenów działkowych.
4: Oczywiście, że działkowcom te pieniądze są potrzebne. My ten pilotażowy w skali kraju projekt rozpoczęliśmy w roku 2015 i dzisiaj śladem Ostrowa Wielkopolskiego idą także inne samorządy i w Wielkopolsce i całej Polsce. Ogromnie się cieszę, że możemy z budżetu miasta wesprzeć rodzinne ogrody działkowe.
2: Powiedziała Radio Centrum Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Obecnie w Ostrowie Wielkopolskim działa 12 rodzinnych ogródków działkowych. W tym roku o miejskie wsparcie finansowe wnioskowało 9 z nich. Najwięcej, po 20 tysięcy złotych, otrzymały m.in. ogrody imienia 3 Maja, Wojak, Relaks, Przyroda i Kolejarz oraz Stefana Czarnieckiego. Łącznie w ciągu ostatnich 11 lat miasto przeznaczyło na rozwój ostrowskich rodzinnych ogródków działkowych ponad 1 000 000 złotych. Ten sezon dla żużlowców Munfin Magnusa Ostrów wygląda jak jeden wielki, niekończący się koszmar. W niedzielę na swoim torze po opadzie deszczu tuż przed meczem Ostrowianie przegrali z drużyną z Rybnika 39-51. Na domiar złego, w momencie, gdy jeszcze wynik był na przysłowiowym styku, upadek na skutek defektu motocykla zanotował Tajwufinden. Wieści ze szpitala mówią o złamanych żebrach i łopatce. Skutki aż 4 upadków odczuł także junior Paweł Sitek.
5: Myślę, że tutaj pobijany jestem trochę, bo jednak te 4 upadki były i 4 na tą lewą nogę. Tak wyszło niestety. Dużo zależy od ustawienia motocykla na takich warunkach, gdzieś jak motocykl jest przysłaby albo mocno za mocny, no to gdzieś właśnie takie dziury niepotrzebnie wyciągają. Po tej próbie toru miałem już bazę, wiedziałem co jak, co robić, a tutaj ten też pokrzyżował trochę plany, ale gdzieś się starałem te punkty porobić. No to jest zaskoczenie w tym pierwszym biegu, że musiałem jechać za Kubę, potem ten juniorski. Myślałem, że będzie dobrze, no ale niestety te 2 upadki gdzieś tam pokrzyżowały plany.
2: Powiedział Radiu Centrum Paweł Sitek. W zespole z Ostrowa nie zawiedli Duńczycy Friderik Jakobsen i Jonas Seifert-Salk. Liderem rybniszan był ich rodak Nikolaj Kindl. Munfin Magnus z dorobkiem zaledwie 2 punktów w 6 meczach zamyka tabelę Metalka z drugiej Ekstraligi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: No to zaczynamy dzień, jeżeli chodzi o trasy, remont na ulicy Sulisławiskiej, to w Kaliszu. Jeden kierunek na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej i wciąż nie ma wjazdu od strony ulicy Romańskiej. Praca drogowa na skręcie Majkowskiej w Długosza, wyłączony jeden pas ruchu. Na Kordeckiego, naprzeciwko numeru 38 mamy wykop na jednym pasie. Cały czas przebudowa ulicy Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Tu mamy budowę drogi dla pieszych i rowerów i czasowa zmiana organizacji ruchu. I od dziś zamknięty przystanek Majkowska przy Mediksie w związku z pracami drogowymi. Te autobusy będą zatrzymywać się w centrum przesiadkowym przy ulicy Majkowskiej. To taki przystanek tymczasowy. No i lecimy sobie jeszcze na krajówkę numer 12. Droga Kalisz-Opatówek. No tutaj solidne kłopoty. Jednostronne zwężenie jezdni w Opatówku. Rozkopane pobocza. Remonty. Miejscami zwężenia oraz pachołki po obu stronach drogi. Liczcie się też z wyłączoną sygnalizacją świetlną przed krzyżówką ze zjazdem w kierunku Szałego. No i jeszcze ograniczenie prędkości do 40 w niektórych miejscach. Ostrów Wielkopolski, przebudowa Klasztornej na odcinku od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem i przebudowa ulicy Leduchowskiego, odcinek od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej. I tu i tutaj zwężenie i ograniczenie prędkości. Przebudowa drogi krajowej nr 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, czyli odcinek Zacharze-Welamki, Łąkociny z wahadłem i ograniczeniem prędkości. Mamy tutaj też tymczasową sygnalizację świetlną. Na Pleszewie przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego i tymczasowa organizacja ruchu. Podobnie jest na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej. A za informację dziękujemy Taxi Echo 196-23.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
8: No to już wszystko wiemy, minęła godzina 7 jakiś czas temu i są nowe stawki paliw. 95 dziś nie będzie kosztować więcej niż 6,46 zł, 98 7 zł, a olej napędowy 6,85 to najnowsze obwieszczenie ministra energii o cenach na poniedziałek.
0: Słono, ale z tego co słyszymy na temat sytuacji tam daleko na Bliskim Wschodzie, to może być lepiej, bo ceny ropy na razie spadają.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: Za 22 minuty 8.

0: Żeby było Ci jeszcze milej, w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
3: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
4: Reklama.
5: Od radia.
6: Słowo.
7: Słowo.
6: W Radiu Centrum.
5: Poniedziałek, 12.30.
8: Janusz Marczak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim.
5: Słowo.
7: Słowo.
8: Hashtag. Warto posłuchać.
5: Od radia. Dla Ciebie.
9: Radio Centrum. Żeby było słychać.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: No i udało się. Influencer Łatwogang zebrał blisko 20 milionów złotych na leczenie 3 chłopców.
2: O tym między innymi powiemy w wiadomościach za chwilę o 8.
3: Reklama.
4: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Reklama.

0: jedno. Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie płynie do nas po przejściu frontu atmosferycznego, ale dzisiaj 24 stopnie, także całkiem przyjemna pogoda, w dodatku dużo słońca, bez opadów zachmurzenie małe, wiatr słaby, umiarkowany północno-zachodni, ciśnienie atmosferyczne wysokie, będzie spadać po południu, a w południe wyniesie 1020 hektopaskali. Biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła 8. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Są już oficjalne wyniki krakowskiego referendum. Ukraina chce pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przejechał na rowerze z Tatr nad morze. Łatwo gang zebrał pieniądze na leczenie chorych dzieci. Miriam Lipińska. Mamy oficjalne wyniki referendum w Krakowie. Potwierdziła je Miejska Komisja Wyborcza. Frekwencja wyniosła niespełna 30%. To wystarczyłoby odwołać prezydenta. Referendum jest wiążące i w stolicy Małopolski zostaną rozpisane nowe wybory prezydenckie, które muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy. Wcześniej jednak premier będzie musiał wyznaczyć komisarza, który do czasu wyborów przejmie obowiązki prezydenta. Inicjator referendum Jan Hoffmann podczas wieczoru wyborczego zaapelował do szefa rządu, żeby wskazując komisarza nie pozwolił zmarnować tych 3 miesięcy.
5: Przez te 3 miesiące można ograniczyć tą fatalną strefę czystego transportu. Przez te 3 miesiące można zlecić porządny audyt i zacząć naprawiać finanse miasta.
4: Prezydent odchodzi, ale Rada Miasta zostaje. W tym przypadku krakowianom nie udało się jej odwołać, bo frekwencja była zbyt niska. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję, przyjmuję ją z szacunkiem. Dziękuję wszystkim krakowiankom i krakowianom za udział w referendum. Zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni, napisał w mediach społecznościowych Aleksander Miszalski. Dodał, że pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. A są już pierwsi chętni, by zastąpić odwołanego prezydenta. Swój start w wyborach zapowiedział już były prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś. Przenosimy się za granicę. Po weekendowym zmasowanym ataku na Kijów i okolice Ukraina chce natychmiastowego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale też reakcji OBWE, Rady Europy i UNESCO, bo tym razem do uderzenia, w którym zginęły 4 osoby, a 78 zostało rannych, Rosja użyła m.in. groźnego pocisku Oriesznik. To hipersoniczny pocisk balistyczny, który ma zdolność przenoszenia głowic jądrowych, a co więcej może razić cele w całej Europie. Według prezydenta Ukrainy to był 3. przypadek wykorzystania pocisku Oriesznik. I na koniec wracamy do kraju. Cel spełniony. Influencer Łatwo Gang zebrał blisko 20 milionów złotych na leczenie 3 chłopców. Zrobił to podczas transmitowanej na żywo w internecie wyprawy rowerem z Zakopanego do Gdańska. Jeszcze przed końcem trasy udało mu się zebrać 12 milionów dla 8-letniego Maxa, cierpiącego na dystrofię mięśniową. Tak w otoczeniu tłumów podążających za swoim idolem influencer dziękował wszystkim, gdy okazało się, że planowana suma zbiórki została osiągnięta.
6: Wielkie serducha dla Was, piękna sprawa, piękny dzień, brawo dla Was, bo to jest czasem dla wszystkich. Wspaniała rzecz się stała, jestem dumny z Was, dzięki, brawa dla wszystkich, brawa dla każdego sobie, pamiętajcie, zrobiliśmy to wszyscy razem, pokazaliśmy jak to się robi, jak się pomaga, naprawdę, ponownie się zjednoczyliśmy.
4: Kilka godzin później zakończyła się druga zbiórka 3,5 miliona złotych dla 4-latka, również cierpiącego na dystrofię mięśniową, a potem ruszyła kolejna zbiórka, tym razem dla 2-latka z tą samą chorobą. Łatwo Gang pokonał rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska w 52 godziny.
1: Kursy walut.
2: Sprawdzamy średnie ceny w kantorach o poranku. Euro po 4,23 zł, dolar amerykański po 3,63 zł, frank szwajcarski 4,65 zł i jeszcze funt brytyjski 4,90 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: 4 minuty po godzinie 8. Czy już stali dzisiejsi solenizanci?
7: Halo, wstajemy? Już koniec spania, już nie,
2: no może z łóżeczka ewentualnie, no pod kołderką.
7: Myślę, że oni już dawno wstali, wiesz, to jednak poniedziałek. A w tym gronie jest m.in. Andrzej, Dionizy, Grzegorz oraz Joanna.
2: Jest też Leon, Leona, Magda, Magdalena, Marcjanna i Mariusz. Wszystkiego najlepszego i dla was Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Diana w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.
2: Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów, pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Reklama.
11: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: 19 minut po godzinie 8, a my was teraz zabieramy w piękne miejsce. Italię.
1: Tak, można sobie kupić wyspę i to nie jest żart. Otóż jest prywatna wyspa do kupienia w okolicach Grecji na Morzu Jońskim i to jest, słuchajcie, tańsze niż cena kawalerki w Warszawie.
0: No, fajnie.
1: No, 247 tysięcy euro, to i tak są duże pieniądze, ale jednak to jest wyspa własna, prywatna.
0: Tak, i można postawić parę takich kawalerek, jakby się człowiek bardzo uparł. No i właśnie okazuje się, że tak nie do końca można sobie postawić, co się chce, bo na razie na tej wyspie jest mały domek, zbiornik na wodę, jest kapliczka i to jest rezerwat przyrody, ma status obszaru leśnego i wchodzi w skład obszaru chronionego sieci Natura 2000.
1: No i tak.
0: No i sprawa kosztowało się to,
1: tak. Kosztowało to na początku ponad 3 miliony euro, ale jak się okazało, że nie bardzo tam będzie można budować coś wielkiego, tylko chatynkę taką skromną, to już odpadli najlepsi biznesmeni. A jeszcze do kompletu okazało się, że są tam pewne hipoteki sięgające dziesięcioleci.
0: Roszczenia podatkowe.
1: Tak, mieszkańcy, których nie usuniecie, bo oni mają prawo. Więc jeżeli wam nie przeszkadzają pojedynczy sąsiedzi, to dlaczego nie? No, zawsze to jest taniej niż w Warszawie.
0: No wiesz, zawsze można jakiś namiocik ewentualnie zrobić, ziemiankę.
1: My jesteśmy fotowoltaikę sobie zamontujesz, wiesz, no, internet jakiś tam się dociągnie.
0: Oczywiście.
1: Nie, to da się przeżyć.
0: Może być.
2: Radio Centrum. Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie Twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502 722 722. Telefon 502 722.

0: 8:30 na zegarze, przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski i Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Przyjrzymy się Solance w Kaliskiej Tężni, powiemy o Dniu Edukacji Zdrowotnej Kaliskiego Uniwersytetu, a na koniec podsumujemy pleszewski sezon jazzowy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Czy tężnia w Parku Przyjaźni jest bezpieczna dla zdrowia, czy jest kontrolowana pod kątem obecności bakterii i pleśni? Pyta Izydor, słuchacz Radio Centrum, za pośrednictwem naszej linii interwencyjnej. To w związku z niepokojącymi wynikami badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w tężniach na terenie tego miasta. Jak zapewniła Radio Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Kalisza, badania z lipca 2025 roku nie wykazały nieprawidłowości w Kaliskiej Tężni.
3: Z badań przeprowadzonych przez naukowców w Krakowie wynika, że solanka w tamtejszych tężniach zawierała drobnoustroje chorobotwórcze i bakterie kałowe. Te są niedopuszczalne w substancji przeznaczonej do inhalacji. A jak jest w Kaliszu, czy solanka w tężni w parku miejskim była badana? Pytanie słuchacza Radiocentrum zadaliśmy Urzędowi Miejskiemu, który jest odpowiedzialny za instalację solankową w Zieleńcu. Zgodnie z przepisami tężnie rekreacyjne, a do takich należy ta kaliska, nie są objęte dodatkowymi regulacjami określającymi standardy jakości solanki czy sposób ich funkcjonowania. Jednocześnie mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z obiektu, w lipcu 2025 roku przeprowadzono badania bakteriologiczne solanki znajdującej się w tężni solankowej w Parku Przyjaźni w Kaliszu. Wyniki badań nie wykazały obecności patogenów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia użytkowników, informuje Katarzyna Ciupek, rzeczniczka kaliskiego magistratu. Solanka wymieniana jest corocznie na nową, a zbiorniki oraz elementy instalacji są czyszczone. Następne badania solanki z tężni w Parku Miejskim w Kaliszu zostaną przeprowadzone w czerwcu tego roku. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W jaki sposób rozpoznać kryzys emocjonalny? Czym objawia się zawał serca, a czym udar mózgu? Jakie są różnice między cukrzycą typu pierwszego i drugiego? Jak udzielić pierwszej pomocy oraz jak na co dzień dbać o siebie? To tematy Dnia Edukacji Uniwersytet Kaliski dla Twojego zdrowia. W ramach całodziennego wydarzenia organizowanego przez Kaliską Uczelnię odbędą się otwarte zajęcia profilaktyczne poświęcone zwiększaniu świadomości o najczęściej występujących chorobach cywilizacyjnych. Wszystkie zajęcia będą dostosowane do różnych grup wiekowych. Uniwersytet Kaliski dla Twojego zdrowia odbędzie się w tę niedzielę, 31 maja, w godzinach od 11 do 15 w Kolegium Medicum przy ulicy Kaszubskiej 13 w Kaliszu. Wstęp jest wolny, a więcej szczegółów znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Niezwykle energetyczna i melodyjna muzyka, do tego szczere, proste, ale z przesłaniem teksty. Koncertem Late Night Poems zakończył się sezon cyklu Rozkład Jazzu w Zajezdni Kultury w Pleszewie. W jego ramach od kilku lat miasto odwiedzają zarówno znani, jak i początkujący, ale utalentowani i mający własną wizję tego gatunku muzycy. A konwencja kameralnych koncertów, w czasie których scena łączy się z widownią, zyskuje na popularności w całym regionie, bo zakończony sezon był rekordowy pod względem frekwencji.
4: Jesteśmy rozpoznawalni już w przestrzeni krajowej, bo gramy inaczej i robimy to w sposób wyjątkowy. Budujące jest to, że artyści zabiegają o zagranie w Zajezdni, co jest wielką przyjemnością, ale też zobowiązaniem, żeby na jak największym poziomie, z dużą precyzją i atencją w stosunku do sztuki i dla samych artystów kreować tę rzeczywistość. Ja podkreślam, że polska scena jazzowa, szczególnie ta młoda, myślę, to są bardzo utalentowani i dobrze wyedukowani muzycy, więc wspaniale się z nimi współpracuje. A dobór jest bardzo prosty. Próbujemy pokazać, że jazz ma wiele odsłon.
2: Powiedział Radiu Centrum Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. W tym sezonie można było usłyszeć 10 koncertów. Tyle samo przygotowanych jest na kolejny sezon, bo rozkład jazzu 2026-2027 jest już gotowy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
6: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału staromiejskiego.
7: Informacje dla kierowców.
0: Po poranej kawie można śmiało ruszać się na trasę. W Kaliszu uważajcie na remontowanej Soli Sławickiej. Tutaj mamy jeden kierunek na odcinku od Romańskiej do Tyltyckiej i brak wjazdu od strony ulicy Romańskiej. Prace drogowe na skręcie Majkowskiej w Długosza, wyłączony jeden pas ruchu. Na Hordeckiego naprzeciwko numeru 38 wykop na jednym pasie. Przebudowa Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza. Tutaj czasowa zmiana organizacji ruchu, a będzie budowana droga dla pieszych i rowerów. I zamknięty przystanek Majkowska Medix 2 w związku z pracami drogowymi. Autobusy będą się zatrzymywać w centrum przesiadkowym przy ulicy Majkowskiej. Prace remontowe na odcinku krajówki nr 12 Kalisz-Opatówek. Cały czas tu rozkopane pobocza, remonty jezdni, miejscami zwężenia, pachołki po obu stronach drogi i wyłączona sygnalizacja świetlna przed krzyżówką ze zjazdem w kierunku Szałego i ograniczenie prędkości do 40. Podobnie jest od rogatki w Opatówku do Zdun. Tutaj też ograniczenie prędkości, zwężenie ruch wahadłowy kierowany przez drogowców. Ostrów Wielkopolski, przebudowa ulicy Klasztornej, Leduchowskiego i krajówki nr 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna na odcinku Zacharza w Lamki Łąkociny mamy ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości i tymczasową sygnalizację świetlną. W Pleszewie zmiana organizacji ruchu na Zielonej Lipowej i Osiedlowej i na przybudowywanej ulicy Kazimierza Wielkiego. A za informacje dziękujemy Taxi Echo 196 23.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
6: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
7: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: 23 minuty zostały do 9.

0: Reklama.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Uwaga, dekarze! Teraz Wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Kalendarz muzyczny.
1: No i nie mogło być inaczej. 1960 rok. W Nowym Sączu urodziła się Majka Jeżowska.
2: Kompozytorka, piosenkarka, popularyzatorka wielu piosenek dla dzieci, wylansowała wiele przebojów, a ja wolę swoją mamę. Wszystkie dzieci nasze są. I jeszcze jeden utwór, w którym generalnie śpiewa o tym, że hulali po polu, pili kakao, była pełna sielanka, kraj mlekiem i miodem płynący.
1: Tak jest. Najpiękniejsza w klasie i Majka Jeżowska.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Dobre wiadomości dla kierowców. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach spadają.
2: No i o tym będziemy mówić w wiadomościach punktualnie o 9:00.
3: Reklama.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
9: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
8: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
9: A co się marzy?
8: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
9: To gdzie ja to kupię?
8: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8:16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
3: Reklama.
0: Radio Rano. Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: No, pogoda piękna, dzisiaj bardzo ładne słońce przez cały dzień, bez opadów, do tego wysokie ciśnienie atmosferyczne. W południe zobaczymy na barometrach 1020 hektopaskali, później ciśnienie zacznie spadać. Biometr korzystny, a przez cały dzień ciepło, do 24 stopni maksymalnie w naszym regionie, wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Właśnie minęła 9:00. Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Prezydent odchodzi, Rada Miasta zostaje. Są wyniki referendum w Krakowie. Dobre wieści dla kierowców, ceny ropy na rynkach mocno w dół. Beskid Śląski gotowy na wakacje i turystów. Miriam Lipińska. Jeszcze tego lata Kraków wybierze nowego prezydenta. Ten dotychczasowy, Aleksander Miszalski, został odwołany we wczorajszym referendum. Według oficjalnych już wyników frekwencja wyniosła niespełna 30%, więc referendum jest wiążące. Już pierwsze sondażowe wyniki wskazywały, że prezydent straci stanowisko. W sztabie Komitetu Referendalnego te wyniki wywołały euforię.
5: Kraków powiedział dość tej tragicznej prezydenturze i tej tragicznej Radzie Miasta Krakowa.
6: Bo to nie chodzi o to, żeby X-a zastąpić Y-kiem. Chodzi o to, żeby Kraków zaczynać naprawiać. My wszyscy tutaj jesteśmy li tylko lokalnymi patriotami i bardzo nam na tym zależy, żeby za tym pierwszym krokiem poszły dalsze dobre, mądre decyzje i zmiana na lepsze.
5: I na koniec bardzo dziękuję Donaldowi Tuskowi, że nie wtrącał się i pozwolił krakowianom podjąć decyzję najlepszą dla nich. Bardzo dziękuję.
4: Mówili członkowie Komitetu Referendalnego Jan Hoffman i Wojciech Jakubowski. Krakowianom nie udało się natomiast odwołać Rady Miasta. Tu frekwencja była za niska. Prezydent odwołany, a co dalej?
7: W ciągu 7 dni prezes Rady Ministrów ma obowiązek powołać komisarza, więc będziemy czekać na decyzję pana premiera. Do tego czasu funkcję przejmie sekretarz miasta.
4: Mówi przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Justyna Habrajska. Służby nie mogły zachować się w tej sytuacji inaczej. Tak o sobotniej interwencji w gdańskim mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego mówią eksperci. Według byłego komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, inspektora Piotra Calińskiego, Straż Pożarna i Policja, reagując szybko na, jak się okazało, fałszywe zgłoszenie, postąpiły prawidłowo i nie można mieć do nich o to pretensji.
8: To, że zostało to wykorzystane w tej tak zwanej wojnie medialnej, która polaryzuje nasze społeczeństwo, daje tytuł do postawienia pytania starorzymskiego i sfecitku i progest, czyli kto na tym tak naprawdę zyskał.
4: A to była kolejna podobna akcja. W poprzednich dniach służby wchodziły do mieszkań dziennikarzy i osób publicznych związanych z prawicą, także po fałszywych alarmach. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach z mocnym spadkiem. Baryłka kosztuje niespełna 98 dolarów, czyli o ponad 5,5% mniej. Spadek cen to reakcja na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, że porozumienie z Iranem, między innymi w sprawie kluczowej dla transportu ropy cieśniny Ormus, jest coraz bliżej. I na koniec wracamy do kraju. Zaczyna się sezon letni. Beskid Śląski czeka na turystów z całej Polski. Burmistrz Wisły Tomasz Bujok zapewnia, że miejsca na nocleg nie zabraknie.
9: Baza noclegowa bardzo bogata i co warto podkreślić, bardzo, bardzo zróżnicowana. Począwszy od hoteli pięciogwiazdkowych, poprzez pensjonaty, domy wypoczynkowe, więc naprawdę jest czym poszukać, jest czego poszukać, jest co wybrać na pewno.
4: Lato w Beskidzie Śląskim rozpocznie festiwal Granatowe Góry imienia Jerzego Pilcha.
10: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Roland Garros ruszył pełną parą. Zwycięstwa odnotowały Magdalena Thon oraz Magdalena Fręch. Dziś polskich kibiców emocjonować będą 3 spotkania. Fani ostrzą sobie zęby przede wszystkim na pojedynek Igi Świątek. Ta zagra równo w południe na korcie Filipa Szatiera. Rywalką Polki będzie Australijka Emerson Jones, która gra w turnieju dzięki dzikiej karcie. Godzinę wcześniej na kort wyjdzie Maja Chwalińska. Czekają arcytrudne zadanie. Zagra bowiem z doskonale znaną Chinką, Qin Wen Zhen. Sen, która na kortach w Paryżu zdobyła złoto olimpijskie. W akcji zobaczymy też Huberta Hurkacza. Jego rywalem będzie Hiszpan Jaume Munar. Finn Mikko Heikkilä wygrał królewski rajd Skandynawii, drugą rundę rajdowych Mistrzostw Europy. Broniący tytułu Mikołaj Marczyk został sklasyfikowany na 7 pozycji ze stratą blisko 2,5 minuty do zwycięzcy.
11: Tym samym wyrównujemy nasz najlepszy wynik historyczny w rajdzie Skandynawii, który zawsze stanowi dla nas największe wyzwanie w sezonie. Mamy 13 punktów, to oczywiście cieszy, natomiast w tej chwili już myślę o najbliższych 4 rajdach asfaltowych, na których musimy wzbić się na wyższe tempo.
10: Kolejną rundą sezonu rajdowych Mistrzostw Europy będzie 14 rajd Rzymu. Kanadyjscy hokeiści odnieśli 6 zwycięstwo na Mistrzostwach Świata. Te rozgrywane są w Szwajcarii. W meczu grupy B drużyna klonowego liścia pokonała Słowację 5-1. Kanada i Czechy z grupy B oraz Szwajcaria z Finlandią z grupy A mają już zapewniony awans do ćwierćfinału. Wiadomo też, że w przyszłym roku rywalami Polaków w dywizji 1A będzie Wielka Brytania, która jest pewna spadku na zaplecze elity. Koszykarze San Antonio Spurs pokonali Oklahoma City Thunder 103-82 w czwartym meczu finałowym konferencji zachodniej NBA. Tym samym wyrównali stan rywalizacji w play-off do 4 zwycięstw na 2-2. Kolejne spotkania jutro oraz w czwartek.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: No i stało się, Robert Lewandowski zakończył 4-letnią przygodę z FC Barceloną w swoim ostatnim meczu. Jeszcze zdobył gole przeciwko Walencji.
12: No i jeszcze im dołożył, a co? Tak się oczywiście żegnają ci najwięksi. Wiedzą, kiedy zejść ze sceny. Kiedy jeszcze na tej scenie jest pięknie, wspaniale. A teraz Robert może wszystko już. Może zarobić 5 no tak, milionów, tak. Może zarobić 30 milionów. Może się po prostu bawić piłką, jeżeli tylko będzie chciał.
2: No najważniejsze pytanie brzmi, gdzie trafi kapitan reprezentacji Polski? Niedługo będzie odpowiedź.
3: Radio Centrum.
2: 7 minut po 9:00. Ważne pytanie.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
4: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Reklama.
5: Od radia. Słowo.
6: Słowo.
5: W Radiu Centrum. Poniedziałek, 12:30.
7: Janusz Marczak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim.
5: Słowo.
7: Słowo. Hashtag. Warto posłuchać.
5: Od radia. Dla ciebie.

0: 22 minuty po godzinie 9 zaglądamy nad piękne polskie morze, właściwie nad Zatokę do Gdyni, która ma swoje marzenia, ma swoje plany, chęci na rozwój.
1: Tak, oni by chcieli, żeby było tak jak w Zakopanem. Gdynia chciałaby, żeby w mieście powstała kolej linowa.
0: I to nie byle jaka, bo to nawet chyba jest kilka linii takiej kolei. Można by się przemieszczać z południa na północ po tych linkach przez 6 minut przefrunąć właściwie, no można tak, powiedzieć, tak, całe miasto.
1: No. Ma być ogłoszony przetarg. Na razie to jest trochę droga sprawa, bo jakiś milion trzeba będzie na to wyłożyć. No, na razie trwają początki pracy nad projektem, więc jeszcze się nie cieszę, że w tym roku jak ktoś się wybiera do Gdyni, że sobie tam gdzieś w gondola to może popłynie.
0: A to jest pomysł, słuchaj. Gdyby to przenieść do nas na przykład, też można takie konsultacje społeczne zrobić. Już się na to z kilkadziesiąt tysięcy uda wydać. Później kolejne rzeczy na projekt. I się podyskutuje, nad jakimi dzielnicami taka kolej linowa na przykład w Kaliszu powinna się, wiesz, przemieszczać.
1: Ja mam bardzo fajną lokalizację, no. Swojej nad parkiem.
0: Dobrze, okej.
1: Co to na to? Tak, można by pozwiedzać przy okazji z lotu ptaka.
0: No jest kilka punktów, nad którymi mogłaby przelecieć taka kolej linowa i można by to zobaczyć sobie z góry fajnie, tak.
1: Na przykład tam, gdzie są największe korki. No, też by było fajnie, albo tam, gdzie można ominąć, wiesz, skrzyżowanie,
0: taki
1: gdzie pieszy,
0: denerwujący kierowców, tak? Oni stoją, a ty lecisz. Przemyślcie to, włodarze miast naszego regionu, skoro Gdynia może, to i my też.

0: przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.

0: 9:30 na zegarach i czas na wiadomości, które ma dla Was Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sprawdzimy, jak idą przygotowania do sezonu na Ostrowskim Basenie. Zaprosimy do wzięcia udziału w akcji Dni Osób z Niepełnosprawnościami. A na koniec sport i początek sezonu żeglarskiego na piaskach.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwają przygotowania do sezonu wakacyjnego na basenie miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Jak poinformował Radio Centrum Maciej Karwicki, prezes Zarządu Ostrowskich Inwestycji Sportowych, woda została spuszczona, niecki zostały wymyte, wyczyszczone, zdezynfekowane. Jesteśmy na etapie rozpoczęcia napuszczania wody.
4: Sezon ruszy w momencie, jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą na to, żeby otworzyć obiekt. Chcielibyśmy bardzo na pewno któryś weekend czerwca już ruszyć. Wydaje się, że jest to możliwe gdzieś koło połowy. W zeszłym roku otwieraliśmy 21 czerwca. No mówię, jesteśmy zdeterminowani tylko i wyłącznie warunkami atmosferycznymi.
2: A w minionym roku z basenu miejskiego skorzystało łącznie 48 tysięcy osób.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Spotkania, porady i praktyczny przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich przygotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Inicjatywa realizowana będzie również w południowej Wielkopolsce.
5: Dni Osób z Niepełnosprawnościami to inicjatywa przeznaczona dla osób, które z powodu różnych niepełnosprawności mogą czuć się wykluczone z życia społecznego, a także dla ich rodzin, opiekunów i bliskich. Na spotkaniach osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliscy dowiedzą się, z jakiego wsparcia mogą skorzystać, jak uzyskać świadczenia i oczywiście gdzie szukać pomocy.
2: Powiedziała Radiu Centrum Marlena Nowicka, rzecznik prasowy ZUS w Wielkopolsce, a najbliższe spotkanie z pracownikami oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim odbędą się już w tę środę, 27 maja w godzinach od 10 do 12 w Dziennym Domu Seniorów w ŻOS w Ostrzeszowie. Dni osób z niepełnosprawnościami w ZUS potrwają do końca czerwca. Rozegrane po raz 19 na zalewie Piaski Szczygliczka regaty jabłkowe otworzyły sezon żeglarski w Ostrowie Wielkopolskim. Rywalizacja toczyła się w kilku klasach.
6: W Optymist UKS, w której startują najmłodsi adepci żeglarstwa, wygrał Leon Muniak z UKZ Trawerz Ostrów przed swoją koleżanką klubową Polą Czemplik i Henrykiem Talarem z HKZ Odkrywca Kalisz. W klasie Optymist najlepszy okazał się Nikodem Kępiński z Trawersu przed Filipem Śledziem z tego samego klubu i Aleksandrem Wilczyńskim z Odkrywcy Kalisz. W klasie Omega KL triumfowała ekipa Wegi Pleszew ze sternikiem Łukaszem Jankowskim, a w składzie Aleksandra Jany Jankowska, Tytus Jankowski i Kajus Jankowski. W klasie 420 najlepsza okazała się załoga Trawersa Ostrów Jakub Kojs i Miłosz Kowalczyk przed duetem Odkrywcy Kalisz Wiktoria Staszak i Amelia Staszak. W klasie Ilka 4 triumfował Franciszek Jędrysiak, natomiast w klasie 420 Masters najlepsi okazali się Krzysztof Wawrzyniak i Piotr Kępiński z Wegi Pleszew. Maciej Kimiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: Zaskrzypiało i zaskrzypiało nie byle jak, bo teraz absolutna legenda.
2: No właśnie, i w dodatku jeszcze podwójna rocznica. W 1948 roku w Hanowerze w Republice Federalnej Niemiec urodził się Klaus Meine, wokalista tej właśnie grupy, która już gra.
1: Scorpions.

0: Za 6 minut godzina 9, Kim Wild muzycznie na poranek dla Was, a za kilka chwil wiadomości, punktualnie o 10, kilka bardzo ważnych tematów.
1: Między innymi będziemy mówić o tym, że Iga Świątek rozpoczyna grę we French Open.
0: Szczegóły już za moment.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
4: Wieczór tańca, kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie Centrum.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie Twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Słoneczny, przyjemny poniedziałek, chłodniejszy nieco niż podczas weekendu to było, ale temperatura bardzo przyjemna. Dziś maksymalnie do 23 stopni, teraz w Kaliszu i okolicy mamy 19 stopni. Mnóstwo słońca, chmury jeśli się pojawią to dziś niegroźne, nie ma opadów deszczu, nie będzie burz. Powieje słabo z zachodu maksymalnie do 20 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
4: 10.
3: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Prezydent Krakowa odwołany, rusza giełda nazwisk następców. Resort cyfryzacji uaktualnia polską sztuczną inteligencję. Iga Świątek rozpoczyna grę we French Open. Miriam Lipińska. To już pewne. Kraków czekają przedterminowe wybory prezydenta miasta. Dotychczasowy Aleksander Miszalski został odwołany w referendum. Jest wiążące, bo frekwencja wyniosła blisko 30%, mówi przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Justyna Habrajska.
7: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
6: Giełda nazwisk następcy Miszalskiego już ruszyła, a więcej wie Katarzyna Młynarczyk.
8: Chyba najbardziej oczywiste wydaje się być to, że wystartuje Łukasz Gibała, wielokrotny kandydat na prezydenta, bardzo aktywny podczas kampanii referendalnej. Także w trakcie referendum zachęcał do udziału, proponując darmowy transport. Swojego kandydata Bartosza Boheńczaka wskazała też Konfederacja. Chęć kandydowania wyraził też były szef NIK-u Marian Banaś. Oczywiście reszta nazwisk to bardziej spekulacje niż pewniki. Oficjalnych kandydatów pozostałych partii zapewne poznawać będziemy w najbliższych godzinach. Swoje konferencje na dzisiaj zapowiedziało już Prawo i Sprawiedliwość czy Nowa Lewica.
6: Mieszkańcom nie udało się natomiast odwołać Rady Miasta. Tu frekwencja była zbyt niska. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza nowe modele sztucznej inteligencji. Plum, bo tak nazywa się system, powstał, by usprawnić pracę administracji. To ważne, by Polska nie musiała opierać się wyłącznie na technologiach zagranicznych firm, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii.
9: To jest fenomenalna robota. Mamy w sumie dwa modele językowe, tak? Bielik robiony oddolnie, Plum właśnie ten administracyjny. Ta alternatywa tu jest podstawą w ogóle suwerenności cyfrowej państwa, funkcjonowania niepodległego państwa.
6: Ministerstwo Cyfryzacji planuje kolejne inwestycje w krajową sztuczną inteligencję w ramach polityki tzw. suwerenności cyfrowej. 5 krajów NATO, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy i Kanada odrzuciły propozycję sekretarza generalnego sojuszu, by kraje NATO przeznaczały 0,25% PKB na pomoc wojskową dla Ukrainy. Jak informuje dziennik Telegraf, szef sojuszu Mark Rutte przyznał, że jego pomysł upadł, bo nie zyskał wystarczającego poparcia, a takie decyzje wymagają jednomyślności wszystkich krajów paktu. Fatalny finał balkonowego grilla w nowej dzielnicy mieszkaniowej w Helsinkach. Od gazowego grilla zaczął się pożar, który szybko rozprzestrzenił się z balkonu na 4. piętrze na dach budynku. W sumie ogień zniszczył 62 mieszkania. Akcja gaśnicza trwała prawie 10 godzin. Nikt nie ucierpiał. Pożar, jeden z największych w fińskiej stolicy w ostatnich latach, zniszczył również częściowo klatki schodowe oraz w znacznej mierze instalacje w budynku. Żaden z lokatorów nie może wrócić do swojego mieszkania. I na koniec sport. Iga Świątek wchodzi dziś do gry we French Open. W samo południe zmierzy się z Australijką Emerson Jones. 17-letnia Jones w ranking zajmuje 136 miejsce. Od organizatorów dostała tak zwaną dziką kartę. Świątek, która jest rozstawiona z numerem 3, wcześniej z nią nie grała. Iga ma na koncie w Paryżu 4 triumfy.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: 4 minuty po 10, a my pędzimy z wami przez poranek, przez poniedziałek, to nie jest łatwy dzień.
10: Weźcie pod uwagę, że jeszcze troszkę i będzie można zrobić znowu grilla, bo weekend za pasem. Znaczy jeden już, wiesz, poszedł, ale drugi już parę dni i znowu będzie bardzo.
2: Ale narażyłaś się teraz, wiesz?
10: Znaczy nie, ja cały czas myślę o tych informacjach.
2: Jeszcze nie zapomnieli weekendu, a już mówisz im o weekendzie, no. Jak to? Ale
10: no, żeby można było przeżyć cały tydzień. Mamy na co czekać.
2: Damy radę. Hertz, na początek tej godziny gramy.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucen. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucen. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.
10: Od radia.
11: Słowo.
12: Słowo.
11: W Radiu
12: Centrum.
11: Poniedziałek, 12.30.
13: Janusz Marczak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim.
11: Słowo.
13: Słowo. Hashtag. Warto posłuchać.
10: Od radia. Dla ciebie.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: Świat celebrytów oczywiście kipi od informacji po bogatym weekendzie. Co się dzieje?
2: No ja wiem, że Krzysztof Rutkowski był przez dekady kojarzony ze swoją specyficzną, taką geometryczną fryzurą. Teraz celebryta i detektyw ogłosił koniec pewnej ery i całkowicie zmienił swój dotychczasowy wizerunek. No podobno trudno go rozpoznać na zdjęciach i patrzę, no trudno, rzeczywiście.
1: Już
2: teraz
1: nie?
2: Za taką, powiedziałbym, taką falę, grzywkę.
1: A z kwadratem coś jest? Nic? Już nie ma tego?
2: No ścięty, słuchaj, no ścięty nie. Zupełnie. Ale nadal te luksusowe stylizacje, no zamiłowanie do złota, to można go łatwo rozpoznać.
1: Dominika Tajner i Michał Wiśniewski. Rozstanie tam jakiś czas temu. I teraz czytam w sieci, że Dominika Tajner śpiewa piosenki Ich Troje. Jeden z utworów podobno napisany specjalnie przez Michała dla pani Dominiki.
2: No proszę.
1: I proszę, niby rozstanie, no. A jednak gdzieś tam coś pozostało, że te nutki cały czas się tlą. O.
2: Tak, coś tym jest. Rodzinne świętowanie urodzonek Majdanów, 16. urodziny Tadeusza, uważaj, w luksusowym wydaniu. Oczywiście mamy mnóstwo kadrów, można sobie zobaczyć i prezenty,
1: no tak.
2: I tort, no i oczywiście wszystkie takie, ilustracje tego święta.
1: Aha, oczywiście.
2: Internet jest pełen takich zdjęć.
1: To w takim razie ja też chciałem powiedzieć o tym, że Ewelina Lisowska odsłoniła, uwaga, kulisy związku ze starszym Włochem. I Ewelina stwierdziła w jednej z wypowiedzi, że jest kierowniczką chyba w tym związku, że musi być po mojemu. Nie ma zmiłuj.
2: Nie, to tak.
1: Jest no tak,
2: to,
1: czy jest dowodząca.
2: To zrozumiałe.
1: Także steruje tym Włochem. W lewo, w prawo, tu idziesz, tam
2: ciekawe,
1: idziesz, tu zakupy.
2: No.
1: A to widzisz, a po włosku to może być takie sterowanie już, no, takie z energią.
2: Włosi są przyzwyczajeni, mama jest ważna.
1: No to dobrze, zostawiamy świat celebrytów. Jak słyszycie, sporo się dzieje.

0: Reklama.
1: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
2: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
1: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
2: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da, bo to ekipa na 102.
1: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
2: Do swych składów pięknie zapraszają.
1: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
0: Reklama.
3: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: 10:30, czas na wiadomości. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o kaliskiej akcji czytania dzieciom, spotkaniach edukacyjnych w Wodolanowie, a na koniec powiatowy przegląd orkiestr dętych.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Czytanie, mądrość, siła to hasło tegorocznej edycji ogólnopolskiej kampanii Cała Polska czyta dzieciom. Akcja ma zachęcać dorosłych do czytania dzieciom, a tym samym wyrabiania w nich nawyku sięgania po książki z przyjemnością, ciekawością i uważnością. A wspomagać w tym mają wydarzenia, które w Kaliszu z okazji trwającej tydzień przedsięwzięcia organizuje Książnica Pedagogiczna imienia Alfonsa Paczewskiego.
4: I podczas tego tygodnia organizowane są spotkania, czytelnicze festyny, zabawy, konkursy i wiele innych wydarzeń. Każdego roku jest inne hasło. W tym roku to czytanie, mądrość, siła. To jest już 25. edycja.
2: Powiedziała Radiu Centrum Jolanta Nowosielska, dyrektorka Kaliskiej Książnicy Pedagogicznej. Wielkie Święto Nauki Czytania dla przyjemności od początku koordynuje Fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom i od początku w akcję włącza się Książnica Pedagogiczna, która każdego roku przygotowuje wydarzenia zachęcające do sięgania po książki. Także w tym roku będzie sporo wydarzeń w samej placówce, jak i w przedszkolach i szkołach, które zgłosiły się do akcji.
5: Rozpoczynamy od głośnego czytania Lokomotywy Juliana Tuwima, a zakończymy muzyczną niespodzianką. Podczas zajęć wykorzystywamy także Teatr Kamishibai do rozmów o emocjach i wspólnego przeżywania literatury. Gościć będziemy lokalną pisarkę Ewelinę Kurzobrodzką-Pipię, która opowie dzieciom, jak powstaje książka. Od pomysłu aż po wydanie. Przygotowaliśmy również finałowe spotkanie autorskie dla dzieci z popularną autorką książek dla najmłodszych Joanną Jagiełło. Zaplanowaliśmy między innymi maraton czytelniczy oraz czytanie na trawie.
2: Powiedziała Radiu Centrum o programie Aldona Zimna, koordynatorka akcji w Kaliszu. Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom rusza we wtorek, 26 maja, w Dzień Matki i potrwa do 1 czerwca, do Dnia Dziecka. Informacje o możliwości wzięcia udziału w zaplanowanych akcjach w Książnicy Pedagogicznej lub zorganizowania lekcji w placówkach oświatowych można uzyskać w dziale udostępniania zbiorów.
3: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Blisko 400 osób wzięło udział w spotkaniach edukacyjno-informacyjnych organizowanych przez samorząd Odolanowa. Tematem były instalacje odnawialnych źródeł energii na domach mieszkańców. Najczęściej pytano o terminy montażu, koszty inwestycji, warunki umowy oraz korzyści i wady korzystania z zielonej energii.
6: Dzięki unijnemu dofinansowaniu gmina pokryje aż 90% kosztów instalacji. To sprawiło, że wielu mieszkańców zdecydowało się na montaż paneli fotowoltaicznych. Do czerwca 2027 roku w gminie pojawi się 627 instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii. Dodatkowo powstanie 12 instalacji na budynkach użyteczności publicznej oraz magazyn wodorowy. Projekt realizowany jest dzięki umowie podpisanej w ubiegłym roku przez gminy Odolanów, Przygodzice i Sulmierzyce z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. W ramach klastra energetycznego samorządy otrzymały 50 milionów złotych dofinansowania, z czego aż 30 milionów trafiło do gminy i miasta Odolanów. W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy m.in. Bonikowa, Garek, Gliśnicy, Kaczor, Odolanowa, Bab czy Kurocha. Jak przekazał Radiu Centrum odolanowski magistrat, pierwszeństwo udziału w programie mieli mieszkańcy, którzy wcześniej nie posiadali instalacji fotowoltaicznych i nie korzystali z wcześniejszych projektów dotacyjnych realizowanych przez gminę. Władze Odolanowa zapowiadają, że już wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
7: Warto się wybrać.
2: Już 20 czerwca na stadionie sportowym w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim odbędzie się kolejna edycja powiatowego przeglądu orkiestr dętych. Wydarzenie organizowane jest przez Gminną Orkiestrę Dętą przy OSP w Czajkowie wraz z Urzędem Gminy w Czajkowie, Starostwem Powiatowym w Ostrzeszowie oraz Samorządem Województwa Wielkopolskiego i Ochotniczą Strażą Pożarną w Czajkowie.
8: Zapraszamy serdecznie na jubileuszowy przegląd orkiestr dętych pod nazwą Czajków, serce orkiestr dętych, 15 lat wspólnego grania. Wydarzenie rozpoczniemy jak zawsze barwnym przemarszem wszystkich zebranych orkiestr spod domu kultury o godzinie 15:30. W tym roku oprócz orkiestry powiatu ostrzeszowskiego z Czajkowa, Kraszewic oraz Marszałek wystąpi gościnnie aż 5 orkiestr, w tym orkiestra z Włoszakowic i Opalenicy oraz 3 gości z województwa łódzkiego, orkiestra z Widawy, z Duńskiej Woli oraz Uniejowa. Występy sceniczne orkiestry przeplatane będą przygotowanymi pokazami show parady.
2: A słuchaczy Radia Centrum zapraszała Marta Korzańska, prezes Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Czajkowie. Na gości czekać będzie również strefa ekonomiczna oraz atrakcje dodatkowe, takie jak dmuchane zamki, animacje dla dzieci, gogle symulacyjne czy fotobudka. Partnerem medialnym przeglądu jest Radio Centrum.
9: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
2: Ta plama żyje własnym życiem, a tło znowu pękło.
1: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
2: A co się marzy?
1: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
2: To gdzie ja to kupię?
1: Granit naturalny, Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8.16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raz za dobrze. Na lata.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: Sophia Liz Baxter w zupełnie nowej wersji, w numerze, który swoje czasy już ma i swoje lata. O i tak, za 12 minut 11 zaglądamy do Kina Centrum w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: Tak, był taki artysta Karol Śliwka, który w PRL-u zrobił błyskawiczną karierę. Jego grafiki były wszędzie i pewnie, no, większość z nas rozpoznaje różnego rodzaju jeszcze znaki, które właśnie ten artysta stworzył. I film na temat właśnie tego artysty już dzisiaj w Kinie Centrum.
0: To w ramach, tak, poniedziałkowego klubu filmowego 19, więc zarówno film, jak i dyskusja będzie o czym dyskutować, to z całą pewnością. A jeżeli ktoś nie ma czasu o 19, ale ma za to chwilę wolności wcześniej, to o 16:20 historia o tym, czy można zaprzyjaźnić się z drzewem i dzięki temu zmienić swoje życie.
1: No właśnie, odpowiedź już niedługo o 16:20, Milcząca przyjaciółka, film, dramat, koprodukcja francusko-niemiecko-węgierska, to jest film już nagrodzony na festiwalu w Wenecji. I to dzisiejsze propozycje Kina Centrum, ale nie tego tygodniowe propozycje. Możecie je znaleźć na stronie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
0: Zaglądajcie też na rc.fm.
1: Za 12 minut godzina 11, już za chwilę w studiu Radia Centrum pojawi się Grażyna Marciniak.
0: A my dziękujemy za wspólnie spędzony poranek. No i co?
1: Fajnego poniedziałku.
0: Tak, słonecznego, niech się dzieje. Czekajcie na kolejne dni, które będą nas, no nie da się ukryć, prowadzić do weekendu.
1: Do usłyszenia, pa, pa.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Piękny, gorący poniedziałek. Zachmurzenie małe w ciągu dnia do 24 stopni w regionie maksymalnie. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany z północnego zachodu. Ciśnienie jest wysokie, biometr korzystny i pozostajemy pod wpływem pogodnego wyżu, który przemieszcza się znad Europy Środkowej w kierunku Alp. Płynie do nas z zachodu powietrzem, który lekko będzie obniżać temperaturę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Minister finansów o przyszłości rządowego pakietu paliwowego, najnowsze dane GUS-u o sprzedaży detalicznej w sklepach i odliczanie do pierwszego meczu Igi Świątek na turnieju French Open. Miriam Lipińska. Pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na razie pakiet obniżający akcyzę i VAT na paliwa oraz wprowadzający ceny maksymalne obowiązuje do 15 maja. Minister dodał, że jeśli zostanie przedłużony, to o kolejne 2 tygodnie. Pakiet CPN to odpowiedź rządu na wojnę na Bliskim Wschodzie i drożającą ropę naftową, a przez to także paliwa. A właśnie między innymi odczuwalne skutki konfliktu USA z Iranem są jednym z powodów, dla którego Polacy ostrożni wydają każdą złotówkę. Tak wynika z danych GUS-u o kwietniowej sprzedaży detalicznej. W zeszłym miesiącu sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 1,3% w porównaniu rok do roku. To sporo mniej niż prognozowali ekonomiści, którzy spodziewali się wzrostu rzędu 3,5%. Krakowianie zdecydowali. Prezydent Aleksander Miszalski musi odejść. Tuż po ogłoszeniu oficjalnych wyników referendum ruszyła giełda nazwisk potencjalnych kandydatów. Ale są już też pierwsze formalne deklaracje. Do walki o miasto na pewno stanie były szef NIK-u Marian Banaś.
5: Jestem do dyspozycji mieszkańców, bo kocham Kraków.
4: Kandydowanie zapowiedział też Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Swoich kandydatów chcą wystawić także KO, Lewica, PSL i PiS. Będą też kandydaci obywatelscy. Zapowiada się więc gorąca kampania wyborcza z finałem zapewne na przełomie sierpnia i września. Przedterminowe wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni. O dacie ich zarządzenia poinformuje premier. A niewykluczone, że rewolucja w Krakowie może być początkiem politycznych zwrotów także w innych miastach, bo na horyzoncie już kolejne referendum w Rzeszowie. Tamtejszy radny Jacek Strojny zapowiada, że przedstawi radnym miasta wniosek dotyczący odwołania prezydenta Konrada Fijołka. Inspektorzy sanepidu ruszają dziś z kontrolami do mazurskich ośrodków, w których dzieci będą spędzały wakacje na koloniach i obozach. Wyrywkowe sprawdzanie potrwa przez 2 tygodnie. W pierwszej kolejności inspektorzy pojawią się tam, gdzie w zeszłym sezonie wykryto tak zwane dzikie turnusy, czyli niezgłoszone do kuratorium. Kontroli mogą spodziewać się też obiekty, na które w ubiegłe wakacje wpływały skargi. A w zeszłym roku warmińsko-mazurski sanepid skontrolował 67 ośrodków. Inspektorzy mieli zastrzeżenia do 15 z nich. I na koniec sport i odliczanie do pierwszego meczu Igi Świątek w Paryżu. Czterokrotna zwyciężczyni Rolanda Garrosa zagra dziś z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Polka jest 100% faworytką tego spotkania. A mecz Igi Świątek rozpocznie się za godzinę.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jego przebieg będziemy śledzić, trzymając kciuki. Jest poniedziałek, 25 maja. Trzymam kciuki za to, żebyśmy wszyscy dobrze zaczęli tydzień. 3 minuty po 11. Grażyna Marciniak, dzień dobry, cześć.

0: od radia.
1: Słowo.
2: Słowo.
1: W Radiu Centrum.
0: Poniedziałek, 12:30.
3: Janusz Marczak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim.
0: Słowo.
2: Słowo.
3: Hashtag. Warto posłuchać.
0: Od radia. Dla ciebie.

ten wrodzony smutek, który czasem daje się słyszeć i daje głos w niektórych momentach, gdy na przykład jakoś tak nam dochodzi do głosu to, co nie trzeba. 16 minut po 11, no to my tak próbujemy w ten wrodzony smutek wpisać coś bardzo pozytywnego, nawet w poniedziałek, a dlaczego nie?

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Wieczór tańca, kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie Centrum.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
5: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
3: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
0: Reklama.

0: Idzie to powoli, ale idzie. Otwarta oferta na przebudowę ulicy Romańskiej w Kaliszu. Kolejny krok w kierunku remontu tej ulicy. Szczegóły już o 11.30 w wiadomościach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Jest 11.30, o tym co w regionie opowie Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kolejny krok w kierunku remontu ulicy Romańskiej w Kaliszu. Szczegóły za chwilę. Ponadto dofinansowanie

0: Dziękowania dla ostrowskich ogródków działkowych, a na koniec sport i koszmarna seria żużlowców.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
0: Otwarto oferty na przebudowę ulicy Romańskiej w Kaliszu. Wykonaniem kompleksowego remontu 2,5-kilometrowego odcinka zainteresowane są 4 firmy. Najtańsza oferta opiewa na trochę ponad 15 488 tysięcy złotych, a najdroższa przekracza 18 382 tysiące złotych.
2: W ramach tej Romańskiej powstanie m.in. na całej długości droga dla pieszych i rowerów. Po drugiej stronie, gdzie nie będzie drogi dla pieszych i rowerów, powstanie chodnik. Na całej długości zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa.
0: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Na te inwestycje miasto Kalisz przeznaczyło ponad 23 375 tysięcy złotych. W ramach inwestycji zostanie wykonane także bezpieczne skrzyżowanie z ulicami Lechosławską i Sulisławicką. Powstaną nowe zatoki przystankowe, nasadzenia, będą zamontowane nowe lampy uliczne oraz oznakowanie poziome i pionowe.
3: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
0: 150 tysięcy złotych trafi w tym roku do rodzinnych ogródków działkowych w Ostrowie Wielkopolskim. Prezydent miasta Beata Klimek podpisała umowy dotacyjne z zarządami 9 ostrowskich rodów. Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na modernizację infrastruktury technicznej i rozwój terenów działkowych.
4: Oczywiście, że działkowcom te pieniądze są potrzebne. My ten pilotażowy w skali kraju projekt rozpoczęliśmy w roku 2015 i dzisiaj śladem Ostrowa Wielkopolskiego idą także inne samorządy i w Wielkopolsce i całej Polsce. Ogromnie się cieszę, że możemy z budżetu miasta wesprzeć rodzinne ogrody działkowe.
0: Powiedziała Radiu Centrum Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Obecnie w Ostrowie Wielkopolskim działa 12 rodzinnych ogródków działkowych. W tym roku o miejskie wsparcie finansowe wnioskowało 9 z nich. Najwięcej po 20 tysięcy złotych otrzymały m.in. ogrody imienia 3 Maja, Wojak, Relaks, Przyroda i Kolejarz oraz Stefana Czarnieckiego. Łącznie w ciągu ostatnich 11 lat miasto przeznaczyło na rozwój ostrowskich rodów ponad 1 000 000 złotych. Ten sezon dla żużlowców Monfin Magnusa Ostrów wygląda jak jeden wielki, niekończący się koszmar. W niedzielę na swoim torze po opadzie deszczu tuż przed meczem ostrowianie przegrali z drużyną z Rybnika 39-51. Nadomiar złego w momencie, gdy jeszcze wynik był na przysłowiowym styku, upadek na skutek defektu motocykla zanotował Tai Wufinden. Wieści ze szpitala mówią o złamanych żebrach i łopatce. Skutki aż 4 upadków odczuł także junior Paweł Sitek.
5: Myślę, że tutaj pobiany jestem trochę, bo jednak te 4 upadki były i 4 na tą lewą nogę. Tak wyszło niestety. Dużo zależy od ustawienia motocykla na takich warunkach. Gdzieś jak motocykl jest przysłaby albo mocno za mocny, no to gdzieś właśnie takie dziury niepotrzebnie wyciągają. Po tej próbie toru miałem już bazę. Wiedziałem co, jak, co robić, a tutaj ten też pokrzyżował trochę plany. Ale gdzieś się starałem te punkty porobić. No to jest zaskoczenie w tym pierwszym biegu, że musiałem jechać za Kubę, potem ten juniorski. Myślałem, że będzie dobrze, no ale niestety te 2 upadki gdzieś tam pokrzyżowały plany.
0: Powiedział Radiu Centrum Paweł Sitek. W zespole z Ostrowa nie zawiedli Duńczycy Fryderyk Jakobsen i Jonas Seifert-Salk. Liderem rybniczan był ich rodak Nikolaj Klint. Monfin Magnus z dorobkiem zaledwie 2 punktów w 6 meczach zamyka tabelę Metalka z drugiej Ekstraligi.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: 26 minut do 12.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: sprawdzamy, co najmłodsi mówią na tematy, które teraz są nam bardzo bliskie i aktualne.
1: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
0: A przed mikrofonem Kasi Górcewicz, dzieci z niepublicznego przedszkola Bajka w Kaliszu.
2: Czy wiecie, dlaczego słońce świeci?
3: Żeby było ciepło i na przykład można chodzić w krótkich wtedy spodniach, albo można zwierzęta puścić i sobie mogą biegać.
4: Żeby było światło.
5: Żeby było światło, bo jakby nie było słońca, to można by było się o coś potknąć albo wpaść na coś.
4: Bo to gwiazda.
2: A gwiazdy świecą.
5: Tak.
6: Będzie nas ogrzewać, jak pójdziemy gdzieś na basen i poleżymy.
7: Słońce świeci tak, że ono jest z ognia,
8: żeby było ciepło.
9: Bo można jeść lody, jak jest słońce, a nie tylko w zimę.
10: Żeby były owocki na drzewach.
11: Żeby było światło.
12: Świeci słońce, bo trzeba widzieć wszystkie rzeczy.
13: Żeby pszczoły zapylały kwiaty.
14: Bo jedna połowa naszej ziemi jest cała ciemna, a połowa jasna.
15: Też żeby kwiatki pachniały, bo by bez tlenu by nie mogli żyć.
16: Żeby każdy był radosny.
0: O, i miejmy nadzieję, że jak słońce świeci, to wszyscy się zaraz uśmiechamy.

0: dzieje się w Krakowie. Nowy prezydent będzie najpóźniej wybrany pod koniec sierpnia. Ten temat między innymi w wiadomościach już w południe za 5 minut. Ale i sprawdzimy, co na trasie na autostradzie A4. Tutaj utrudnienia w ruchu, doszło do zderzenia autokarów. Dwie różne wycieczki, głównie z udziałem dzieci. Na szczęście nie ma informacji, żeby trzeba było zabrać któreś z dzieci do szpitala, ale poszkodowanych jest kilkoro. Szczegóły w wiadomościach w południe.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
4: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godziewach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
5: Grand Prix Komeda. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Komeda. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkomeda.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
6: Haniu, już gotowe.
7: Tak prędko? Na pewno wszystko?
6: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Ponownie jesteśmy w zasięgu wyżu z centrum nad Niemcami. Płynie do nas powietrze, które może obniżyć lekko temperaturę, ale tak do 24 miejscami, a miejscami nawet do 25-26 w regionie południowej Wielkopolski. Teraz 21 na termometrach. Wiatr słaby i umiarkowany. Momentami porywisty z północnego zachodu i z północy. Ciśnienie jest wysokie, a biometr korzystny.
3: Właśnie minęła
2: 12.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zderzenie dwóch autokarów z dziećmi na autostradzie A4. Za chwilę też, kiedy wybory nowego prezydenta w Krakowie i kto być może wystartuje. Będzie też o burzliwym zakończeniu sezonu w Ekstraklasie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Zderzenie autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach na Śląsku. Jechało nimi około 100 osób, w większości dzieci. Do zdarzenia doszło na jezdni w stronę Wrocławia. Jeden autokar miał najechać na drugi, pojazdami jechały dwie różne wycieczki. Jak podają lokalne media, 5 dzieci zostało poszkodowanych, no ale nie ma informacji, by trzeba je było zabrać do szpitala. W miejscu zdarzenia są duże utrudnienia w ruchu. Krakowianie najpóźniej pod koniec sierpnia będą wybierać nowego prezydenta miasta. Mieszkańcy w referendum odwołali wczoraj Aleksandra Miszalskiego, który oficjalnie od jutra przestanie pełnić dotychczasową funkcję. Na wyznaczenie komisarza premier ma tydzień, do tego czasu miastem zarządzał będzie sekretarz miasta. Nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej za 90 dni. O tym, kto może w nich wystartować, Katarzyna Młynarczyk.
5: Nie budzi żadnych wątpliwości, że pewnym kandydatem jest Łukasz Gibała, który nieznacznie przegrał z Aleksandrem Miszalskim 2 lata temu. Swój zamiar kandydowania ogłosił też były szef NIK-u Marian Banaś. Póki co, mimo zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość konferencji, z tej strony deklaracje jeszcze nie padły. Poza odbiciem posła Przemysława Czarnka do polityki krajowej nie usłyszeliśmy żadnych konkretów dotyczących ewentualnych kandydatów.
6: Jest to porażka osobista pana Tuska, który tu przyjeżdżał i zachwalał swojego przyjaciela i najbliższego współpracownika.
5: Oczywiście pojawiają się różne spekulacje, na przykład co do ewentualnej kandydatury Ireneusza Rasia, obecnego ministra sportu i turystyki. Jutro być może poznamy kandydata bądź kandydatkę partii Razem.
4: Prezydent oczekuje wyjaśnień w sprawie interwencji służb w mieszkaniu jego matki, oświadczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Dodał, że to kolejne fałszywe zgłoszenie w ostatnim czasie i potrzebne są mechanizmy, które ograniczą tego typu incydenty. Smutna informacja. W wieku 92 lat zmarł Stanisław Janicki, historyk kina, krytyk filmowy, reżyser, scenarzysta, no i przede wszystkim gospodarz programu w Starym Kinie, najdłużej nadawanego programu filmowego w historii polskiej telewizji. Mimo że po sobotniej ostatniej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy kurz już opadł, to walka o pozostanie w Ekstraklasie będzie się toczyć dalej i to w szwajcarskiej Lozannie. Lechia Gdańsk postanowiła walczyć o 5 punktów przed Trybunałem Arbitrażowym do spraw sportu. Włodarze klubu chcą anulowania kary, jaką nałożył PZPN na klub na początku sezonu w związku z problemami finansowymi. Błażej Kulesza.
7: Lechia Gdańsk w wyniku sportowej rywalizacji zakończyła sezon na 12 miejscu, przekonują w oficjalnym stanowisku włodarze klubu. I nie jest to żart. Lechia postanowiła dodać sobie 5 punktów, bowiem nie zgadza się z karą, jaką Polski Związek Piłki Nożnej nałożył na nią. Miała to być kara za brak wypłat dla zawodników. W międzyczasie klub miał wszystko uregulować, a Lechia zaczęła się odwoływać do PZPN-u, sądu, a nawet PKOL-u. Związek Piłki Nożnej sprawę anulowania kary ostatecznie zamknął 8 maja, nie zgadzając się na to, by Lechia swoich praw dochodziła w Lozannie w Trybunale Arbitrażowym,
4: wytykając przy okazji klubowi błędy w procedurach odwoławczych.
1: Kursy walut.
2: Zaglądamy do kantorów. Średni bieżący kurs funta brytyjskiego to 4,90 zł, frank szwajcarski 4,65 zł, dolar amerykański 3,63 zł i euro 4,23 zł. Tak pojechaliśmy się od dołu tabeli.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A to już najnowsze dźwięki od naprawdę nieśmiertelnych Stonesów. In the Stars, 5 minut po 12.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: 11 minut po 12 jest poniedziałek. Dzisiaj słowo w słowo o 12.30. Naszym gościem będzie Janusz Marczak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim.
2: Reklama.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Kastorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: Wolałby pan jednak inne okulary?
9: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
8: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
7: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.

Gdybyście chcieli przybić jakiś stempelek do poniedziałku, to może zmienimy go na to, że to może być bardzo przyjemny dzień. Dzień stemplarza dzisiaj, jeżeli chodzi o święta, dzień ręcznika. O taki przyda się dzisiaj do ocierania potu, dzień wyzwolenia Afryki, Światowy Dzień Tarczycy, więc pamiętajcie także o tym, żeby się badać. No i oczywiście pozdrawiamy wszystkich tych, którzy dzisiaj świętują urodziny. A wśród solenizantów są Andrzej, Dionizy, Grzegorz, Joanna, Leon, Leona, Magda, Magdalena, Marcjanna i Mariusz. Gramy dla was specjalnie.

0: Reklama.
1: Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
2: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama.
4: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Za kilka minut na antenie Radia Centrum o 12.30 spotkanie z naszym gościem, a rozmowa z Januszem Barczakiem, prezesem Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim w programie Słowo w Słowo już za kilka chwil.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Zbliża się 12:30.
1: Słowo. Słowo w Radiu Centrum.
2: Mateusz Kurzaj, a moim Państwa gościem jest Janusz Marczak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim. Porozmawiamy o tym, jak dziś wygląda komunikacja publiczna w mieście, ilu pasażerów korzysta z autobusów, jakie wyzwania stoją przed miejskim przewoźnikiem i dlaczego MZK coraz mocniej stawia na elektromobilność. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
2: Na początek zapytam o rosnącą liczbę pasażerów. Sukces czy to będą nowe wyzwania? Ilu pasażerów przewiozło w ubiegłym roku MZK?
3: W roku 2025 Miejski Zakład Komunikacji przewiózł nieco ponad 2 miliony 400 tysięcy pasażerów. W zasadzie jest to spadek w porównaniu do poprzedniego roku. On spowodowany jest tym, że gmina Raszków zrezygnowała z usług MZK w Ostrowie, organizując komunikację własną.
2: A czy mieszkańcy dziś zaczynają traktować autobus jako alternatywę dla samochodu, czy to jest właśnie odwrotnie?
3: Ostrów jest miastem takiej wielkości, gdzie komunikacja w zasadzie nie zastępuje samochodu osobowego, dlatego że naszymi autobusami jeżdżą głównie osoby starsze, uczniowie, właściciele samochodów jednak

0: stawiają na swój transport indywidualny. Strefy parkowania też nie są zbyt szerokie i parkowanie na tle innych miast nie jest zbyt kosztowne. Zatem trudno nam namówić, chociaż usilnie próbujemy, trudno nam namówić kierowców samochodów osobowych, aby zrezygnowali na rzecz komunikacji miejskiej. Ale na pewno w tej walce nie będziemy ustawali. Może się uda.
1: A najbardziej popularne są dziś linie 6, 8, 1, C, MK, 14. MK to jest to połączenie do Kalisza. Tak. Chyba to pokazuje, że komunikacja regionalna ma znaczenie coraz większe. Co pan o tym myśli?
0: Ma znaczenie. My z tej komunikacji regionalnej nie rezygnujemy. Natomiast przepisy ustawy, między innymi o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, powodują, że gminy bardziej zainteresowane są tworzeniem własnej komunikacji, organizowaniem własnej komunikacji, ponieważ mają tam dopłaty do tak zwanego wozokilometra. To jest kilometr pokonywany przez autobus. W związku z czym nasza komunikacja dla nich staje się po prostu bardziej kosztowna. Ale jeżeli którykolwiek samorządów jest zainteresowany rozwojem takiej komunikacji, to my jak najbardziej jesteśmy otwarci. Przepisy będą zmieniane od stycznia 2027 roku i tam troszeczkę to postrzeganie, finansowanie komunikacji tej gminnej pewnie ulegnie rewizji.
1: A dzisiaj mieszkańcy najchętniej właśnie do której gminy jeżdżą? Chodzi mi o to, która najczęściej jest z linii korzystana. Chodzi o MK, czy to bardziej gdzieś może gmina Przygodzice?
0: Z uwagi na naturalny przepływ mieszkańców, pasażerów pomiędzy miastami aglomeracyjnymi, ma tu na myśli Ostów i Kalisz, MK jest linią bardzo mocno obciążoną. Dodatkowo jest to też linia, która łączy ciekawe miejsca w Ostrowie Wielkopolskim, bardzo takie korzystne z punktu widzenia naszych pasażerów. Również dojeżdża do galerii, dowozi nawet w soboty, niedzielę studentów. W związku z czym tych kursów na MK jest dość dużo. Popularnością cieszą się też te linie wewnętrzne. Linia C bardzo dobrze przyjęła się. Ona też łączy wiele punktów Ostrowa, z których mieszkańcy korzystają. No pozostałe linie to też zakłady pracy, podmioty różnego rodzaju, instytucje, kościoły, cmentarze. To są te punkty, z których pasażerowie chętnie korzystają i chętnie tam jeżdżą.
1: To zostańmy jeszcze przy połączeniu Ostów i Kalisz, bo po wycofaniu się kalickiego przewoźnika to właśnie ostowskie MZK przejęło znaczną część połączeń. Dzisiaj to jest około 20 kursów dziennie. Duże to jest obciążenie?
0: Duże obciążenie. Te kursy jeżdżą w sposób regularny. W 2023 roku Kalisz zrezygnował z tego połączenia. My z tego tytułu zostaliśmy dotknięci pewnego rodzaju hejtem, ale to nie my się wycofaliśmy. Odpowiadając na wnioski mieszkańców i samorządów, głównie pana burmistrza Łukasza Walczaka z Nowy Skalmierzyc, uruchomiliśmy dodatkowe kursy, tak aby nie zostawiać pasażerów na przystanku. Dzisiaj nie notujemy skarg pasażerów, że ktoś na przystanku został, że nie może się zabrać. Te kursy są raz bardziej przepełnione, innym razem mniej. Niemniej wszyscy jednak mogą się zabrać do autobusu i do swojego celu dojechać.
1: Jak podejrzewam, pewnie to było duże organizacyjne wyzwanie.
0: Spore, dlatego że w takiej komunikacji, jaką organizuje Miejski Zakład Komunikacji, nie jest tak, że jeden autobus jeździ na jednej linii w tom i z powrotem, mówiąc kolokwialnie. Te zadania są bardzo mocno skomplikowane. Autobus w danym momencie jedzie do Kalisza, za chwilę kolejny kurs realizuje na linii wewnętrznej Ostrowskiej, za chwilę jedzie do Pleszewa czy do Krotoszyna. Tak więc jakakolwiek zmiana, jakikolwiek ruch powoduje lawinę koniecznych do wykonania zmian. Ale radzimy sobie w sposób, myślę, bardzo dobry, bo taką komunikację realizujemy od lat. Ma to na celu oczywiście ograniczenie kosztów.
1: No właśnie, a czy są plany nowych połączeń lub zwiększenia częstotliwości kursów?
0: Komunikacja głównie wewnątrz Ostrowa pewnie będzie ulegać zmianie. To też zależy od tego, w jaki sposób będą chciały dalej współpracować gminy. Jeżeli tam gminy będą rezygnowały, jest szansa na to, że komunikację ostrowską będziemy zacieśniać, w sensie nie tyle może nowych linii, aczkolwiek takie też mogą się pojawić, może bardziej w zakresie liczby realizowanych kursów. Ale tu musimy zaczekać i te zmiany będą pewnie realizowane, jeśli już to w drugim półroczu tego roku.
1: Ostrów stawia na elektryki. Proszę nam powiedzieć, ile dzisiaj we flocie jest takich pojazdów w pełni elektrycznych?
0: Eksploatujemy w zasadzie od wtorku tego tygodnia 22 sztuki autobusów w pełni elektrycznych. Cały tabor liczy 51 autobusów. Do tego mamy 7 autobusów z najwyższą normą Euro 6, autobusów dieslowskich. My na elektromobilność postawiliśmy już grubo ponad 10 lat temu i zostało, to był taki dylemat, czy raczej szukać autobusów napędzanych CNG, czy autobusy wodorowe, wtedy też zaczęło się o nich wspominać, czy autobusy hybrydowe. Postawiliśmy na tą mobilność i to był chyba dobry wybór, dlatego że środki dotacyjne z różnych programów przewidują, że autobusy elektryczne mogą być kupowane i my z tego skwapliwie korzystamy i dzięki temu tą flotę możemy wymieniać. Za ułamek ich wartości dofinansowania są bardzo wysokie. Ostatnia 6 autobusów to dofinansowanie na poziomu prawie 88%.
1: Ale rozumiem, że elektromobilność to taki strategiczny kierunek.
0: Strategiczny, troszkę nie ukrywam, wymuszony, dlatego że o tym decydują właśnie przeznaczenie środków. I jeżeli mamy na to pieniądze, to trudno naprawdę podjąć decyzję, żeby kupić autobus dieslowski za kwotę netto 1 300 000 400 000 w sytuacji, gdy z dotacją za elektrykę płacimy nieco ponad 200 000. No byłby to grzech zaniechania, gdybyśmy z tego nie korzystali. Poza tym, no większe miasta, my tym przepisom nie podlegałem, ale większe miasta już nie mogą kupować autobusy innych niż elektrycznie napędzane gazem. Tak stanowią przepisy już od 1 stycznia tego roku.
1: Ale czy te elektryki naprawdę się opłacają?
0: Nie, nie opłacają się, gdybyśmy kupowali autobusy z własnych środków, ale w sytuacji, gdy mamy tak wysokie dofinansowanie, tak, autobus elektryczny jest dobrym wyborem. Oczywiście mogą się pojawić pytania o trwałość baterii, bo jakby nie patrzeć, jest to zwykły akumulator. Niemniej jednak już w roku 2028 zamierzamy pozyskać środki na wymianę tych baterii. Te środki już zaczynają się pojawiać, zatem ten problem troszkę z nas schodzi. Mówię troszkę dlatego, że zawsze udział własny naszych środków będzie wymagany, no ale te autobusy u nas już są 9 lat i nie notujemy spadku sprawności baterii. Ale jak to bywa z akumulatorem, potrafi nas zaskoczyć i może też tak się stać. Przygotowujemy się na to.
1: Rozumiem, że infrastruktura ładowania i pracownicy są przygotowani, bo już od lat pracują na nich.
0: Mamy spore doświadczenie. My autobusy elektryczne zaczęliśmy eksploatować jako pierwsi w Wielkopolsce. Nawet w Poznaniu te autobusy jeszcze nie było. Tak więc możemy się tu pochwalić sporym doświadczeniem, z którym zresztą dzielimy się z różnymi komunikacjami. Bardzo chętnie, nigdy takiej pomocy nie odmawiamy. Infrastruktura ładowania jest w pełni przygotowana do obsługi wszystkich autobusów na miejscu, na ulicy Lotniczej, w naszej siedzibie. Są również punkty ładowania poprzez pantografy na centrum przesiadkowym. Z tego miejsca korzystamy nieco rzadziej, ale na terenie zajezdni. Każdy autobus ma swoją ładowarkę, swoje stanowisko i w ciągu nocy wisi na kabelku.
1: Porozmawiajmy teraz o problemach, bo na pewno one jakieś są. Samorządy w całej Polsce mówią dziś o rosnących kosztach energii, wynagrodzeń i utrzymania transportu publicznego. Jak to wygląda w Ostrowie?
0: Naturalnie koszty, mówiąc ogólnie, koszty rosną, tak jak wszędzie. Natomiast my jesteśmy o tyle w szczęśliwej sytuacji w Ostrowie, iż korzystamy z energii dostarczanej przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy. I tutaj raz, że ta cena energii jest dla nas korzystniejsza w stosunku do tej, którą moglibyśmy nabyć od innych firm. Druga rzecz to koszty dystrybucji, które w innych firmach są bardzo wysokie. W Ostrowskim po prostu te koszty są cenowo bardzo korzystne dla nas. Problemy są inne koszty, koszty części zamiennych. Ten tabor jest dość nowoczesny, w związku z czym jego serwisowanie po okresie gwarancyjnym wymaga sporych nakładów. Problemem też są wynagrodzenia. No, wzrost minimalnego powoduje, że oczekiwania pracowników oczywiście rosną, co jest absolutnie dla nas tutaj zrozumiałe, ale w drodze dialogu ze związkami zawodowymi, które w Miejskim Zakładzie Komunikacji oczywiście działają, myślę, że tutaj potrafimy co roku wypracować taki konsensus, który pozwala na rozwój firmy, a z drugiej strony też na godne wynagrodzenie dla pracowników u nas zatrudnionych.
1: No właśnie, też chciałem zapytać o pracowników, bo czy w Ostrowie równie trudno znaleźć dobrego pracownika?
0: Był okres, kiedy mieliśmy problem z zatrudnianiem kierowców do tego stopnia, że nawet zdecydowaliśmy się na finansowanie uprawnień, czyli kategorii D i kwalifikacji na przewóz osób. Dzisiaj nie notujemy takich problemów. Mamy dużo osób chętnych, którzy chcieliby zostać kierowcami i przychodzą, co dla nas jest bardzo istotne, już przygotowani w sensie kwalifikacji, czyli mają kategorię D na autobus i mają kwalifikacje. Z chęcią byśmy zatrudnili wykwalifikowanych pracowników bardziej już teraz w zakresie energetyki, elektroniki, którzy obsługiwaliby te skomplikowane autobusy. Tych pracowników tutaj mamy deficyt.
1: Niestety. Zapytam o rower miejski, bo wiem, że to jest ostatni sezon w tym roku. Jakie przyczyny są tego właśnie, że tak się w tym roku stanie?
0: Ten rower funkcjonował u nas od 2017 roku, rozwijał się w miarę potrzeb, ale już od dłuższego czasu notujemy brak zainteresowania. Wystarczy powiedzieć, że w roku 2019 wypożyczeń w skali roku było ponad 57 tysięcy, a w zeszłym roku w całym sezonie nieco ponad 9 tysięcy. Uznaliśmy, że formuła się wypaliła. Poza tym przyczynach też upatrujemy to, że w czasie pandemii, po okresie pandemii mnóstwo ludzi, mnóstwo osób kupiło własne rowery i rower miejski w zasadzie już teraz czasami służy jako ośrodek transportu towarowego, takie przypadki notujemy, a też nie ukrywam, że dość spore akty wandalizmu powodują wzrost kosztów funkcjonowania tego systemu i przy tak nikłym wypożyczeniu doszliśmy do wniosku, że chyba czas go zlikwidować. Jeżeli jeden rower wypożyczany jest średnio jeden raz na 2,5 dnia, to znaczy, że mieszkańcy wolą postawić chyba na własne środki przemieszczania się i ten rower w tym układzie będzie funkcjonował do końca czerwca bieżącego roku.
1: Być może zamiast roweru hulajnogi elektryczne by się bardziej spodobały?
0: Prawdopodobnie. No tych hulajnóg widzimy też całe mnóstwo. Ostatnimi czasy pojawiają się na chodnikach, na ulicach. To też powoduje, że rowerem miejskim jest mniej osób zainteresowanych.
1: Zapytam o przyszłość komunikacji miejskiej w Ostrowie. Jak będzie wyglądać MZK za 5 lat?
0: Chciałbym powiedzieć i mam nadzieję, że tak będzie, że w innym miejscu, ale w sensie pozytywnym tego słowa znaczeniu, dlatego że my raczej stawiamy na efektywność, nie na efektowność. Raczej w drodze ewolucji, nie rewolucji, aby tabor był przyjazny i bezpieczny dla naszych pasażerów, no średnio musimy wymieniać przynajmniej 2-3 autobusy. I to się odbywa. Po ostatnich zakupach średnia wieku naszych autobusów spadła poniżej 10 lat. To w takiej komunikacji, takiej wielkości jak MZK Ostrów jest parametrem, myślę, całkiem niezłym. Będziemy dalej rozwijać elektromobilność. Naszym zadaniem jest skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, bo to jest warunek wymiany takiego taboru. Nie ustajemy w poszukiwaniu tych środków. Do tej pory jest to skuteczne i mamy nadzieję, że w tym okresie najbliższych lat, 5 czy okresie dłuższym zachowamy tą formułę.
1: A jak pan sądzi, czy komunikacja miejska będzie musiała konkurować już nie tylko z samochodami niedrogą, ale także pracą zdalną, hulajnogami czy transportem współdzielonym?
0: Zawsze taka konkurencja jest i pewnie będzie coraz bardziej istotna, ale naszym zadaniem jest przede wszystkim świadczyć usługi dla osób, które nie dysponują własnymi środkami transportu albo dysponują, ale nie mogą z nimi się poruszać z uwagi choćby na wiek. Dowozimy uczniów, grup, które korzystają z ulg 100% w Ostrowie jest aż 14. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo osób. Grup, które korzystają z ulg 50% jest 5. Tak więc no dużo osób przewozimy po prostu bezpłatnie na mocy przysługującego tym osobom prawa albo z dużymi ulgami. To po to jest komunikacja publiczna. To jest komunikacja, która ma nie zarabiać na siebie, ale bardziej w kierunku świadczenia takiej usługi o charakterze bardziej socjalnym, aby też pomagać tym osobom, które takie komunikacje po prostu potrzebują. Potrzebują przemieszczania się pomiędzy różnymi punktami w mieście.
1: I tu postawimy kropkę. Moim i Państwa gościem był Janusz Marczak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.
2: Słowo w Radiu Centrum.
3: A wkrótce rozmowę znajdziecie na facebookowym profilu Radia Centrum oraz na RCFM w zakładce podcasty.
4: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
11: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Reklama.
14: Radio Centrum.

0: Pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony. A jakie ceny maksymalne paliw na jutro? Będzie taniej, o tym w wiadomościach o 13.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
3: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
2: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
3: A co się marzy?
2: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
3: To gdzie ja to kupię?
2: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8:16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: 22 stopnie teraz, temperatura wzrośnie jeszcze miejscami do 24, a w niektórych miejscach nawet 25 i 26 stopni się trafi dzisiaj w ciągu dnia. Zachmurzenie małe, dużo słońca, wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty z północnego zachodu i z północy. Jesteśmy w wysokim ciśnieniu, biometr jest korzystny i znajdujemy się w zasięgu wyżu z centrum nad Niemcami.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Dwoje dzieci i kierowca w szpitalu. Za chwilę wrócimy do wypadków śląskiem. Potem ceny maksymalne paliw. Jutro będzie taniej. Rodziny bezdzietne rzadziej kłócą się o pieniądze. Takie wyniki badań. Marcin Krzemiński, dwoje dzieci w wieku 13 i 15 lat oraz kierowca autokaru przewiezieni do szpitala. To nowe informacje dotyczące zderzenia dwóch autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach. Łącznie autokarami podróżowało prawie 100 osób, głównie dzieci, mówi Barbara Pluta ze śląskiej drogówki.
5: Na miejscu podstawione zostały autokary zastępcze. Autostrada A4 w kierunku Wrocławia jest obecnie zablokowana. Na wysokości węzła Jeleń proponujemy zjazd z autostrady i wybieranie dróg alternatywnych.
4: Policja apeluje do kierowców o stosowanie się do poleceń służb. Taniej we wtorek na stacjach paliw 6 zł 42 grosze. Tyle maksymalnie może jutro kosztować 95, wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. To 4 grosze taniej niż w weekend i dziś. 4-groszowa obniżka także w przypadku 98. Tu za litr zapłacimy najwyżej 6,96. 10 groszy w dół, natomiast olej napędowy, bo koszt litra nie może jutro przekroczyć 6 zł i 75. groszy. Pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony, poinformował tymczasem minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas Forum Gospodarczego Rzeczpospolitej. Ceny maksymalne paliw obowiązują na wszystkich stacjach paliw w Polsce od końca marca na razie do końca maja. Nie tylko Kraków. Wczoraj referendum odbyło się także w Ciechocinku. W tym przypadku jednak burmistrz Jarosław Jucewicz zostaje na stanowisku. Do jego odwołania zabrakło 28 głosów. Przypomnę, że w Krakowie mieszkańcy odwołali wczoraj w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej złoży wniosek o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. To po sobotniej akcji służb, które weszły do mieszkania matki prezydenta. Jak się później okazało, wezwanie było fałszywe. Maciej Kluczka.
6: Zdaniem posła PiSu Zbigniewa Kuźmiuka, mieszkania rodziny najważniejszych osób w państwie powinny być pod szczególną ochroną, także przed takimi fałszywymi wezwaniami.
7: Do otoczenia, do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa ochraniających pana prezydenta zawsze można się dodzwonić i z nim tą sprawę skonsultować.
6: Rządzący odpowiadają, w sytuacjach, gdy telefon dotyczy zagrożenia życia lub zdrowia danej osoby, nie ma czasu na weryfikację, czy zgłoszenie jest zasadne, czy nie. Za to teraz to do służb państwa należy ustalenie autorów tych fałszywych alarmów. Rzeczniczka MSWiA zapewnia, że trwają w tej sprawie intensywne prace.
4: Rodziny z dziećmi częściej kłócą się o finanse niż rodziny bezdzietne. Wynika z badania spory o budżet domowy na zlecenie BIK Info Monitor. Ponadto dla co trzeciej rodziny z dziećmi do 18 roku życia główną przyczyną napięć są wysokie koszty życia i towarzyszący im stres finansowy. Dla rodzin z dziećmi istotnym źródłem napięć jest też brak oszczędności w gospodarstwie domowym oraz rozrzutność domowników.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A propos tych relacji rodzinnych, teraz Where is my husband? 4 minuty po 13:00 muzycznie.

0: Uwaga, podróżujący drogą krajową numer 36.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Trwają już protesty pod siedzibą główną sieci marketów z Krotoszyna. Tutaj to ma przełożenie na sytuację drogową, jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie. W związku z tym są czasowe utrudnienia w ruchu na trasie drogi krajowej 36. Wjazd od Smoszewa w stronę Krotoszyna i z kierunku Ostrowa Wielkopolskiego. Utrudnienia dzisiaj do godziny 18, ale także jutro i w środę można się ich spodziewać. O tym poczytacie też na RCFM. A jeśli chodzi o te utrudnienia, które trwają właśnie teraz w Krotoszynie, tutaj możliwe spowolnienie ruchu, chwilowe zatrzymanie pojazdów, no i też mogą się tworzyć zatory drogowe. Jak przekazuje krotoszyńska policja, podane godziny to jest charakter orientacyjny tych protestów i to wszystko jeszcze może ulec zmianie w zależności od przebiegu zgromadzenia. A mundurowi apelują, aby ci, którzy podróżują w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego i wjeżdżają do Krotoszyna od strony Smoszewa, zachowali szczególną ostrożność. No i oczywiście, jeśli macie możliwość, to omijajcie to miejsce. Tutaj już będą pracować policjanci kierujący ruchem.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

0: Zaglądamy do Pleszewa już w wiadomościach o 13.30. Między innymi będzie o takiej rodzinie, która słynie z tego, że radzą sobie nieźle, będąc w Strzeleckim Bractwie Kurkowym. Ten temat między innymi już za kilka minut na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
3: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
4: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
5: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Reklama.
6: Radio Centrum i gra muzyka.

0: 13.30, co w regionie? O tym Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o 21-latku z Audi, rodzinie królów kurkowych z Pleszewa, a na koniec wyniki ogólnopolskiego konkursu szkół plastycznych.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pijany spowodował kolizję, jednak nie miał zamiaru ponosić konsekwencji swojego czynu. Jego ucieczka zakończyła się na betonowym ogrodzeniu posesji. Teraz za wszystko odpowie przed sądem. W sobotni poranek pleszewska policja została poinformowana o zdarzeniu na skrzyżowaniu ulic Hallera i Marszewskiej w Pleszewie. Kierujący Audi uderzył w Mercedesa, którym jechał 52-letni mieszkaniec gminy Gołuchów.
3: Kierowca Audi po zdarzeniu wyszedł z auta, obejrzał uszkodzenia, po czym wsiadł do Audi i odjechał w kierunku Czermina. Pokrzywdzony ruszył za nim w pościg. W Czerminie kierowca Audi uderzył w betonowe ogrodzenie jednej z posesji. Jak się okazało, pojazdem kierował 21-letni mieszkaniec Pleszewa. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się, że młody mężczyzna miał 0,8 promila alkoholu. Ponadto posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 2023 roku na okres 3 lat. Policjanci przeszukali pojazd, w którym znaleźli substancje narkotyczne. Po zbadaniu okazało się, że jest to mefedron.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowy Monika Kołaska, rzecznik prasowy pleszewskiej policji. 21-latek trafił do policyjnego aresztu. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.
2: Tadeusz Żychlewicz został królem 30-lecia strzeleckiego bractwa kurkowego w Pleszewie. Pleszewianin

0: Był też pierwszym królem bractwa. Do strzelania zainspirował 7 członków swojej rodziny, w tym syna, córkę i wnuka. W sumie zdobyli oni 37 tytułów królewskich.
1: Pierwszym królem kurkowym w rodzinie Żychlewiczów, a zarazem ostatnim przed likwidacją strzeleckiego bractwa kurkowego w 1947 roku był stryj Tadeusza, Marian Żychlewicz. Tadeusz w 1996 roku został pierwszym królem odrodzonego pleszewskiego bractwa, przyjmując przydomek Zaradny. W ciągu 30 lat wystrzelał 14 tytułów królewskich, jego syn junior 11, córka Jagoda 6, wnuk Tomek został najmłodszym królem okręgu w Polsce, ale jest jeszcze kuzyn Tadeusza Roman z Dobrzycy i jego 3 tytuły królewskie, wnuczka Romana Marysia z tytułem pierwszej młodzieżowej damy Polski w Wejherowie. Jest jeszcze kuzyn Adam i jego 14-letni syn Ksawier, który w niedzielę wystrzelał tytuł młodzieżowego króla w Pleszewie. Tadeusz senior zbliża się do 80, ale z wolnej ręki, na stojąco, bez podpórki, bez lunety, strzelił 10 do urodzinowej tarczy 85-letniego Mieczysława Kocha, pierwszego, starszego, reaktywowanego pleszewskiego bractwa. Podczas jubileuszowego strzelania odsłonięto tablice pamiątkowe braci ostatnio zmarłych, Bronisława Fokta i Jana Klauzy. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
0: Znamy wyniki ogólnopolskiego konkursu dla szkół plastycznych Zabawka Gra Bajka imienia błogosławionej matki Elżbiety Róży Czackiej, organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej oraz Liceum Sztuk Plastycznych imienia Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu.
3: Konkurs polegał na zaprojektowaniu i wykonaniu przestrzennego użytkowego obiektu artystycznego, zabawki, gry lub formy narracyjnej dostępnej dla osób niewidomych i słabowidzących. Łącznie nadesłano 69 prac z 9 szkół plastycznych z całej Polski. W kategorii walory artystyczne i projektowe pracy konkursowej pierwsze miejsce przypadło Anieli Pomorskiej z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie, drugie Michalinie Grodzickiej z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach, a trzecie Antoninie Kujawińskiej z Liceum Sztuk Plastycznych imienia Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu. W kategorii dostępność i rozwiązania sensoryczne pracy konkursowej pierwsze miejsce zajęła Kinga Krawczyk z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie, drugie Weronika Pudo z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu, a trzecie Oliwia Witkowska z Liceum Sztuk Plastycznych imienia Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu. Ponadto w obu kategoriach wyróżniono po 3 prace. Wystawa pokonkursowa oraz uroczyste wręczenie nagród odbędą się 19 czerwca o 13 w Liceum Sztuk Plastycznych imienia Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu. Partnerem medialnym konkursu jest Radio Centrum, a pełną listę nagrodzonych znajdziecie na naszej stronie internetowej. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
2: www.rc.fm. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: A tych królów kurkowych to można naprawdę podziwiać. Wolna ręka na stojąco, bez podpórki, bez lunety. Łukasz, ja to nawet bez okularów, tam
5: dobrze,
4: o lunecie.
5: Nie,
4: nie wspominając, to bym tarczy nie zobaczyła.
5: Ale
4: no, to trzeba mieć to wyczucie.

0: Reklama.
1: Taxi Echo, Taxi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taxi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Za chwilę ogłoszenie o zatrudnieniu. A kto szuka pracy? Będzie numer telefonu 88 400 1064 do Waszej dyspozycji.
0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowiska kierowca do firmy budowlanej oraz pomocnik ogólnobudowlany. Wymagane prawo jazdy kategorii B. Praca w delegacji. Atrakcyjne wynagrodzenie. Osoba do kontaktu Eugeniusz. Numer telefonu 502 136 655. 502 136 655.
0: Giełda Pracy. Radia Centrum.

0: oferta pracy.
1: Pub restauracyjny Warka zatrudni osoby na stanowisku kucharz, pomoc kuchenna oraz barman. Więcej informacji pod numerem telefonu 533 455 005 533 455 005 lub osobiście w lokalu.
0: Giełda pracy Radia Centrum. Oferta pracy.
1: Firma Dajanu w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl. praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459. 783 897 459.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Kto szuka pracy, numer telefonu 88 400 106 4 do Waszej dyspozycji. Już pod ten numer można zgłaszać rekomendacje.

0: Skrót dzisiejszych ogłoszeń o zatrudnieniu znajdziecie już na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
3: Wieczór tańca. Kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów, po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie Centrum.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: A dzisiaj bez opadów, bez burz. Wiatr trochę osłabnie, ciśnienie się ustabilizowało, jest wysokie, biometr korzystny, zachmurzenie małe w ciągu dnia, 23 stopnie teraz, nawet miejscami do 25-26. A wiatr dzisiaj z północnego zachodu i z północy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Właśnie minęła 14. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Świątek i Chwalińska grają dalej. Za chwilę doniesienia z French Open. Potem Wielkopolska i protest pod siedzibą sieci dyskontów. Będzie też Metallica, która w Chorzowie zatrzęsła ziemią. I to dosłownie. Marcin Krzemiński, Iga Świątek w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. To po tym, jak wygrała z Australijką Emerson Jones 6-1, 6-2. Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Sara Bejlek. Sporą niespodziankę sprawiła też w stolicy Francji Maja Chwalińska. W pierwszej rundzie pokonała mistrzynię olimpijską, o czym z Paryża więcej Przemysław Pozowski.
4: Maja Chwalińska nie ma dość po wygraniu trzech rund kwalifikacji w Rolandzie Garrosie. Dziś w pierwszej rundzie mierzyła się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Zheng, która pokonywała tutaj w półfinale olimpijskiego turnieju Iga Świątek, a dziś na korcie była bezradna, gdy Chwalińska raz za razem grała te swoje mocno skaczące i odbijające się prawie za płot kortu piłki. Pierwszy set 6-4 dla Polki, a drugi 6-0. Chinka wprawdzie jeszcze brała przerwę medyczną. Jeszcze próbowała, ale raz skrót, raz kolejna długa piłka. I tak w półtorej godziny Maja Chwalińska wyrzuciła z turnieju mistrzynię olimpijską.
3: Zmieniamy temat. Protest pod siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Związkowcy zorganizowali 72-godzinną pikietę, podczas której będą blokowali co godzinę pobliską drogę krajową. Jak przekonują, firma łamie przepisy. Nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracownicy pracują za trzech i ledwo starcza im na życie, wylicza przewodniczący OPZZ-u Konfederacji Pracy w Dino, Wojciech Jędrusiak.
5: Pracownicy, to nie towar!
6: Pracownicy mówią wprost, przez zimę byli mrożeni. Państwowa Inspekcja Pracy na nasz wniosek przeprowadziła setki kontroli. Wykryto ponad 1300 naruszeń. Kontrole nadal trwają. A co robi firma Dino? No nic nie robi, dalej łamie te przepisy prawa.
3: Związkowcy domagają się podwyżek dla pracowników o 900 zł i zatrudnienia przez firmę większej liczby pracowników. Jeśli protest nie przyniesie rezultatów, wtedy związkowcy zorganizują strajk generalny. Tragicznie zmarły poseł Łukasz Litewka zostanie upamiętniony w swoim rodzinnym mieście Sosnowcu. Wśród rozważanych pomysłów jest m.in. mural, skwer, park, rondo, a nawet ulica jego imienia. Prezydent Sosnowca rozmawiał już w tej sprawie z rodziną posła, potwierdza rzecznik miasta Rafał Łysy.
7: Ostateczna decyzja co do formy upamiętnienia Łukasza Litewki będzie skonsultowana z rodziną Łukasza i przy jej pełnej aprobacie, dlatego musimy jeszcze cierpliwie zaczekać.
3: Łukasz Litewka zginął w kwietniu w wypadku podczas jazdy na rowerze, gdy czołowo uderzył w niego samochód osobowy. Metallica zatrzęsła ziemią, dosłownie. Podczas koncertu 19 maja w Chorzowie stacja sejsmologiczna w pobliskim Planetarium Śląskim odnotowała drgania ziemi.
8: Najmocniejsze drgania odnotowaliśmy na początku koncertu, czyli faktycznie te pierwsze dźwięki były tym tąpnięciem takim i później pod koniec to była chyba piosenka Seek and Destroy.
3: Mówi wicedyrektor Planetarium Śląskiego Damian Jabłeka. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce podczas koncertu zespołu Rammstein.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Strach się bać, teraz też będzie uderzenie, ale nie aż takie mocne. Anita Lipińska i John Porter, 5 minut po 14.

0: Jeśli coś uległo, awaria, potrzebujecie pomocy, jesteście mieszkańcami Kalisza, no i możecie skorzystać z bezpłatnej usługi Złota Rączka dla Seniora, to warto już teraz zgłosić usługę, jeśli chodzi o drobną naprawę i pomoc. 669-227-724 to jest numer telefonu. 669-227-724 już teraz.
1: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
4: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Widzieliście Szopa Pracza na żywo, no każdy zna i wie jak wygląda, ale tymczasem okazuje się, że w Nadleśnictwie Tarczanów się pojawił. Nagranie zwierzęcia przekazano leśnikom. Jedno z kół łowieckich gospodarujących na tym terenie właśnie do takiego nagrania ma dostęp. Film opublikowany został dzisiaj na poranku w mediach społecznościowych Nadleśnictwa. No i okazuje się, że ten Szop Pracz wygląda pięknie, ale wcale nie jest taki przyjemny, bo nazywany jest też pandą śmieciową. Poluje zarówno na lądzie, jak i w wodzie i w koronach drzew. Pamiętajcie też o tym, w koronach drzew. Pamiętajcie też o tym, że te zwierzęta często plądrują śmietniki i pojemniki na śmieci. No i żebyście gdzieś w sadach owocowych nie spotkali się właśnie z takim nagle niesamowitym okazem. To na razie w Tarczanowie, a my wracamy za chwilę do muzyki.
1: Reklama. Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
2: Ta plama żyje własnym życiem, a tło znowu pękło.
1: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
2: A co się marzy?
1: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
2: To gdzie ja to kupię?
1: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8.16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
5: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
1: Reklama.

0: Minęła 14.30, czas na informacje z regionu południowej Wielkopolski, a przedstawię je Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o kaliskiej akcji czytania dzieciom, spotkaniach edukacyjnych w Odolanowie, a na koniec powiatowy przegląd orkiestr dętych.
1: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń. Czytanie.

0: Mądrość siła to hasło tegorocznej edycji ogólnopolskiej kampanii Cała Polska czyta dzieciom. Akcja ma zachęcać dorosłych do czytania dzieciom, a tym samym wyrabiania w nich nawyku sięgania po książki z przyjemnością, ciekawością i uważnością. A wspomagać w tym mają wydarzenia, które w Kaliszu z okazji trwającej tydzień przedsięwzięcia organizuje Książnica Pedagogiczna imienia Alfonsa Parszewskiego.
1: I podczas tego tygodnia organizowane są spotkania, czytelnicze festyny, zabawy, konkursy i wiele innych wydarzeń. Każdego roku jest inne hasło, w tym roku to czytanie, mądrość, siła. To jest już 25. edycja.
0: Powiedziała Radiu Centrum Jolanta Nowosielska, dyrektorka Kaliskiej Książnicy Pedagogicznej. Wielkie Święto Nauki Czytania dla Przyjemności od początku koordynuje Fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom. I od początku w akcję włącza się Książnica Pedagogiczna, która każdego roku przygotowuje wydarzenia zachęcające do sięgania po książki. Także w tym roku będzie sporo wydarzeń w samej placówce, jak i w przedszkolach i szkołach, które zgłosiły się do akcji.
2: Rozpoczynamy od głośnego czytania Lokomotywy Juliana Trufima, a zakończymy muzyczną niespodzianką. Podczas zajęć wykorzystywamy także Teatr Kamishibai do rozmów o emocjach i wspólnego przeżywania literatury. Gościć będziemy lokalną pisarkę Ewelinę Kurzobrodzką-Pipię, która opowie dzieciom, jak powstaje książka, od pomysłu aż po wydanie. Przygotowaliśmy również finałowe spotkanie autorskie dla dzieci z popularną autorką książek dla najmłodszych Joanną Jagiełło. Zaplanowaliśmy m.in. maraton czytelniczy oraz czytanie na trawie.
0: Powiedziała Radiu Centrum o programie Aldona Zimna, koordynatorka akcji w Kaliszu. Akcja Cała Polska czyta dzieciom rusza we wtorek, 26 maja w Dzień Matki i potrwa do 1 czerwca, do Dnia Dziecka.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
0: Blisko 400 osób wzięło udział w spotkaniach edukacyjno-informacyjnych organizowanych przez samorząd Odolanowa. Tematem były instalacje odnawialnych źródeł energii na domach mieszkańców. Najczęściej pytano o terminy montażu, koszty inwestycji, warunki umowy oraz korzyści i wady korzystania z zielonej energii.
4: Dzięki unijnemu dofinansowaniu gmina pokryje aż 90% kosztów instalacji. To sprawiło, że wielu mieszkańców zdecydowało się na montaż paneli fotowoltaicznych. Do czerwca 2027 roku w gminie pojawi się 627 instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii. Dodatkowo powstanie 12 instalacji na budynkach użyteczności publicznej oraz magazyn wodorowy. Projekt realizowany jest dzięki umowie podpisanej w ubiegłym roku przez gminy Odolanów, Przygodzice i Sulmierzyce z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. W ramach klastra energetycznego samorządy otrzymały 50 milionów złotych dofinansowania, z czego aż 30 milionów trafiło do gminy i miasta Odolanów. W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy m.in. Bonikowa, Garek, Gliśnicy, Kaczor, Odolanowa, Bab czy Kurocha. Jak przekazał Radiu Centrum Odolanowski magistrat, pierwszeństwo udziału w programie mieli mieszkańcy, którzy wcześniej nie posiadali instalacji fotowoltaicznych i nie korzystali z wcześniejszych projektów dotacyjnych realizowanych przez gminę. Władze Odolanowa zapowiadają, że już wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzej.
3: Warto się wybrać.
0: Już 20 czerwca na stadion sportowy w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim, gdzie odbędzie się kolejna edycja powiatowego przeglądu orkiestr dętych. Wydarzenie organizowane jest przez Gminną Orkiestrę Dętą przy OSP w Czajkowie wraz z Urzędem Gminy w Czajkowie, Starostwem Powiatowym w Ostrzeszowie oraz Samorządem Województwa Wielkopolskiego i Ochotniczą Strażą Pożarną w Czajkowie.
5: Zapraszamy serdecznie na jubileuszowy przegląd orkiestr dętych pod nazwą Czajków, serce orkiestr dętych, 15 lat wspólnego grania. Wydarzenie rozpoczniemy jak zawsze barwnym przemarszem wszystkich zebranych orkiestr spod Domu Kultury o godzinie 15.30. W tym roku oprócz orkiestry powiatu ostrzeszowskiego z Czajkowa, Kraszewic oraz Marszałek wystąpi gościnnie aż 5 orkiestr, w tym orkiestra z Włoszakowic i Opalenicy oraz 3 gości z województwa łódzkiego, orkiestra z Widawy, z Duńskiej Woli oraz Uniejowa. Występy sceniczne orkiestry przeplatane będą przygotowanymi pokazami show para.
0: A słuchaczy Radia Centrum zapraszała Marta Korzańska, prezes Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Czajkowie. Na gości czekać będzie również strefa ekonomiczna oraz atrakcje dodatkowe, takie jak dmuchane zamki i animacje dla dzieci, gogle symulacyjne czy fotobudka. Partnerem medialnym przeglądu jest Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: I wracamy do muzyki.

0: about you now.
1: Reklama.
2: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam to, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Tykający zegar już 12 minut do godziny 15, a przed nami jeszcze kolejne muzyczne niespodzianki na dzisiaj, bo tak myślę, że dla kogoś jeszcze to bardzo dobre chwile z muzyką, na przykład umilające końcówkę dnia pracy. No są i tacy szczęśliwcy, którzy za chwilę będą wychodzić już mieć z głowy poniedziałek, przynajmniej ten zawodowy. Aha.

0: Susza w tym roku zaczęła się wcześniej i to wpływa na uprawę warzyw i owoców. Między innymi ten temat w wiadomościach za 9 minut na antenie Radio Centrum o 15.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: A dzisiaj słonecznie, małe zachmurzenie w ciągu dnia. Nadal pozostajemy pod wpływem pogodnego wyżu, który przemieszcza się z nad Europy Środkowej. Zachmurzenie małe, no dzisiaj też bez opadów, bez ostrzeżeń przed burzami. 24 stopnie teraz, do 25, miejscami 26 w regionie. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty. Z północnego zachodu i z północy, a ciśnienie wysokie, biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 15. Radio
4: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Za chwilę susza i problemy z owocami i warzywami w Pucku i okolicach, z kolei spore problemy z wodą. Czeski wywiad ostrzega przed możliwym rosyjskim atakiem na kraj NATO. Marcin Krzemiński. Susza zaczęła się w tym roku wcześniej, a to wpływa na uprawę warzyw i owoców i może się odbić na cenach, mówi dr Michał Nowak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
6: Nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe.
5: No, jeśli chodzi o ceny truskawek, to w przypadku polskich od około 30 do nawet ponad 40 złotych za kilogram. Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck pozostają bez dostępu do wody zdatnej do picia. Zajęcia w miejscowej szkole zostały odwołane. Sanepid po zbadaniu próbek wody stwierdził obecność bakterii grupy coli. W miejscowościach Leśniewo, Domatowo, Wielka Piaśnica, Dąbrowa i Domatówko woda nie nadaje się do spożycia ani do celów gospodarczych. Może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania sanitariatów. Zdaniem szefa czeskiego wywiadu, atak Rosji na jeden z krajów bałtyckich, by sprawdzić szybkość i twardość reakcji NATO, jest coraz bardziej prawdopodobny. W ocenie generała Michała Kudełki Rosja nie jest obecnie w stanie powtórzyć ataku na skalę tego, jakiego dokonała w Ukrainie. Skutecznie jednak prowadzi przeciw Europie wojnę hybrydową i ma wsparcie antyunijnych ugrupowań i polityków w poszczególnych krajach członkowskich.
7: Rosja grozi nam bezpośrednimi atakami. Wysyła do nas terrorystów, którzy mają zasiewać strach i niepewność. A ci ludzie mówią, że nie powinniśmy się bronić, że powinniśmy się Rosji podporządkować.
5: Jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowego ataku na Ukrainę rosyjski wywiad wojskowy wysadził w Czechach magazyny amunicyjne z bronią dla Kijowa. W ataku zginęły 2 osoby. Po tym zdarzeniu Czechy praktycznie zerwały kontakty dyplomatyczne z Moskwą i jako pierwszy kraj w Europie zostały wpisane na listę wrogów Rosji. Z 15 do 18 lat więzienia sąd apelacyjny w Białymstoku podwyższył wyrok w procesie 21-latka, który 2,5 roku temu zaatakował nożem i zranił 3 uczniów zespołu szkół w Kadzidle na Mazowszu. Sąd podwyższył też nawiązkę dla jednej z osób pokrzywdzonych. Orzeczenie jest prawomocne. Apelacje składały wszystkie strony. Zakończyły się utrudnienia na autostradzie A4 w Mysłowicach, gdzie przed południem zderzyły się 2 autokary wiozące nastolatków i ich opiekunów. W sumie 100 osób. Do szpitala na badania trafiło 2 pasażerów w wieku 15 i 16 lat oraz kierowca jednego z pojazdów. To on miał autokarem najechać na tył drugiego autobusu. Przez dłuższy czas nieprzejezdna była jezdnia A4 w stronę Wrocławia. Dodam, że kierowcy byli trzeźwi.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty po godzinie 15, o 15.30. Kolejne informacje, tym razem z regionu południowej Wielkopolski i także z dróg. A dzisiaj przypominam, że są duże utrudnienia w regionie, jeśli chodzi o drogę krajową nr 36 w Krotoszynie, z uwagi na protest pracowników siedziby głównej sieci marketów w Krotoszynie.

0: Radio Centrum i gra muzyka.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
1: Reklama.

0: Kwadrans po 15, milcząca przyjaciółka o 16.20. Dzisiaj w kinie Centrum można zacząć poniedziałek od wizyty w kinie. A Znaki Pana Śliwki, czyli biograficzny dokument Polski, już o godzinie 19 w poniedziałkowym klubie filmowym o stałej porze. Szansa na to, żeby zobaczyć naprawdę bardzo wartościowe filmy, które można podać dyskusji. Ten temat już dzisiaj może być także przedmiotem Waszych rozmów po seansie o godzinie 19. Znaki Pana Śliwki, a wcześniej Milcząca Przyjaciółka, równie ważna fabuła, to jest produkcji francusko-niemiecko-węgierskiej. Film nagrodzony na festiwalu w Wenecji. Na pewno szansa na to, żeby tutaj również znaleźć jakiś moment na refleksję.
1: Warto się wybrać.
0: To w kinie Centrum przy Łazienej 6.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Wieczór tańca, kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie Centrum.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.

0: Żeby było piękniej, 150 tysięcy złotych trafi w tym roku do rodzinnych ogrodów działkowych w Ostrowie, a między innymi o tym wsparciu w wiadomościach o 15.30 w wiadomościach z regionu południowej Wielkopolski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Zbliża się 15.30, pora na informacje z regionu, a przedstawi je Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kolejny krok w kierunku remontu ulicy Romańskiej w Kaliszu. Szczegóły za chwilę. Ponadto dofinansowanie dla ostrowskich ogródków działkowych, a na koniec sport i koszmarna seria żużlowców.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Otwarto oferty na przebudowę ulicy Romańskiej w Kaliszu. Wykonaniem kompleksowego remontu 2,5-kilometrowego odcinka zainteresowane są 4 firmy. Najtańsza oferta opiewa na trochę ponad 15 488 tysięcy złotych, a najdroższa przekracza 18 382 tysiące złotych.
3: W ramach tej Romańskiej powstanie między innymi na całej długości droga dla pieszych i rowerów. Po drugiej stronie, gdzie nie będzie drogi dla pieszych i rowerów, powstanie chodnik. Na całej długości zostanie wbudowana kanalizacja deszczowa.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Na te inwestycje miasto Kalisz przeznaczyło ponad 23 miliony 300 tysięcy złotych. W ramach inwestycji zostanie wykonane także bezpieczne skrzyżowanie z ulicami Lechosławską i Sulisławicką. Powstaną nowe zatoki przystankowe, nasadzenia, będą zamontowane nowe lampy uliczne oraz oznakowanie poziome i pionowe.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: 150 tysięcy złotych trafi w tym roku do rodzinnych ogródków działkowych w Ostrowie Wielkopolskim. Prezydent miasta Beata Klimek podpisała umowy dotacyjne z zarządami 9 ostrowskich rodów. Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na modernizację infrastruktury technicznej i rozwój terenów działkowych.
4: Oczywiście, że działkowcom te pieniądze są potrzebne. My ten pilotażowy w skali kraju projekt rozpoczęliśmy w roku 2015 i dzisiaj śladem Ostrowa Wielkopolskiego idą także inne samorządy i w Wielkopolsce i całej Polsce. Ogromnie się cieszę, że możemy z budżetu miasta wesprzeć rodzinne ogrody działkowe.
2: Powiedziała Radio Centrum Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Obecnie w Ostrowie Wielkopolskim działa 12 rodzinnych ogródków działkowych. W tym roku o miejskie wsparcie finansowe wnioskowało 9 z nich. Najwięcej, po 20 tysięcy złotych, otrzymały m.in. ogrody imienia 3 Maja, Wojak, Relaks, Przyroda i Kolejarz oraz Stefana Czarnieckiego. Łącznie w ciągu ostatnich 11 lat miasto przeznaczyło na rozwój ostrowskich rodzinnych ogródków działkowych ponad 1 000 000 złotych. Ten sezon dla żużlowców Munfin Magnusa Ostrów wygląda jak jeden wielki, niekończący się koszmar. W niedzielę na swoim torze po opadzie deszczu tuż przed meczem Ostrowianie przegrali z drużyną z Rybnika 39-51. Na domiar złego, w momencie, gdy jeszcze wynik był na przysłowiowym styku, upadek na skutek defektu motocykla zanotował Tajwufinden. Wieści ze szpitala mówią o złamanych żebrach i łopatce. Skutki aż 4 upadków odczuł także junior Paweł Sitek.

0: Myślę, że tutaj pobijany jestem trochę, bo jednak te 4 upadki były i 4 na tą lewą nogę. Tak wyszło niestety. Dużo zależy od ustawienia motocykla na takich warunkach, gdzieś jak motocykl jest przysłaby albo mocno za mocny, no to gdzieś właśnie takie dziury niepotrzebnie wyciągają. Po tej próbie toru miałem już bazę, wiedziałem co jak, co robić, a tutaj ten też pokrzyżował trochę plany, ale gdzieś się starałem te punkty porobić. No to jest zaskoczenie w tym pierwszym biegu, że musiałem jechać za Kubę, potem ten juniorski. Myślałem, że będzie dobrze, no ale niestety te 2 upadki gdzieś tam pokrzyżowały plany.
1: Powiedział Radiu Centrum Paweł Sitek. W zespole z Ostrowa nie zawiedli Duńczycy Friderik Jakobsen i Jonas Seifert-Salk. Liderem Rybniszan był ich rodak Nikolaj Kindl. Monfin Magnus z dorobkiem zaledwie 2 punktów w 6 meczach zamyka tabelę Metalka z drugiej Ekstraligi.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
4: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału Staromiejskiego.
5: Informacje dla kierowców.
6: Minęła 15.34, przydadzą się okulary przeciwsłoneczne, jeżeli jeździcie teraz gdzieś przez region, no i oczywiście przyda się trochę cierpliwości, bo w niektórych miejscach też jest intensywnie, jeśli chodzi o ruch. Tak jest na Krajowej Drodze 12, Kalisz-Opatówek, tutaj jest oczywiście dużo utrudnień związanych z remontami, ograniczenia prędkości, no i jeszcze do tego od Rogatki do Zdun postoicie, warto pomyśleć, czy nie objechać się przez Szabę albo Tłokinie, bo tu jedziemy wahadłowo. A Kalisz to Sulisławicka, która jest jednokierunkowa na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej. Tutaj utrudnienia też i prace drogowe na skręcie Majkowskiej w Długosza, wyłączony jeden pas ruchu. Kordeckiego naprzeciwko 38 numeru, wykop na jednym pasie. No i jeszcze do Ostrowa Wielkopolskiego przenosimy się na ulicę Klasztorną. Tu od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem zwężenie, jedziemy do 30 km na godzinę. Leduchowskiego w przebudowie od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej też miejscowe zwężenia i ograniczenie prędkości. No i Krajowa Droga numer 36 to dzisiaj intensywne prace też w kierunku Krotoszyna, odcinek Zacharze, Wlamki, Łąkociny, wahadło i ograniczenie prędkości oraz tymczasowa sygnalizacja świetlna, ale Krajowa 36 w Krotoszynie to też utrudnienia i blokady drogi z uwagi na protest pracowników siedziby głównej sieci marketów w Krotoszynie i tutaj jeszcze do godziny 18 dzisiaj, ale także jutro i pojutrze spodziewajcie się utrudnień, które mogą potrwać. No a jeśli chodzi o to, co może Was spotkać, to wjeżdżający do Krotoszyna od strony Smoszewa proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności, jadący w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego też. Jeżeli możecie, korzystać z dróg alternatywnych, objazdów. Na miejscu też mogą pracować policjanci kierujący ruchem. Za informacje dziękujemy kierowcom taksi Echo 196 23. Sprawdzamy maksymalne ceny paliw. Jutro będzie taniej niż dzisiaj. Ministerstwo podało nowe stawki. We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42, benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6,75. Tak wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
4: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.

0: kochana.
1: Reklama.
2: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
3: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
2: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
3: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
2: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
4: W Action

0: Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.
4: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Dziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: Przed mikrofonem Kasi Grucewicz, dzieci z niepublicznego przedszkola Bajka w Kaliszu.
2: Czy wiecie, dlaczego słońce świeci?
3: Żeby było ciepło i na przykład można chodzić w krótkich wtedy spodniach, albo można zwierzęta puścić i sobie mogą biegać.
4: Żeby było światło.
5: Żeby było światło, bo jakby nie było słońca, to można by było się o coś potknąć albo wpaść na coś.
4: Bo to gwiazda.
2: A gwiazdy świecą.
5: Tak. Będzie nas ogrzewać, jak pójdziemy gdzieś na basen i poleżymy.
6: Słońce świeci tak, że ono jest z ognia, żeby było ciepło.
7: Bo można jeść lody, jak jest słońce, a nie tylko w zimę.
8: Żeby były owocki na drzewach.
9: Żeby było światło.
10: Świeci słońce, bo trzeba widzieć wszystkie rzeczy.
11: Żeby pszczoły zapylały kwiaty.
12: Bo jedna połowa naszej ziemi jest cała ciemna, a połowa jasna.
13: Też żeby kwiatki pachniały, bo by bez tlenu by nie mogli żyć.
14: Żeby każdy był radosny.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: A dzisiaj w dalszym ciągu, właściwie przez większą część dnia słonecznie, jesteśmy pod wpływem pogodnego wyżu, który przemieszcza się z nad Europy Środkowej w kierunku Alp, a dzisiaj zachmurzenie małe, ciśnienie jest nadal wysokie, biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta. Służby apelują do rolników o bezpieczeństwo w czasie prac polowych. Szwecja oficjalnie krajem wolnym od dymu tytoniowego. Marcin Krzemiński. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego wezwania o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta. W sobotę wieczorem strażacy wyważyli drzwi do mieszkania w gdańskiej dzielnicy Sierlce, bo ze zgłoszenia wynikało, że może być zagrożone życie osoby małoletniej. W środku jednak nikogo oprócz zwierząt nie było. Prokurator powierzył prowadzenie śledztwa policyjnym ekspertom od cyberbezpieczeństwa. Jego kierunek to przestępstwo wszczęcia fałszywego alarmu, za co grozi do 8 lat więzienia. Służby apelują o bezpieczeństwo w czasie prac polowych. Tylko w ostatni weekend i tylko na Lubelszczyźnie doszło do kilku wypadków. W gminie Łaszczów 25-latka została ciężko ranna po włożeniu stopy do jednej z maszyn. Z kolei w gminie Józefów 76-letni mężczyzna spadł z ciągnika. Oboje poszkodowani trafili do szpitala.
5: Apelujemy o bezpieczeństwo, o to, żeby mieć zawsze gaśnicę, mieć ubezpieczony sprzęt, który pracuje w polu, no i mieć przeglądy na ciągniki, bo rolnik później nie skorzysta z odszkodowania.
4: Apeluje i ostrzega Gustaw Jędrejek, szef Lubelskiej Izby Rolniczej. W razie wypadku należy natychmiast udzielić pomocy poszkodowanemu i zadzwonić na numer alarmowy 112. Trwa protest pod siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Zarząd firmy nie podjął rozmów z pikietującymi. Ci weszli do siedziby firmy, domagając się spotkania w sprawie podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Wyszła do nich tylko przedstawicielka z sekretariatu.
6: Wnieśliśmy się do państwa ostatniego pisma, w związku z tym dzisiaj żadnego spotkania nie będzie i też nie było takie spotkanie umówione.
7: Chciałbym przekazać na ręce zarządu bardzo dorodne buraki, które symbolizują po jednym złamaniu prawa przez zarząd spółki.
8: Chcemy rozmów! Chcemy rozmów!
4: Protestujący zapowiadają wniosek do Ministerstwa Pracy o wyznaczenie mediatora. Pod siedzibą firmy zostaną do środy. W tym czasie zamierzają co godzinę blokować dojazd do niej pobliską drogą krajową numer 36. Zapowiadają też strajk generalny. Komplet Polek w drugiej rundzie French Open. Do Magdalinet i Magdaleny Fręch najpierw dołączyła dziś Maja Chwalińska, a chwilę po niej swój mecz bez większych problemów wygrała rozstawiona z trójką Iga Świątek. O czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
9: Zaledwie godzinę na korcie spędziła Iga Świątek w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Po drugiej stronie siatki była 17-letnia Australijka Emerson Jones. Maja Chwalińska pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża Qin Wen Zheng i wszystkie cztery Polki, także Magdalena Fręch i Magdalinet są w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
4: Szwecja oficjalnie stała się krajem wolnym od dymu tytoniowego, wynika z opublikowanego dziś raportu szwedzkiej organizacji CAN. W 2025 roku papierosy paliło codziennie niespełna 5% dorosłych mieszkańców kraju. To oznacza spełnienie kryterium Światowej Organizacji Zdrowia wynoszące właśnie mniej niż 5%. Co ciekawe, w latach 80. nałogowym palaczem był co trzeci Szwed.
1: Kursy walut.
2: I zaglądamy do kantorów. Euro, średni bieżący kurs 4,23 zł. Dolar amerykański 3,63 zł. Frank szwajcarski 4,64 zł. I funt brytyjski 4,90 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut po godzinie 16. Postal the People. Wracamy do muzyki. Madonna, Doda. To najbliższe minuty z muzyką na 106,4.

0: Drobna usterka do naprawy. W Kaliszu jest bezpłatna usługa Złota Rączka dla seniora, z której można skorzystać. Już teraz można zgłosić jakieś potrzeby, czy nieszczelny kran, zepsuta klamka, cieknąca rura. Takie różne rzeczy mogą się przecież zdarzyć. Czyli drobna naprawa w domu. Możecie dzwonić 669-227-724. 669-227-724 już teraz.
1: Reklama.
2: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
3: Telefon 196-23.
2: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
3: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
1: Reklama.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl, praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459, 783 897 459.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
0: Reklama.

0: Pytanie od naszego słuchacza za pośrednictwem linii interwencyjnej Radia Centrum. Czy tężnia w Parku Przyjaźni jest bezpieczna dla zdrowia? No i zobaczymy, co z tego wynikło dalej. 16.30 informacje z regionu południowej Wielkopolski. Między innymi zajrzymy do Parku Przyjaźni w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Co w regionie sprawdzamy, opowie nam o tym Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Przyjrzymy się Solance w Kaliskiej Tężni, powiemy o Dniu Edukacji Zdrowotnej Kaliskiego Uniwersytetu, a na koniec podsumujemy pleszewski sezon jazzowy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Czy tężnia w Parku Przyjaźni jest bezpieczna dla zdrowia, czy jest kontrolowana pod kątem obecności bakterii i pleśni? Pyta Izydor, słuchacz Radio Centrum, za pośrednictwem naszej linii interwencyjnej. To w związku z niepokojącymi wynikami badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w tężniach na terenie tego miasta. Jak zapewniła Radio Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Kalisza, badania z lipca 2025 roku nie wykazały nieprawidłowości w Kaliskiej Tężni.
3: Z badań przeprowadzonych przez naukowców w Krakowie wynika, że solanka w tamtejszych tężniach zawierała drobne ustroje chorobotwórcze i bakterie kałowe. Te są niedopuszczalne w substancji przeznaczonej do inhalacji. A jak jest w Kaliszu, czy solanka w tężni w Parku Miejskim była badana? Pytanie słuchacza Radiocentrum zadaliśmy Urzędowi Miejskiemu, który jest odpowiedzialny za instalację solankową w Zieleńcu. Zgodnie z przepisami, tężnie rekreacyjne, a do takich należy ta kaliska, nie są objęte dodatkowymi regulacjami określającymi standardy jakości solanki czy sposób ich funkcjonowania. Jednocześnie mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z obiektu, w lipcu 2025 roku przeprowadzono badania bakteriologiczne solanki znajdującej się w tężni solankowej w Parku Przyjaźni w Kaliszu. Wyniki badań nie wykazały obecności patogenów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia użytkowników, informuje Katarzyna Ciupek, rzeczniczka Kaliskiego Magistratu. Solanka wymieniana jest corocznie na nową, a zbiorniki oraz elementy instalacji są czyszczone. Następne badania solanki z tężni w Parku Miejskim w Kaliszu zostaną przeprowadzone w czerwcu tego roku. Agnieszka Walczak,

0: Radiocentrum.
1: Radiocentrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W jaki sposób rozpoznać kryzys emocjonalny? Czym objawia się zawał serca, a czym udar mózgu? Jakie są różnice między cukrzycą typu pierwszego i drugiego? Jak udzielić pierwszej pomocy oraz jak na co dzień dbać o siebie? To tematy Dnia Edukacji Uniwersytet Kaliski dla Twojego zdrowia. W ramach całodziennego wydarzenia organizowanego przez Kaliską Uczelnię odbędą się otwarte zajęcia profilaktyczne poświęcone zwiększaniu świadomości o najczęściej występujących chorobach cywilizacyjnych. Wszystkie zajęcia będą dostosowane do różnych grup wiekowych. Uniwersytet Kaliski dla Twojego zdrowia odbędzie się w tę niedzielę, 31 maja, w godzinach od 11 do 15 w Kolegium Medicum przy ulicy Kaszubskiej 13 w Kaliszu. Wstęp jest wolny, a więcej szczegółów znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Niezwykle energetyczna i melodyjna muzyka, a do tego szczere, proste, ale z przesłaniem teksty. Koncertem Late Night Poems zakończył się sezon cyklu Rozkład Jazzu w Zajezdni Kultury w Pleszewie. W jego ramach od kilku lat miasto odwiedzają zarówno znani, jak i początkujący, ale utalentowani i mający własną wizję tego gatunku muzycy. A konwencja kameralnych koncertów, w czasie których scena łączy się z widownią, zyskuje na popularności w całym regionie, bo zakończony sezon był rekordowy pod względem frekwencji.
3: Jesteśmy rozpoznawalni już w przestrzeni krajowej, bo gramy inaczej i robimy to w sposób wyjątkowy. Budujące jest to, że artyści zabiegają o zagranie w Zajezdni, co jest wielką przyjemnością, ale też zobowiązaniem, żeby na jak największym poziomie, z dużą precyzją i atencją w stosunku do sztuki i dla samych artystów kreować tę rzeczywistość. Ja podkreślam, że polska scena jazzowa, szczególnie ta młoda, myślę, to są bardzo utalentowani i dobrze wyedukowani muzycy, więc wspaniale się z nimi współpracuje. A dobór jest bardzo prosty. Próbujemy pokazać, że jazz ma wiele odsłon.
2: Powiedział Radiu Centrum Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. W tym sezonie można było usłyszeć 10 koncertów. Tyle samo przygotowanych jest na kolejny sezon, bo rozkład jazzu 2026-2027 jest już gotowy.
1: Radiu Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
5: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
6: Informacje dla kierowców.
7: Minęła 16.36, jeszcze remonty, jeśli chodzi o drogę krajową nr 12, utrudnienie od Zdun aż po Rogatkę, tutaj najintensywniej, jeżeli chodzi o rozkopane pobocza, remont jezdni, miejscami zwężenia, pachołki po obu stronach drogi, no i oczywiście drogowców i maszyny drogowe, tutaj także wahadłowy ruch, więc możliwe objazdy przez strzały albo tłukinie, bo otworzą się naprawdę duże korki i można naprawdę zaoszczędzić bardzo dużo czasu objeżdżając. A w Kaliszu remont Suli Sławickiej, Majkowska przy Długosza, wykop, prace drogowe i wykop na Kordeckiego naprzeciwko numeru 38 i jeszcze utrudnienia, jeśli chodzi o Ostrów Wielkopolski, Klasztorne, od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem, przebudowa Leduchowskiego i droga krajowa 36 za Ostrowem w kierunku Rotoszyna, odcinek Zacharze, Blamki, Łąkociny, tutaj wahadło, ograniczenie prędkości i tymczasowa sygnalizacja świetlna. Za informację dziękujemy kierowcom taksi Echo 196-23.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
5: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
7: I jeszcze trzeba uważać, pamiętajcie, Krotoszyn od dzisiaj przez 3 dni tu utrudnienia i blokady drogi z uwagi na protest pracowników siedziby głównej sieci marketów w Krotoszynie. Ta droga krajowa nr 36. Jeżeli jedziecie w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego i wjeżdżacie do Krotoszyna od strony Smoszewa, to uważajcie szczególnie, bo tu korzystajcie też z ruchu alternatywnych, jeśli się da. Na miejscu pracują policjanci kierujący ruchem, mogą być utrudnienia. Dzisiaj planowo do 18, ale te podane godziny mają charakter orientacyjny, mogą ulec zmianie w zależności od przebiegu protestu. Jutro między 12 a 18, dzisiaj między 12 a 18, a jutro spodziewajmy się już od 8 rano tych utrudnień do 20, w środę od 7 do 12. To wszystko będzie się zmieniać, znajdziecie informacje również na RCFM.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: Poniedziałek jest najcieplejszym majowym dniem w brytyjskiej historii, a rekordową temperaturę 35,5 stopnia Celsjusza pokazały termometry na lotnisku Heathrow. Ten temat m.in. w wiadomościach już za 9,5 minuty o 17.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Ale gorąco jest także na kortach w Paryżu. Tam naprawdę upał, no i do tego wszystkiego gorące informacje, bo komplet Polek już przeszedł do kolejnej rundy French Open. No i w drugiej rundzie chcemy, żeby zameldował się też Hubert Hurkacz, ale on walczy. Gorąco też również, jeśli chodzi o hity na 106,4 niezmiennie przez następne minuty i godziny, a kolejne te godziny spędzi z Wami Mariusz Bazela. Ja dziękuję za wspólnie spędzone czasy. Do usłyszenia. Grażyna Marciniak. Fanów futbolu też pozdrawiam, bo dzisiaj Światowy Dzień Piłki Nożnej. No a jeśli chodzi o sport w regionie, będzie szansa, żeby wysłać wszystkiego tego, co działo się na kortach, na boiskach. No, na kortach to może daleko powiedziane, ale może wkrótce, kto wie. W regionie magazyn sportowy 19:15.

And I touched your face, narcotic mind from late.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
2: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
1: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
2: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da, bo to ekipa na 102.
1: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
2: Do swych składów pięknie zapraszają.
1: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
3: Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
4: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Praktycznie do końca dnia już słonecznie i bez opadów także w nocy. Temperatura najniższa w nocy 14 stopni, a teraz jeszcze 24 stopnie utrzymują się w regionie południowej Wielkopolski. Wiatr z północnego zachodu i z północy, ciśnienie wysokie, a biometr jest korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 17.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Tragedia na przejeździe kolejowym w Wielkopolsce, jest ofiara śmiertelna, są ranni. Co dalej z cenami paliw? W tym tygodniu decyzja rządu. Będą kolejne referenda w polskich miastach? Mówi o nich otwarcie PiS. Marcin Krzemiński. Jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych po wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Szynobus relacji Rogoźno-Poznań zderzył się tam z ciężarówką, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
5: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowie pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne. Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa.
4: Po jej zakończeniu na miejsce tragedii wkroczą policja i prokuratura. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do jutra. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Do zdarzenia, przypomnę, doszło w sobotę wieczorem. Policja wciąż pracuje nad ustaleniem tego, kto wezwał służby ratunkowe. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że w ciągu najbliższych kilku dni zostaną poczynione nowe ustalenia dotyczące fałszywych alarmów, w wyniku których służby są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Pakiet obowiązuje do końca miesiąca, a co nas czeka w tym tygodniu, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
6: Początek tygodnia rozpoczynamy z zauważalnymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
4: Jutro maksymalne ceny paliw będą niższe niż dziś i w weekend. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42, benzyny 98 6 zł 96 groszy, a oleju napędowego 6,75. Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Kapiński zastąpi na tym stanowisku Małgorzatę Manowską, powołaną jeszcze przez Andrzeja Dudę. Po tym jak dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, politycy opozycji zapowiadają już kolejne wnioski i kolejne próby odwołania prezydentów miast. Otwarcie mówi o tym Przemysław Czarnek z PiS-u.
7: To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
4: Już wiadomo, że będzie taki wniosek o odwołanie Konrada Fiołka ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. Zapowiedział go Jacek Strojny, lider miejskiego ruchu Razem dla Rzeszowa i lokalny radny. Poniedziałek to najcieplejszy majowy dzień w brytyjskiej historii. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia pokazały termometry na lotnisku Heathrow. Biuro meteorologiczne poinformowało, że tym samym pobity został rekord z lat 1922 i 1944, kiedy w kilku miejscach zanotowano niespełna 33 stopnie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

I o taki maj właśnie żeśmy walczyli. I o takim maju marzyliśmy przez długie zimowe miesiące. Chociaż szkoda, że już końcówka tego maja. Dzisiaj odnajdujemy 25 dzień tego miesiąca, poniedziałek. Do 23 spędzicie czas ze mną. Mariusz Bazala, witajcie serdecznie.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Gastorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
0: Reklama.

Lata mijają, ale niektóre hity absolutnie się nie starzeją. Jeden z nich to właśnie I've Been Thinking About You, London Beat na 106 i 4 FM. Wiadomości lokalne i kolejne już dzisiaj za 4,5 minuty.

0: Fergie, The Black Eyed Peas, na zegarze już 17:30.
1: W centrum wydarzeń wiadomości lokalne.
2: Sprawdzimy, jak idą przygotowania do sezonu na Ostrowskim Basenie. Zaprosimy do wzięcia udziału w akcji Dni Osób z Niepełnosprawnościami, a na koniec sport i początek sezonu żeglarskiego na piaskach.
1: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwają przygotowania do sezonu wakacyjnego na basenie miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Jak poinformował Radio Centrum Maciej Karwicki, prezes Zarządu Ostrowskich Inwestycji Sportowych, woda została spuszczona, niecki zostały wymyte, wyczyszczone, zdezynfekowane. Jesteśmy na etapie rozpoczęcia napuszczania wody.
3: Sezon ruszy w momencie, jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą na to, żeby otworzyć obiekt. Chcielibyśmy bardzo na pewno któryś weekend czerwca już ruszyć. Wydaje się, że jest to możliwe gdzieś koło połowy. W zeszłym roku otwieraliśmy 21 czerwca. No mówię, jesteśmy zdeterminowani tylko i wyłącznie warunkami atmosferycznymi.
2: A w minionym roku z basenu miejskiego korzystało łącznie 48 tysięcy osób.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Spotkania, porady i praktyczny przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich przygotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Inicjatywa realizowana będzie również w południowej Wielkopolsce.
4: Dni Osób z Niepełnosprawnościami to inicjatywa przeznaczona dla osób, które z powodu różnych niepełnosprawności mogą czuć się wykluczone z życia społecznego, a także dla ich rodzin, opiekunów i bliskich. Na spotkaniach osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliscy dowiedzą się, z jakiego wsparcia mogą skorzystać, jak uzyskać świadczenia i oczywiście gdzie szukać pomocy.
2: Powiedziała Radiu Centrum Marlena Nowicka, rzecznik prasowy ZUS w Wielkopolsce, a najbliższe spotkanie z pracownikami oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim odbędą się już w tę środę, 27 maja w godzinach od 10 do 12 w Dziennym Domu Seniorów w ZOS w Ostrzeszowie. Dni osób z niepełnosprawnościami w ZUS potrwają do końca czerwca. Rozegrane po raz 19 na zalewie Piaski Szczygliczka regaty jabłkowe otworzyły sezon żeglarski w Ostrowie Wielkopolskim. Rywalizacja toczyła się w kilku klasach.
5: W Optymist UKS, w której startują najmłodsi adepci żeglarstwa, wygrał Leon Muniak z UKZ Trawers Ostrów przed swoją koleżanką klubową Polą Czemplik i Henrykiem Talarem z HKZ Odkrywca Kalisz. W klasie Optymist najlepszy okazał się Nikodem Kępiński z Trawersu przed Filipem Śledziem z tego samego klubu i Aleksandrem Wilczyńskim z Odkrywcy Kalisz. W klasie Omega KL triumfowała ekipa Wegi Pleszew ze sternikiem Łukaszem Jankowskim, a w składzie Aleksandra Jany Jankowska, Tytus Jankowski i Kajus Jankowski. W klasie 420 najlepsza okazała się załoga Trawersa Ostrów Jakub Kojs i Miłosz Kowalczyk przed duetem Odkrywcy Kalisz Wiktoria Staszak i Amelia Staszak. W klasie Ilka 4 triumfował Franciszek Jędrysiak, natomiast w klasie 420 Masters najlepsi okazali się Krzysztof Wawrzyniak i Piotr Kępiński z Begi Pleszew. Maciej Kimiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału Staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Raz jeszcze na moment wjeżdżamy do Kalisza. Ruch jak to w poniedziałek o tej porze, momentami odcinkowo ciut większy, a czasami po prostu mniejszy. Tak to właśnie wygląda. Jeśli chodzi zaś o utrudnienia, no te możecie oczywiście napotkać między innymi na Kordeckiego naprzeciw numeru 38, tam wykop. Prace drogowe prowadzone są na skręcie z Majkowskiej w ulicy Długosza, tam wyłączony jeden pas ruchu. No i przebudowa Złotej na odcinku od

0: Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Tam budowa drogi dla pieszych i rowerów i dlatego czasowa zmiana organizacji ruchu. No i coś jeszcze dla podróżujących kaliskimi liniami autobusowymi. Przypomnienie, zamknięty przystanek Majkowska Medix 2 w związku z pracami drogowymi. Zmiany będą obowiązywać do odwołania dla pasażerów autobusów linii 7, 8, 13, 16, 17 i 19. Wyznaczono przystanek tymczasowy. Autobusy będą zatrzymywać się w centrum przesiadkowym przy ulicy Majkowskiej.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: A jutro kierowcy zapłacą mniej za paliwo. Z opublikowanego dzisiaj obwieszczenia ministra energii wynika, że obniżone zostaną maksymalne ceny wszystkich podstawowych rodzajów paliw. Benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42 zł za litr, benzyna 98 6,96 zł, natomiast olej napędowy 6,75 zł.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: To słychać, że piłkarski mundial zbliża się dużymi krokami. To Shakira i Burna Boy. Tak się właśnie składa, że dzisiaj obchodzimy także Światowy Dzień Piłki Nożnej. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, jakie to, że takie święto w ogóle jest, ale mam też wrażenie, że Dzień Piłki Nożnej to właściwie jest u nas codziennie.
1: Reklama.
2: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
3: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
2: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
3: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
2: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
4: Wieczór tańca, kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie centrum.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Grand Prix Komeda. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Komeda. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkomeda.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
2: Wtorek, znów piękny majowy dzień. Nocą temperatura spadnie do około 13-14 stopni. W ciągu dnia będzie zachmurzenie małe, tylko na północy Wielkopolski, gdzieniegdzie mogą pojawić się chmury, z których może popadać deszcz i tamże też mogą się pojawić burze. U nas raczej bez burz, bez deszczu, na termometrach maksymalnie jutro do 28 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Właśnie minęła 18. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Utrudnienia w ruchu pociągów z powodu wypadku na przejeździe w Wielkopolsce. Po odwołaniu prezydenta Krakowa miasto zapewnia, że działa normalnie. Zmiany także w gabinecie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało lekko rannych w zderzeniu pociągu i ciężarówki w Wielkopolsce. W Garbatce pod Rogoźnem między Poznaniem a Piłą tir najprawdopodobniej nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu. Ciężarówka stanęła w ogniu. Zginął kierowca, część pasażerów pociągu ma niegroźne obrażenia, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
4: Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa. Policjanci zabezpieczają dojazd i odjazd karetek pogotowia oraz straży pożarnej.
3: Pociąg się wykoleił, a trasa jest zablokowana, dlatego pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Po wczorajszym odwołaniu przez mieszkańców Krakowa prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego, jego dotychczasową funkcję będzie teraz pełnił sekretarz miasta Antoni Fryczek, który uspokaja, że miasto działa.
5: Oczywiście, że tak, i to nawet nie jest kwestia uspokajania, to jest kwestia przepisów. Miasto działa, upoważnienia, które pan prezydent wydał, są obowiązujące. Każdy mieszkaniec swoją sprawę w urzędzie i w miejskiej jednostce będzie mógł załatwić. Nie ma tutaj żadnych zagrożeń. Prawa jazdy, dowody osobiste, dowody rejestracyjne, akta stanu cywilnego. Każdy obszar, którego dotkniemy, szanowni państwo, będzie normalnie realizowany.
3: Sekretarz miasta będzie pełnił urząd prezydenta do czasu powołania przez premiera komisarza. Premier jest zobligowany do niezwłocznego wskazania osoby, która będzie pełnić funkcję prezydenta Krakowa i odpowiadać za organizację przedterminowych wyborów. Prezydent Polski powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zostanie nim sędzia Zbigniew Kapiński, o czym poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
6: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna, jeszcze kieruje do jutra Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w sądach różnych instancji.
3: Prezydent do podjęcia decyzji o powołaniu nowego prezesa był zobligowany, ponieważ jutro kończy się kadencja dotychczasowej prezes Małgorzaty Manowskiej. Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Do kandydatury Kapińskiego krytycznie odnosi się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zarzucał Kapińskiemu, że ten w roku 2000 orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. Kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat. W Cannes doceniono polski film Obraz Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, dofinansowany przez województwo śląskie. Zdobył na festiwalu jedną z najważniejszych nagród dla najlepszego reżysera. Ewa Sadowska, dyrektor instytucji filmowej Silesia Film, podkreśla, że 8 dni zdjęciowych odbyło się właśnie w województwie śląskim, co widać od pierwszych sekund filmu.
7: Pierwsze ujęcie to jest hotel Metropol, to jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Bielsku.
3: Ojczyzna opowiada o relacji między pisarzem, noblistą Tomasem Mannem, a jego córką Eriką. Polska premiera jest zapowiadana na połowę czerwca.
8: Sport, sport, sport. Michał Paulino Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Komplet Polek w drugiej rundzie French Open. Do Magdalinet i Magdaleny Fręch najpierw dołączyła dziś Maja Chwalińska, a chwilę po niej swój mecz bez większych problemów. Wygrała rozstawiona z trójką Iga Świątek. Przemysław Pozowski.
9: Zaledwie godzinę na korcie spędziła Iga Świątek w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Po drugiej stronie siatki była 17-letnia Australijka Emerson Jones, która pierwsze 8 piłek przegrała, a potem tak naprawdę w tym pierwszym secie jedyny gem, w którym się postawiła, gem wygrany, a w sumie po stronie strategii Świątek zaledwie 3 gemy w tym meczu na korcie głównym Filipa Szatriera w potwornym upale, bo dziś także ponad 30 stopni w Paryżu, ale jeszcze bardziej gorąco było na tym wystawionym na pełne słońce malutkim korcie numer 7. Tam Maja Chwalińska pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża, Qin Wen Zheng, 6-4, 6-0. Miała swoje problemy zdrowotne Chinka, szczególnie w drugim secie, gdy prosiła o przerwę medyczną, ale Chwalińska grała pięknie, Chwalińska grała skutecznie i wszystkie cztery Polki, także Magdalena Fręch i Magdalena są w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
8: Żaden piłkarz Realu Madryt nie znalazł się w kadrze reprezentacji Hiszpanii na rozpoczynający się 11 czerwca Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Selekcjoner Luis de la Fuente sięgnął za to po 8 graczy Barcelony, w tym leczącego kontuzję Lamine Yamala. Mimo że po sobotniej ostatniej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy kurz już opadł, to walka o pozostanie w elicie będzie się toczyć dalej i to w szwajcarskiej Lozannie. Lechia Gdańsk postanowiła walczyć o odzyskanie 5 punktów przed Trybunałem Arbitrażowym do spraw sportu. Błażej Kulesza.
10: Lechia Gdańsk w wyniku sportowej rywalizacji zakończyła sezon na 12 miejscu, przekonują w oficjalnym stanowisku włodarze klubu. I nie jest to żart. Lechia postanowiła dodać sobie 5 punktów, bowiem nie zgadza się z karą, jaką Polski Związek Piłki Nożnej nałożył na nią. Miała to być kara za brak wypłat dla zawodników. W międzyczasie klub miał wszystko uregulować, a Lechia zaczęła się odwoływać do PZPN-u, sądu, a nawet PKOL-u. Związek Piłki Nożnej sprawę anulowania kary ostatecznie zamknął 8 maja, nie zgadzając się na to, by Lechia swoich praw dochodziła w Lozannie w Trybunale Arbitrażowym, wytykając przy okazji klubowi błędy w procedurach odwoławczych.
8: Mówił Błażej Kulesza.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Haniu, już gotowe.
4: Tak prędko? Na pewno wszystko?
3: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka.
5: Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Pani Olivia Dean na 106 i 4 FM, poniedziałek, 25 dzień maja, dzisiaj imieniny Andrzeja, Dionizego, Grzegorza, Joanny, Leona, Leony, Magdy, Magdaleny, Marcjanny, no i Mariusza także. Światowy Dzień Tarczycy dzisiaj, Światowy Dzień Piłki Nożnej, o tym już wspominaliśmy, chociaż piłka nożna gra się właściwie przez 365 dni w roku, nie wyłączając zimy, więc ten dzień bardzo wyjątkowy dla kibiców jest właściwie codziennie, no ale dzisiaj Światowy Dzień oficjalnie, Dzień Wyzwolenia Afryki, poza tym Dzień Stemplarza i Dzień Ręcznika, ciekawe czy papierowego również.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.

0: Jasiek Piwowarczyk. Halo Houston, halo Houston. Minęła już 18.31, a więc pora na kolejne wiadomości lokalne.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o kaliskiej akcji czytania dzieciom, spotkaniach edukacyjnych w Wodolanowie, a na koniec powiatowy przegląd orkiestr dętych.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Czytanie, mądrość, siła to hasło tegorocznej edycji ogólnopolskiej kampanii Cała Polska czyta dzieciom. Akcja ma zachęcać dorosłych do czytania dzieciom, a tym samym wyrabiania w nich nawyku sięgania po książki z przyjemnością, ciekawością i uważnością. A wspomagać w tym mają wydarzenia, które w Kaliszu z okazji trwającej tydzień przedsięwzięcia organizuje Książnica Pedagogiczna imienia Alfonsa Paczewskiego.
3: I podczas tego tygodnia organizowane są spotkania, czytelnicze festyny, zabawy, konkursy i wiele innych wydarzeń. Każdego roku jest inne hasło. W tym roku to czytanie, mądrość, siła. To jest już 25. edycja.
2: Powiedziała Radiu Centrum Jolanta Nowosielska, dyrektorka Kaliskiej Książnicy Pedagogicznej. Wielkie Święto Nauki Czytania dla przyjemności od początku koordynuje Fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom i od początku w akcję włącza się Książnica Pedagogiczna, która każdego roku przygotowuje wydarzenia zachęcające do sięgania po książki. Także w tym roku będzie sporo wydarzeń w samej placówce, jak i w przedszkolach i szkołach, które zgłosiły się do akcji.
4: Rozpoczynamy od głośnego czytania Lokomotywy Juliana Tuwima, a zakończymy muzyczną niespodzianką. Podczas zajęć wykorzystywamy także Teatr Kamishibai do rozmów o emocjach i wspólnego przeżywania literatury. Gościć będziemy lokalną pisarkę Ewelinę Kurzobrodzką-Pipię, która opowie dzieciom, jak powstaje książka, od pomysłu aż po wydanie. Przygotowaliśmy również finałowe spotkanie autorskie dla dzieci z popularną autorką książek dla najmłodszych Joanną Jagiełło. Zaplanowaliśmy m.in. maraton czytelniczy oraz czytanie na trawie.
2: Powiedziała Radiu Centrum o programie Aldona Zimna, koordynatorka akcji w Kaliszu. Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom rusza we wtorek, 26 maja, w Dzień Matki i potrwa do 1 czerwca, do Dnia Dziecka. Informacje o możliwości wzięcia udziału w zaplanowanych akcjach w Książnicy Pedagogicznej lub zorganizowania lekcji w placówkach oświatowych można uzyskać w dziale udostępniania zbiorów.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Blisko 400 osób wzięło udział w spotkaniach edukacyjno-informacyjnych organizowanych przez samorząd Odolanowa. Tematem były instalacje odnawialnych źródeł energii na domach mieszkańców. Najczęściej pytano o terminy montażu, koszty inwestycji, warunki umowy oraz korzyści i wady korzystania z zielonej energii.
5: Dzięki unijnemu dofinansowaniu gmina pokryje aż 90% kosztów instalacji. To sprawiło, że wielu mieszkańców zdecydowało się na montaż paneli fotowoltaicznych. Do czerwca 2027 roku w gminie pojawi się 627 instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii. Dodatkowo powstanie 12 instalacji na budynkach użyteczności publicznej oraz magazyn wodorowy. Projekt realizowany jest dzięki umowie podpisanej w ubiegłym roku przez gminy Odolanów, Przygodzice i Sulmierzyce z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. W ramach klastra energetycznego samorządy otrzymały 50 milionów złotych dofinansowania, z czego aż 30 milionów trafiło do gminy i miasta Odolanów. W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy m.in. Bonikowa, Garek, Gliśnicy, Kaczor, Odolanowa, Bab czy Kurocha. Jak przekazał Radiu Centrum odolanowski magistrat, pierwszeństwo udziału w programie mieli mieszkańcy, którzy wcześniej nie posiadali instalacji fotowoltaicznych i nie korzystali z wcześniejszych projektów dotacyjnych realizowanych przez gminę. Władze Odolanowa zapowiadają, że już wkrótce zostanie ogłoszony przetarg.

0: na realizację inwestycji. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
1: Warto się wybrać.
2: Już 20 czerwca na Stadionie Sportowym w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim odbędzie się kolejna edycja powiatowego przeglądu orkiestr dętych. Wydarzenie organizowane jest przez Gminną Orkiestrę Dętą przy OSP w Czajkowie wraz z Urzędem Gminy w Czajkowie, Starostwem Powiatowym w Ostrzeszowie oraz Samorządem Województwa Wielkopolskiego i Ochotniczą Strażą Pożarną w Czajkowie.
3: Zapraszamy serdecznie na jubileuszowy przegląd orkiestr dętych pod nazwą Czajków, serce orkiestr dętych, 15 lat wspólnego grania. Wydarzenie rozpoczniemy jak zawsze barwnym przemarszem wszystkich zebranych orkiestr spod Domu Kultury o godzinie 15.30. W tym roku oprócz orkiestry powiatu ostrzeszowskiego z Czajkowa, Kraszewic oraz Marszałek wystąpi gościnnie aż 5 orkiestr, w tym orkiestra z Włoszakowic i Opalenicy oraz 3 gości z województwa łódzkiego, orkiestra z Widawy, z Duńskiej Woli oraz Uniejowa. Występy sceniczne orkiestry przeplatane będą przygotowanymi pokazami show parady.
2: A słuchaczy Radia Centrum zapraszała Marta Korzańska, prezes Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Czajkowie. Na gości czekać będzie również strefa ekonomiczna oraz atrakcje dodatkowe, takie jak dmuchane zamki, animacje dla dzieci, gogle symulacyjne czy fotobudka. Partnerem medialnym przeglądu jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Jest w orkiestrach dętych jakaś siła, prawda? To wszystko w dzisiejszych serwisach lokalnych. Po 19, jako że dzisiaj poniedziałek, zapraszamy wszystkich kibiców do magazynu sportowego pod redakcją Tomka Michalaka. A muzycznie od piosenki do piosenki teraz Teddy Swims, jego nowe nagranie Mr. Know It All.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
0: Reklama.

Stonesi po raz kolejny wytaczają wielkie działa In The Stars, zapowiedź nowej płyty grupy The Rolling Stones w Radio Centrum. Za 10 minut będzie godzina 19. Bardzo udany tenisowy dzień na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu dla polskich reprezentantów. Panie powygrywały swoje mecze, do nich dołączył także Hubert Hurkacz, który wygrał swój mecz i zameldował się w drugiej rundzie tego wielkoszlemowego turnieju, który rozpoczął się w Paryżu.

0: wrócił blask.
1: Reklama.
2: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Opatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
5: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
4: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
5: A co się marzy?
4: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
5: To gdzie ja to kupię?
4: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
2: Najbliższa doba u nas bez opadów, chociaż na niebie momentami pojawi się trochę chmur, to jednak z nich padać raczej nie będzie. Jedynie na północy Wielkopolski możliwe są jutro jakieś opady deszczu, ale to też w ramach być może. Temperatura nad ranem spadnie do około 13-14 stopni. W ciągu dnia jutro urośnie maksymalnie nawet do 28.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Właśnie minęła 19.
3: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Rosja radzi cudzoziemcom wyjazd z Kijowa i zapowiada uderzenia. Nie tylko lasy, ale i truskawki zagrożone przez suszę. Olimpijskie Centrum Żeglarstwa powstanie w Gdyni. Minister obiecał już 11-milionowe wsparcie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji ostrzegło, że siły zbrojne tego kraju rozpoczynają serię metodycznych uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa i w związku z tym zaleciło cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie ukraińskiej stolicy. W wydanym komunikacie rosyjskie MSZ poinformowało, że ataki będą odwetem za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademik w Starobilsku w miniony piątek. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że celem ataku była jednostka kierująca atakami dronowymi. W ataku w Starobilsku w miejscowości w okupowanym przez Rosję obwodzie ługańskim zginęło według władz rosyjskich 21 osób, a 42 zostały ranne. Wielkopolska policja rozpoczęła oględziny na miejscu śmiertelnego wypadku szynobusu na przejeździe kolejowym w Garbatce pod Rogoźnem. Pociąg zderzył się tam dziś z ciężarówką. Policyjni eksperci z Laboratorium Kryminalistyki w Poznaniu usunęli już wszystkie osoby z okolicy pociągu i teraz przy pomocy skanera laserowego będą bardzo precyzyjnie dokumentować miejsce wypadku torowiska, pociąg i ciężarówkę. Utrudnienia na kolei wciąż trwają, mówi Anna Znajewska, Pawluk z PKP PLK.
5: W tej chwili wstrzymany w wyniku zdarzenia jest ruch pociągów. Za pociągi jeżdżą autobusy, a wybrane pociągi Intercity kierowane są drogą okrężną.
4: Zderzenie szynobusu i ciężarówki było tak silne, że dwa pierwsze wagony pociągu wykoleiły się, a kierowca samochodu nie przeżył. 18 osób jest rannych. Trwają poszukiwania sprawców fałszywych alarmów o podpaleniach. Po dwóch takich zgłoszeniach służby siłowo w weekend weszły do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Przedstawiciele rządu podkreślają, że priorytetem powinno być złapanie sprawców, mówią Cezary Tomczyk, wiceszef MON z Koalicji Obywatelskiej oraz Paulina Henning-Kloska, minister klimatu, którzy apelują, by sprawy nie wykorzystywać politycznie.
6: Nie możemy po tych zdarzeniach uzyskać efektu mrożącego dla służb.
7: Moim zdaniem dzisiaj jest najważniejsze, żeby tych gości złapać. To jest pierwsze zadanie państwa.
4: Część polityków Prawa i Sprawiedliwości żąda dymisji szefa MSWiA. Susza zagraża nie tylko lasom, fatalnie wpływa na uprawy owoców i warzyw. W tym roku sucho zrobiło się wcześniej niż zwykle i może odbić się to na cenach, zauważa dr Michał Nowak, genetyk roślin z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
8: Mamy też ten problem nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku, który nie rozgałęził się. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe, przez to mamy później również wyższą cenę końcową dla konsumenta.
4: Według eksperta czeka nas ciepłe i suche lato w tym roku. Gdynia ma być centrum żeglarskiego życia. Projekt budowy Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa w Gdyni zdobył dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowoczesny obiekt powstanie w Marinie, w miejscu pełniącego dziś funkcję bosmanatu, niewielkiego baraku. O 11-milionowym wsparciu poinformował minister sportu, z czego cieszy się prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
9: W roku stulecia budujemy obiekt na miarę XXI wieku.
4: Budowa ma się zakończyć przed żeglarskimi mistrzostwami świata, które odbędą się w Gdyni już w przyszłym roku.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Świetne wejście polskich tenisistów w wielkoszlemowy French Open. Do drugiej rundy awansowały wszystkie Polki. Iga Świątek bez trudu pokonała dziś Australijkę Emerson Jones 6-1, 6-2. Nawet upał jej nie przeszkadzał.
11: Piłka fajnie skakała i dobrze ją czułam, bo już miałam okazję kilka dni pograć w tej temperaturze, ale faktycznie pierwsze treningi po tym, jak tutaj było 16 stopni, no były wymagające, więc to wymaga dostosowania się.
10: Świetny mecz rozegrała Maja Chwalińska, pokonała mistrzynię olimpijską Chinkę Qin Wenzheng 6-4, 6-0.
12: Na pewno gram inaczej niż inne zawodniczki, jednak moje warunki fizyczne też nie pozwalają, żebym grała tak siłowo jak większość zawodniczek na turze. Staram się rozwijać i wykorzystywać te swoje mocne strony. Na pewno też wzmocniłam się fizycznie, co bardzo mi pomaga w grze bardziej agresywnej i myślę, że gra mi szybciej i też staram się więcej kończyć piłek na siatce, także no, myślę, że się rozwijam i idę w dobrym kierunku.
10: Do kolejnej rundy awansował też Hubert Hurkacz, pokonując Hiszpana Jaume Munara 6-3, 6-3, 2-6, 6-3. Lech Poznań we wszystkich trzech rundach eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów, które musi pokonać w drodze do fazy zasadniczej, będzie rozstawiony. Znacznie trudniejsza przeprawa czeka Górnika Zabrze, który rozpocznie rywalizację od spotkań ze Szturmem Graz bądź Fenerbahce Stambuł. Na finał Ligi NBA czekają od 27 lat. Dziś w nocy drużyna jedynego Polaka w tych rozgrywkach Jeremiego Sochana, czyli New York Knicks, może zapewnić sobie przepustkę do finału NBA. Pytanie, czy Polak będzie miał w tym jakikolwiek udział. O szczegółach Błażej Kulesza.
13: Żadna drużyna w historii NBA nie odrobiła straty trzech przegranych meczów w historii finałów konferencji wschodniej. Nowojorczycy zagrają ponownie na wyjeździe. Problem jest jednak z Jeremim Sochanem. Polak bowiem w ostatnich meczach nawet nie wstaje z ławki.
14: Not good, ale trzymamy cały czas kciuki za Jeremiego.
13: Mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
14: Są w karierze zawodnika i wzloty i upadki. Rzeczywiście jest tak, że no, póki co Jeremi nie pełni większej roli.
13: Sochan znalazł się w kadrze na kolejne mecze reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Igor Milicic ogłosił szeroką kadrę na mecze z Austriakami i Holendrami, które biało-czerwoni rozegrają w Krakowie.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Teraz to wszystko. Sport jeszcze w magazynie. Ten u nas za około 9 minut. Oczywiście sport lokalny.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: 19.15, poniedziałek, Tomasz Michalak, witam i po raz kolejny zapraszam na podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych na antenie Radia Centrum. Dzisiejszy magazyn sportowy rozpoczniemy od wizyty na żużlowym torze w Ostrowie Wielkopolskim i niestety kolejnej porażki Munfin Magnusa Ostrów, tym razem z ekipą z Rybnika. O tym meczu będziemy rozmawiać m.in. z ostrowskim zawodnikiem Glebem Czugunowem. Następnie piłka nożna i degradacja KKS-u Kalisz do trzeciej ligi, która stała się faktem. Zajrzymy też właśnie do trzeciej i czwartej ligi, w której grały drużyny z powiatu ostrowskiego. W drugiej części magazynu pierwszy bój szczypiornistów Rebut KPR Ostrowi o brązowy medal Orlen Superligi. Niestety po bardzo zaciętym meczu bój przegrany. Ostrowianie przegrali z Wybrzeżem Gdańsk po rzutach karnych. W magazynie sportowym będziemy także dziś mówić o przygotowaniach koszykarzy Stali Ostrów do kolejnego sezonu. Między innymi o tym oraz o zamykaniu budżetu będziemy rozmawiać z Łukaszem Majewskim, nowym właścicielem klubu koszykarskiego Stal S.A. Magazyn sportowy, startujemy.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Ten sezon dla żużlowców Munfin Magnusa Ostrów wygląda jak jeden wielki niekończący się koszmar. W niedzielę na swoim torze po opadach deszczu tuż przed meczem Ostrowianie przegrali z Improrowem Rybnik 39-51. Na domiar złego w momencie, gdy jeszcze wynik był na styku, upadek na skutek defektu motocykla zanotował Tai Wufinden. Wieści ze szpitala mówią o złamanych żebrach i łopatce, a skutki aż 4 upadków odczuł także junior Paweł Sitek, który powiedział po meczu Radiu Centrum, jak się czuje.
2: Myślę, że tutaj pobijany jestem trochę, bo jednak te 4 upadki były i 4 na tą lewą nogę. Tak wyszło niestety. Dużo zależy od ustawienia motocykla na takich warunkach, gdzieś jak motocykl jest przysłaby albo mocno za mocny, no to gdzieś właśnie takie dziury niepotrzebnie wyciągają. Po tej próbie toru miałem już bazę. Wiedziałem co, jak, co robić, a tutaj ten też pokrzyżował trochę plany, ale gdzieś się starałem te punkty porobić. No to jest zaskoczenie w tym pierwszym biegu, że musiałem jechać za Kubę, potem ten juniorski. Myślałem, że będzie dobrze, no ale niestety te 2 upadki gdzieś tam pokrzyżowały plany.
1: W zespole z Ostrowa nie zawiedli Duńczycy Fredrik Jakobsen i Jonas Seifert-Salk. Liderem rybniczan był natomiast ich rodak Nikolaj Klint. Munfin Magnusy z dorobkiem zaledwie 2 punktów w 6 meczach zamyka tabelę Metalka z drugiej Ekstraligi.
0: Radio Centrum 106,4 FM. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: A o tym, co dzieje się z ostrowskim zespołem, Maciej Kmiecik rozmawiał po meczu z Glebem Czugunowem, który potwierdza, że taki skład powinien robić dużo lepsze wyniki i sam nie wie, co jest przyczyną tak kiepskiej jazdy ostrowskich żużlowców.
3: Gleb, co się dzisiaj stało? No bo ten tor no nie był taki jak przed meczem. W tym ostatnim wyścigu widać, że miałeś duże problemy. Już chyba bark się odnowił?
4: Pociągnęło mnie tak mocno, pociągnęło rękę i bardzo duży ból miałem. Więc na szczęście tam mi nic nie wypadło, ale no, mecz był już rozstrzygnięty, więc trener postanowił, że odpuszczę ten bieg następny. I
3: na ile te warunki torowe, które się zmieniły po deszczu, wam utrudniły życie, pokrzyżowały plany, bo byliście przygotowani pewnie na trochę inną nawierzchnię?
4: Nie utrudnili jakoś. Jesteśmy profesjonalni zawodnicy, mamy radzić sobie na takich torach. Tor był okej, na takich torach Grand Prix jeżdżą, z tego co widzę, więc był ciężki, oczywiście, był bardzo ciężki, ale dało się na nim jeździć, nie?
3: No czasy były rewelacyjne.
4: Nie wiem, w 24 roku mi 10 setnych zabrakło, żeby rekord zrobić.
3: Tutaj 20 Frederikowi, także no to rzadko się zdarza tutaj akurat takie szybkie, ale było szybko.
4: Było szybko, no z powodu jakby tych opadów, nie?
3: Co się dzieje z waszą drużyną? No bo są nazwiska, są zawodnicy, a przegrywacie 5 mecz rzędu.
4: Ja już nie wiem, ja naprawdę nie wiem. Teraz jestem po meczu i na emocjach to normalnie ręce opadałem. Ja nie wiem. Mogliśmy przegrać parę meczy, ale żeby tak sytuacja wyglądała, przecież ja jadę taką katastrofę, to...
3: Ty jak ty, ale inni zawodnicy, ja nie wiem, jak Kuba Krawczyk, no to tu też brakuje punktów u zawodnika U24.
4: Nie wiem, po prostu ja nie mogę tego wytłumaczyć, nie? Bo nie mogę wytłumaczyć tego, co się dzieje naprawdę. Naprawdę nie wiem, nie?
3: Trochę pecha też macie. No, Taiwo Finden jedzie na 5-1, defekt powoduje upadek, tracicie zawodnika, gdzie losy meczu były jeszcze na styku.
4: No mieliśmy może trochę nie farto, ale to jest w ogóle żadne tłumaczenie. Gdzieś jest duży problem i dziwnie, że nie możemy go rozwiązać. Na treningu już był super fajny tor. Dzisiaj był też tor super przygotowany. Tutaj klub robił co mógł, żeby było dobrze. Wiem, że prezes spędzał tutaj godziny i godziny, żeby to przygotować. I jest mi żal. Jest mi szkoda straszna, bo dużo kontrakty, duże nazwiska, dużo pieniędzy nam są płacone i to tak nie powinno wyglądać, nie? Jest mi szkoda i chce mi się coś z tym zrobić, ale na dzień dzisiejszy jest tak, nie? Jak wygląda.
3: Pewnie was będzie czekać walka w playdownach o utrzymanie. Playoffy odjechały pewnie po dzisiejszym meczu.
4: Różnie może być. Widzimy dzisiaj Krosno przegrało u siebie z Poznaniem. Jeżeli zaczniemy wygrywać mecze, no to mamy jeszcze szanse na playoffy. Małe, ale mamy, więc tylko tutaj najpierw trzeba coś ogarnąć, bo no w takiej formie to my tego na pewno nie zrobimy, nie?
1: To Gleb Czugunow z Munfin Magnusa Ostrów w oczekiwaniu na, miejmy nadzieję, kolejne zwycięstwa ekipy z Ostrowa.
0: Radio Centrum 106 i 4 FM. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Teraz czas na piłkę nożną. Degradacja KKS-u Kalisz do trzeciej ligi niestety stała się faktem. W przedostatniej kolejce rozgrywek Kaliszanie przegrali na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec 0-3 i stracili jakiekolwiek szanse na pozostanie w gronie drugoligowców.
5: Zarówno dla drużyny KKS-u, jak i Zagłębia był to mecz o wszystko, a dokładnie o podtrzymanie szansy na grę w barażach i pozostanie w gronie drugoligowców. Spotkanie lepiej rozpoczęli Kaliszanie, którzy mogli objąć prowadzenie już w 10 minucie, ale Karol Danielak trafił w słupek. Tymczasem gospodarze otworzyli wynik tuż przed przerwą, gdy zagranie w pole karne Bartosza Borunia skutecznie wykończył Patryk Goguł. Ten sam gracz wpisał się ponownie na listę strzelców w 62 minucie, zdobywając bramkę z szybkiej kontry. Sosnowiczanie coraz bardziej dominowali na boisku, a ostateczny cios zadali Kaliszanie w 74 minucie. Wtedy to celnym strzałem z odległości około 20 metrów trzeciego gola dla Zagłębia zdobył Igor Dziedzic. Tym samym pierwsze zwycięstwo gospodarzy od 11 kolejek stało się faktem, a Kaliszanie w najgorszym stylu pożegnali się z drugą ligą. Taka postawa KKS-u wręcz rozjuszyła grupę kaliskich kibiców. Po ostatnim gwizdku pod adresem kaliskich zawodników poleciały wulgaryzmy i groźby. Na tym wściekłość fanów trójkolorowych się nie skończyła, ponieważ kazali piłkarzom oddać klubowe koszulki. Za tydzień na zakończenie sezonu KKS rozegra na własnym boisku mecz o honor z pewną już awansu na zaplecze Ekstraklasy Unią Skierniewice. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Tymczasem walcząca o utrzymanie w Betclic trzeciej lidze Pogoń Nowe Skalmierzyce pokonała w sobotę na własnym boisku rezerwy Lecha Poznań 3-0. Porażek natomiast doznały drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego.
6: Drugi zespół mistrza Polski Lecha Poznań jest czwarty w tabeli Betclic trzeciej ligi. Pogoń ambitnie do samego końca walczy o utrzymanie w tej klasie rozgrywkowej. W sobotę po golach Marcina Manikowskiego w 73 minucie, Filipa Szewczyka w 78, Martina Perwenisa w 90 wygrała 3-0. Radość z wygranej popsuła nieco kontuzja Szewczyka, który strzelając nabawił się urazu i opuścił przez wcześnie boisko. Pogoń z dorobkiem 39 punktów jest 14 w tabeli, a w ostatniej kolejce 30 maja czekają trudny wyjazd do Środy Wielkopolskiej. Walcząca o utrzymanie Warbut 4 lidze Ostrowia 1909, choć prowadziła od 13 minuty po golu Cezarego Stańczyka 1-0, przegrała ostatecznie 1-2 ze znacznie wyżej notowaną Polonią Chodzież. Biało-czerwone pasiaki z dorobkiem 31 punktów plasują się na 14 pozycji w tabeli. W piątkowy wieczór w Red Box 5 lidze w Rawiczu z Rawią 1-2 przegrała z kolei Centra 1946 Ostrów. Zespół trenera Konrada Ruska jest dopiero 10 w tabeli. Liderem jest Astra Krotoszyn przed Jarotomia Rodzin. Szóste miejsce zajmują rezerwy Pogoni Nowe Skalmierzyce, które 1-0 wygrały z Orłem Kawęczyn. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Teraz w magazynie sportowym chwila przerwy, a za moment w drugiej części piłka ręczna i koszykówka.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych. Sport.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
0: Reklama. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
2: Słuchacie magazynu sportowego Radia Centrum. Szczypiorniści Netland MKS-u Kalisz zakończyli już sezon, ale druga drużyna z południowej Wielkopolski, Rebut KPR Ostrowia, cały czas walczy. Niesamowita dramaturgia w pierwszym meczu o brązowy medal Orlen Superligi. Do przerwy był remis po 15, po regulaminowym czasie gry również remis po 28, a po pierwszej serii rzutów karnych także remis po 4. Dopiero druga seria, w której Kornel Poźniak odbił rzut Dawida Frankowskiego, przesądziła o tym, że w Ostrowie PGE Wybrzeże Gdańsk wygrało z Rebut KPR Ostrowią. No i ma dobrą zaliczkę przed rewanżem w Gdańsku. Gdańszczanie objęli tym samym prowadzenie w serii do 2 zwycięstw. Asystent Kima Rasmusena, Rafał Stępniak i Kamil Adamski powiedzieli Radiu Centrum, że absolutnie nie ma mowy o zwieszaniu głów, ale w Gdańsku będzie mecz ostatniej szansy.
3: Z tego się spodziewaliśmy, wyrównanego meczu. Każdy w tym meczu miał gdzieś swoje szanse, żeby go zakończyć w regulaminowym czasie. Im się nie udało, nam się nie udało. Rzuty karne to tak troszeczkę loteria. No, przegraliśmy te rzuty karne, generalnie przegraliśmy mecz. No i teraz jedziemy do Gdańska już na mecz ostatniej szansy.
4: Walka do samego końca, spektakl dla kibiców. Na końcu rzuty karne, czyli to, co kibice lubią najbardziej. Dzisiejszą grę nerwów wygrali goście, natomiast my nie zwieszamy głów. Chcemy się dobrze przygotować do drugiego meczu, żeby tam wyrównać stan rywalizacji i rozstrzygnąć wszystko w swojej hali, tak jak rok temu.
2: Drugi mecz zaplanowano 2 czerwca w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu. Jeżeli Ostrowia wyrówna, to doprowadzi do 3 meczu we własnej hali. Sporo będzie zależało od tego, na ile poważna okaże się kontuzja Mirani Gawaszeliszwilego, jakiej Gruzin nabawił się w 59. minucie tego spotkania.

0: Czum trener Andrzej Urban.
1: Z Polaków to chcielibyśmy praktycznie, żeby wszyscy Polacy pozostali, a jeśli chodzi o obcokrajowców, to na pewno będą oferty dla Meyerisa, dla Gibsona i właśnie dla Jacksona.
2: Rozpoczął pan już poszukiwania ewentualnie innych kandydatów do gry w sali?
1: Tak, rozmawiamy z innymi zawodnikami, znaczy zaczynamy rozmawiać o tak, bo to jest na etapie w tej chwili selekcji i poznawania tych graczy oraz zbierania opinii i oraz wstępnych rozmów z agentami.
0: Klub z Ostrowa w tym sezonie dysponował najprawdopodobniej najmniejszym budżetem w lidze, a mimo to bez problemów zdołał się utrzymać, zajmując 10. miejsce w tabeli, ocierając się o udział w fazie play-off. Mówi się, że w przyszłym sezonie budżet Stali ma być większy, ale nie oznacza to, że ostrowski klub wróci do czołówki ligowych krezusów.
3: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
0: No i właśnie o przyszłym sezonie i zamykaniu budżetu, między innymi o tym Maciej Kmiecik rozmawiał z Łukaszem Majewskim, nowym właścicielem klubu koszykarskiego Stal S.A. Posłuchajcie tej rozmowy.
2: Łukasz, przede wszystkim to nowa rola twoja właściciela, co się zmieni?
4: Nic się nie zmieni, nadal będę pracował tak jak pracuję, nadal będę odpowiedzialny za kontakt z miastem, z partnerami, ze wszystkimi, nadal będę, może troszkę bardziej będę trzymał pieczę na tym, co się dzieje w klubie, bo za to będę odpowiedzialny. Jestem odpowiedzialny, także mówię, na ten moment jeszcze troszeczkę żyjemy tym sezonem, który jeszcze dla innych zespołów jeszcze trwa, ale my mamy teraz czas na takie jakby pozamykanie tych tematów, które jeszcze gdzieś tam organizacyjnie, czy to mieszkania, czy po prostu tak jak to było sytuacje związane z wylotami zawodników i tak dalej, to jeszcze chcemy po prostu ten temat tego ostatniego sezonu zamknąć, ale już mamy jakieś tam spotkania organizacyjne, pomysły, debatujemy, rozmawiamy na tym, co byśmy chcieli zmienić, jak byśmy chcieli ulepszyć pewne rzeczy w klubie, czy to w klubie, czy to w stosunku właśnie do partnerów, i czy to do kibiców i tak dalej. Także są już jest parę nowych pomysłów, także myślę, że bardzo chciałbym, żeby to wszystko udało nam się wdrożyć.
2: Budowa budżetu na przyszły sezon też na pewno już trwa, bo te rozmowy pewnie rozpoczęte były już...
4: Ciężko powiedzieć, że ona już jakby trwa, że się zaczęła, bo tak jak mówię, na razie jeszcze jesteśmy na etapie, są sprawy rozliczeniowe jeszcze tego sezonu, ostatniego, przedniego, więc na razie jeszcze też ja bym nie chciał robić w ten sposób, że idę z podziękowaniami, a już zacznę rozmawiać. Jakby spokojnie, dajmy troszkę chwilę ochłonąć, niech to wszystko troszkę tak się nie tyle może wyciszy, ale niech każdy troszkę od tej koszykówki zatęskni i chwilę poczekajmy, niech każdy troszkę za tą koszykówką zatęskni. My sobie poukładamy pewne rzeczy organizacyjne, przygotujemy to, co właśnie chcemy mieć w stosunku do sponsorów, jakie będziemy mieli nowe partnerów, jakie będziemy mieli propozycje i dla nich pomysły, aby móc już iść tak dużo, dużo bardziej przygotowane na te spotkania.
2: Od tego polskiej części składu rozpoczniecie budowę?
4: Na pewno, aczkolwiek są już też rozmowy z graczami zagranicznymi, to tak nie jest. Tak jak nie jest to tajemnicą, składaliśmy oferty tym graczom, z którym trener chciał współpracować na kolejne sezony. Mówię o graczach, którzy byli, ale też rozmawiamy i już trenerzy pracują nad zawodnikami, albo wyszukiwaniem nowych zawodników, albo rozmowami. Także to wszystko już jest w toku. Pomału, ale oczywiście są już rozmowy.
2: A z tą trójką, z tym tercetem Meyeris, Gibson, Jackson, kiedy sobie daliście czas na jakieś odpowiedzi?
4: Znaczy, oferty zostały złożone. Myślę, że to były naprawdę dobre oferty i chłopaki potrzebują po prostu czasu. Też jakby umówmy się, zawsze zawodnicy zagraniczni, oni dla nich będzie priorytetem po dobrym sezonie gdzieś tam dostać się do klubu, który gra w pucharach, bo to jest zawsze jakby tam sprawa budująca i zawsze jeszcze bardziej motywująca. Także tego jakby nie przebijemy, prawda? Na ten moment oczywiście. Ale myślę, że jeszcze trzeba poczekać, myślę, 2-3 tygodnie i to te sprawy, myślę, powinny się wyjaśnić na zasadzie to, o czym zapytałeś, czy to będą rozmowy, bo oczywiście my też nie będziemy czekać w nieskończoność, bo trener też oczywiście nie będzie chciał czekać na ostatnią chwilę i tak dalej, także na pewno myślę, że takie 2-3 tygodnie to jest taki, nie tyle, że deadline, ale myślę, że, bo to też kwestia oczywiście, czy ktoś się trafi w danych pieniądzach, kim będzie trener zainteresowany, tak? Bo to wszystko jest oczywiście powiązane.
2: No właśnie, zawodnicy zagraniczni gdzieś później może są czasami tańsi, tak chyba to by bywało.
4: Tak, tylko czy teraz zawsze to jest takie czekanie na ostatnią chwilę? Zawsze to wiemy, że to zawsze są dwie strony medalu. Czasami można trafić super, a czasami się nie uda. Także mówię, że na razie pracujemy spokojnie. Myślę, że mamy czas na to, żeby to wszystko spokojnie sobie poukładać i popracować na razie na tym jeszcze spokojnie, że teraz nie mamy takiej sytuacji i mówię o tym danym czasie, w którym teraz się znajdujemy, że to już się pali, że musimy coś teraz poczynać.

0: jakieś albo gwałtowne ruchy, albo już coś kogoś, mówiąc brzydko, odstrzelać. Także nie, spokojnie, spokojnie, na razie do przodu.
1: Fajnie by było zatrzymać ten trzon drużyny, bo który jest zżyty i z zawodnik z kibicami i przede wszystkim też chyba trener wie, co od nich może oczekiwać.
0: Oczywiście, że tak, na pewno, ale to mi się wydaje, że bardziej jest, ja wiem, że to bardziej patrzymy teraz z perspektywy kibica, który się utożsamia z tymi naszymi liderami i tak dalej, ale tu jest bardziej za to odpowiedzialny mimo wszystko trener i tu będę jakby tą odpowiedzialność nie tyle może spychał, ale tu jest wybór trenera, bo to on jest odpowiedzialny koniec końców i rozliczany za wynik końcowy.
2: To Łukasz Majewski, nowy właściciel koszykarskiej Stali Ostrów. Ta rozmowa kończy nasze dzisiejsze spotkanie w magazynie sportowym. Zaglądajcie na RCFM do działu Na Sportowo. Tam więcej doniesień z parkietów i boisk południowej Wielkopolski. A my słyszymy się za tydzień o 19.15.
3: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.

0: Reklama.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

klasyk nad klasyki, Unforgiven to Metallica. Wspomnienia są jeszcze wciąż żywe, jeszcze w nas cały czas wybrzmiewają dźwięki, których świadkami byliśmy w trakcie koncertu zespołu Metallica w Chorzowie. To było tak niedawno, 19 maja, a więc w poprzedni wtorek. Unforgiven, chcemy być sobą. To wszystko pamiętamy i pamiętać będziemy długo. 12 minut pozostało do 20.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
2: W naszej części regionu wtorek pod znakiem ładnej, można powiedzieć, że nawet upalnej aury. Na termometrach jutro maksymalnie nawet 28 stopni. Nocą temperatura spadnie do około 12-13. W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe, ale z tych chmur raczej niewiele wyniknie. Przelotne opady deszczu lub burza możliwe jedynie na północnych krańcach Wielkopolski.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Przedłużają się utrudnienia na kolei po śmiertelnym wypadku w Wielkopolsce. Rosja grozi atakiem na Kijów. Ukraina apeluje, by nie ulegać szantażowi. Kolejny polski tenisista awansował we French Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nawet kilkanaście godzin mogą jeszcze potrwać utrudnienia po wypadku kolejowym na trasie Rogoźno-Poznań. Jak informowaliśmy wcześniej, zginął kierowca tira, który przejeżdżał przez przejazd kolejowy, a rannych jest 18 osób jadących pociągiem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to ciężarówka prawdopodobnie nie wyhamowała przed przejazdem i wjechała w bok szynobusu kolei wielkopolskich. Jak informują służby, cały czas trwa naprawa miejsca wypadku.
5: Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, na słupy sieci trakcyjnej i nasze służby polskich linii kolejowych muszą to naprawić.
4: To nie jedyny dziś kolejowy wypadek. Wstrzymany jest też ruch pociągów między Kłodzkiem a Legnicą, po tym jak w okolicach Jawora pod pociąg wpadł człowiek. Rosja straszy uderzeniem w Kijów i radzi cudzoziemcom wyjazd ze stolicy Ukrainy. Według rosyjskiego MSZ-u rosyjskie siły będą atakować obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. Ataki według Moskwy mają być odwetem za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na Starobilsk w miniony piątek, gdy zginęło 21 osób. W odpowiedzi na zapowiedzi Rosji szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha zapelował do sojuszników, by nie ulegali szantażowi Rosji. Już wczoraj Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów i region stołeczny, zabijając 4 i raniąc około 100 cywilów. Bezpieczeństwo, technologiczny rozwój i nowe miejsca pracy. Na warszawskiej Pradze Północ powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK, które odpowiada za rozwój krajowych sieci teleinformatycznych i ochronę polskiej cyberprzestrzeni. Nowa siedziba, która powstaje przy ulicy 11 listopada, będzie najbardziej zaawansowanym technologicznie obiektem w kraju, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
6: Dla nas jest to o tyle ważne, że po pierwsze cyberbezpieczeństwo jest ważne dla nas wszystkich, po drugie no to jest podkreślenie tego, że Warszawa staje się centrum nowych technologii, hubem, takich miejsc jest znacznie, znacznie więcej. Nowe miejsca pracy i też możliwość współpracy z uniwersytetami, z jednostkami miejskimi, ale również z innymi podmiotami, które prowadzą tego typu działalność.
4: Nowa siedziba NASK ma powstać do 2029 roku. Będzie w niej pracować około 270 osób. Wakacje w Krakowie przebiegną pod znakiem wielkiej kampanii wyborczej z powodu uszykowanych nowych wyborów prezydenckich. Wczoraj mieszkańcy odwołali w referendum urzędującego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, a to oznacza, że nowe wybory odbyć się muszą najpóźniej do 3 miesięcy. W tym czasie miastem zarządzać będzie komisarz wyznaczony przez premiera. I to powinno nastąpić jak najszybciej. Kwestiami organizacyjnymi z kolei do czasu wyznaczenia komisarza zajmie się sekretarz miasta. Hubert Hurkacz wygrał z hiszpańskim tenisistą João Munarem w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Jego kolejnym rywalem będzie w czwartek rozstawiony z numerem 19 Amerykanin France Tiafoe. Wrocławianin na razie tego sezonu nie może zaliczyć do udanych, ale dziś na paryskim korcie zaprezentował się solidnie. Z Polaków w rywalizacji mężczyzn jest jeszcze Kamil Majchrzak, który mecz pierwszej rundy z Chilijczykiem Alejandro Tabilo rozegra jutro. A dziś w pierwszej rundzie Iga Świątek wygrała za australijską tenisistką Emerson Jonesa, Maja Chwalińska z mistrzynią olimpijską Chinką Qin Wen Zheng.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I już 4 minuty po godzinie 20, poniedziałkowy wieczór należy do nas. Mariusz Bazyla, witajcie, zapraszam serdecznie. Pogramy godzinkę.pl, a później wieczór dobrze nastrojony.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

I to jest dobre przesłanie na poniedziałkowy wieczór. Nie daj się, śpiewała Doda. Słuchacie godzinki.pl na zegarze. Mało istotne, ale z dziennikarskiego obowiązku może podamy 26 minut po 20.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

Karla Fernandez i chcę tu zostać. Godzinka.pl w Radiu Centrum jeszcze przez 14 minut. 4,5 następne spędzimy w towarzystwie dwóch panów. To będzie Goran Bregović, a wokalnie będzie mu towarzyszył Krzysztof Krawczyk.

Kaśka Sochacka z Dawidem Podsiadło, Samoloty. Godzinka.pl dobiega końca. Dziś jeszcze w niej Oskar Sims.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
2: Ciepły majowy wieczór, na termometrach teraz 20 stopni, a w niektórych miejscach nawet nieco wyżej. Jutro maksymalnie do 28. Nocą temperatura nad ranem spadnie do około 13-14 stopni i w naszej części Wielkopolski raczej jutro bez opadów.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Właśnie minęła 21.
3: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nawet kilkanaście godzin utrudnień po wypadku kolejowym w Wielkopolsce. Czesi ostrzegają przed atakiem Rosji na jeden z krajów bałtyckich. Coraz więcej polskich tenisistów awansowało we French Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wciąż zablokowana jest trasa kolejowa między Poznaniem a Piłą. Po południu na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim doszło do zderzenia ciężarówki z pociągiem. W wyniku zderzenia ciężarówka stanęła w ogniu, a pożar objął również pobliską trawę.
5: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowie pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną. Obrażenia, których oni doznali, są niegroźne.
4: Mówił rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Szef czeskiego wywiadu ostrzega przed Rosją. Jego zdaniem atak Rosji na jeden z krajów bałtyckich, by sprawdzić szybkość i twardość reakcji NATO, jest coraz bardziej prawdopodobny. Według generała Michała Kudelki Rosja skutecznie jednak prowadzi przeciw Europie wojnę hybrydową i ma wsparcie antyunijnych ugrupowań w krajach członkowskich.
6: Rosja grozi nam bezpośrednimi atakami, wysyła do nas terrorystów, którzy mają zasiewać strach i niepewność. A ci ludzie mówią, że nie powinniśmy się bronić, że powinniśmy się Rosji podporządkować.
4: Jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowego ataku na Ukrainę rosyjski wywiad wojskowy wysadził w Czechach magazyny amunicyjne z bronią dla Kijowa. W ataku zginęły dwie osoby. Po tym zdarzeniu Czechy praktycznie zerwały kontakty dyplomatyczne z Moskwą i jako pierwszy kraj w Europie zostały wpisane na listę wrogów Rosji. Tymczasem rosyjski MSZ zapowiada serię uderzeń na Kijów i zaleca cudzoziemcom wyjazd ze stolicy Ukrainy. Komunikat Moskwy zapowiada uderzenia w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. Ma to być odwet za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademik w Starobilsku w piątek. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że celem ataku była jednostka kierująca atakami dronowymi. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia, w wyniku którego w sobotę wieczorem służby weszły do mieszkania należącego do matki prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Sprawa wywołała polityczną burzę, ale służby zapewniają, że działały zgodnie z przepisami. A teraz celem numer jeden jest znalezienie autorów fałszywych alarmów, o czym Maciej Kluczka.
7: I dlatego prokuratura wszczyna w tej sprawie śledztwo. To jednak nie uspokaja opozycji. Zbigniew Kuźmiuk z PiS przypomina, że fałszywe alarmy dotyczyły ostatnio też domu Jarosława Kaczyńskiego i prezesa telewizji Republika.
8: Gdybyśmy mieli sprawnie działające państwo, to minister spraw wewnętrznych już powinien się podać do dymisji.
7: Także za rządów PiSu dochodziło do fałszywych alarmów i telefonicznych gruźb, chociażby wobec rodziny byłego szefa CBA. A w związku z tymi wydarzeniami posłowie PiSu rozpoczęli kontrolę poselską w MSWiA.
4: Hubert Hurkacz poszedł w ślady naszych czterech tenisistek i awansował do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Polak wygrał z Hiszpanem João Munarem.
9: Miałem taki lekki zjazd w trzecim secie, natomiast później się odbudowałem i cieszę się z tego zwycięstwa.
4: Do drugiej rundy awansowały już cztery Polki. Dziś Iga Świątek i Maja Chwalińska, a wczoraj Magdalena i Magdalena Frach.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Dobrze idzie, aby tak dalej. 4 minuty po 21. Wieczór dobrze nastrojony. Pierwsze jego fragmenty dzisiaj to nawiązanie do pierwszej połowy lat 80. do syntezatorowych dźwięków i na początek do jednej z płyt, która po prostu zmieniała wówczas muzyczną rzeczywistość i muzyczne trendy. To Dare i grupa Human League.

Only You to Vince Clark i Alison Moje, czyli duet Yazoo. Słuchacie Radia Centrum z Kalisza. Wieczór dobrze nastrojony. Przed nami Roxy Music, później Pet Shop Boys, a także Men at Work.

0.

Mercy, Mercy Me, I Want You, dwa numery, dwie kompozycje, które wykonywał Marvin Gaye, tutaj połączone w całość i znakomity Robert Palmer. Do 22 pozostał kwadrans, przed nami Alicia Keys.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.

0: It's Amazing to Jam. Wieczór dobrze nastrojony. Wrócimy tuż po serwisie. Wówczas pojawi się grupa Toto z mocnym impetem na początek kolejnej godziny, ale z każdą minutą i chwilą będziemy zwalniać, bo to wieczór dobrze nastrojony. Tymczasem
1: sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
0: Nareszcie zawitała do nas ciepła aura. Był poniedziałek, no i wtorek nie będzie mu ustępował, ba, nawet na termometrach będzie nieco więcej niż dzisiaj. Jutro maksymalnie do 28 stopni. Najchłodniejszy moment nocy nad ranem. Temperatura spadnie do około 13-14 zdaniem synoptyków i formułowanych komunikatów, jeśli chodzi o prognozę pogody, jutro u nas bez deszczu.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Właśnie minęła 22.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Więcej leków ma produkować Polska i Europa. Są nowe przepisy. Słowacki premier nie chce dać specjalnego statusu Ukrainie w Unii. Takiego upału jak dziś nie przeżyli jeszcze w maju Brytyjczycy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pacjenci będą dostawali szybciej i dużo tańsze leki niż do tej pory, zapowiedziała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. To wynik unijnej reformy prawa farmaceutycznego dotyczącej m.in. bezpieczeństwa lekowego. W tym miesiącu Unia Europejska przyjęła akt o lekach krytycznych, a w grudniu ubiegłego roku pakiet farmaceutyczny. Jak tłumaczyła wiceminister, na mocy nowego prawa więcej leków ma być produkowane w Polsce i Europie. Pierwsze zmiany mają być widoczne jeszcze w tym roku. Będzie kolejny nowelizacja programu Czyste Powietrze. Planuje je Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Urzędnicy mają zyskać dostęp do nowych baz danych, by dokładniej sprawdzać informacje podawane przez osoby ubiegające się o dofinansowanie. Szymon Kępka o szczegółach.
5: Chodzi przede wszystkim o liczbę mieszkańców zgłoszonych pod jednym adresem. Projekt zmian przewiduje możliwość korzystania z danych z rejestru PESEL, lokalnych ewidencji mieszkańców i deklaracji dotyczących opłat za wywóz śmieci. Będzie też poluzowanie wymogu dla beneficjentów o posiadaniu nieruchomości. Wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta.
6: Z 3 lat, jeżeli ten wymóg spadnie na przykład do 2 lat.
5: Będą 2 tury nowelizacji, dodaje wiceminister.
6: Jedna to są zmiany, które nie wymagają zgody Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Część tych rzeczy, które wiemy, że możemy bez ich zgody zrobić, będzie w okolicach wakacji.
5: Nowelizacja zakłada także możliwość przeprowadzenia wywiadów środowiskowych. Takie kontrole mogłyby być stosowane w sytuacjach, gdy pojawią się rozbieżności w dokumentach albo wątpliwości dotyczące danych podawanych przez wnioskodawcę w programie Czyste Powietrze.
4: Pierwsze zmiany mogłyby wejść w życie jeszcze przed wakacjami. Polski konsument przestraszył się drogich paliw i znów rosnącej inflacji i złapał się za kieszeń. To analiza nowych danych o sprzedaży detalicznej w kwietniu i na razie tak zostanie. Będziemy ostrożniej wydawać pieniądze w sklepach, mówi ekonomista banku PKO S.A. Piotr Bartkiewicz.
7: To konsumenci jednak będą tymi, którzy przyjmą na siebie ciężar tego szoku naftowego. Więc trzeba się spodziewać dalszego hamowania konsumpcji. Tempo poprawy naszych finansów, czy ten po wzrostu realnych dochodów spadło w tym roku. I jeżeli ktoś patrzy też na nominalne dochody, no to podwyżki, czy to płac, czy emerytur w tym roku są mniejsze niż w latach poprzednich.
4: Symbolem naszej zakupowej ostrożności stają się tak zwane dobra trwałego użytku. W kwietniu przystopowaliśmy z zakupami nowych pralek, lodówek, telewizorów i mebli, czyli większe wydatki odsuwamy w czasie. Za to, co ciekawe, mimo drogich paliw wciąż tankowaliśmy samochody pod tak zwany korek. Słowacki premier Robert Fico stwierdził, że Ukraina nie powinna otrzymać statusu członka stowarzyszonego z Unią Europejską, co proponował kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Fico uważa, że najpierw należy rozstrzygnąć kwestię członkostwa w Unii, Albanii, Serbii i Czarnogóry. Ukraina nie może przeskoczyć tych lepiej przygotowanych, powiedział słowacki premier. Od 1 lipca prezydencję w Unii obejmie Słowacja. Brytyjczycy chłodzą się po upalnym dniu. Dziś przeżyli najcieplejszy majowy dzień w swojej historii. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia Celsjusza pokazały termometry na lotnisku Heathrow. W kilku rejonach Anglii w związku z upałem obowiązuje pomarańczowy alarm.
3: Radio Centrum. słuchasz, więc wiesz,

Ostatnia studyjna płyta grupy Marillion nagrana z Fishem zawierała m.in. tę kompozycję Sugar Mice. Brzmi zawsze o tej porze znakomicie. 26 minut po godzinie 22 i przed nami noc w operze, grupa Queen.

0: Miłość nie unosi się, nie myśli nic złego. Czasem zdarza się tak, że w relacji coś nie daje nam spokoju. Zaczyna się jako drobna sprawa, ale zanim się zorientujemy, rozrywa nas na kawałki. Prawdopodobnie słyszałeś o dawnych chińskich torturach wodnych, które polegały na związaniu człowieka i spuszczaniu na jego czoło kropli wody przez wiele dni, aż każda kolejna kropla robiła wrażenie uderzenia cegłą. Tak samo działa to w relacjach. Wszystkie wady, słabości, niedociągnięcia tej drugiej osoby dręczą cię raz za razem, aż w końcu masz ochotę krzyczeć. Ale miłość, przynajmniej według Boga, nie jest drażliwa ani nieprzychylna. Miłość zdaje sobie sprawę, że każdy z nas, tak, również ty i ja, stanowi pakiet. Pakiet niesamowitych darów, umiejętności w komplecie z własnymi małymi dziwactwami, które doprowadzają innych do szału. Wiesz dobrze, jak łatwo jesteśmy gotowi odpuścić sobie samym. Cóż, może powinniśmy stosować taki sam standard wobec innych? Co o tym myślisz?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

No Son of Mine, Phil Collins i grupa Genesis. Już tylko 16 minut pozostało do godziny 23. Jutro 26 dzień maja. Święto wszystkich mam, a w muzyce, w kalendarzu m.in. setne urodziny Milesa Davisa.

Tak, to jutro 100 lat, setne urodziny Milesa Davisa, wirtuoza trąbki, legendy, człowieka, który zrewolucjonizował jazz, no i muzykę popularną chyba także. Można by godzinami słuchać, omawiać, dyskutować. Miles Davis dzisiaj w kompozycji Human Nature, czyli tej, którą wylansował niegdyś Michael Jackson. 23 to będzie serwis. Jeszcze kilka słów o pogodzie. Jutro ładna pogoda, aura będzie nam sprzyjać. Będzie nieco upalnie, można powiedzieć, ale nie narzekamy. A po 23 kolejne hity. Teraz zaś Elton John.

0: nastrój przez ostatnie minuty zapewniła nam formacja Cocteau Twins.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
0: Mało chmur na niebie, jeśli się pojawią, to raczej nie będzie jakiegoś mokrego efektu. Natomiast jeśli chodzi o temperatury, no to dość wysoko. Nad ranem temperatura spadnie do około 13-14 stopni. W ciągu dnia powędrują słupki rtęci nawet na 28 kreskę. Będzie więc jutro bardzo, bardzo ciepło, zdaniem synoptyków w tej części Wielkopolski, raczej bez deszczu.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Właśnie minęła 23.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Więcej leków ma produkować Polska i Europa. Są nowe przepisy. Słowacki premier nie chce dać specjalnego statusu Ukrainie w Unii. Takiego upału jak dziś nie przeżyli jeszcze w maju Brytyjczycy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pacjenci będą dostawali szybciej i dużo tańsze leki niż do tej pory, zapowiedziała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. To wynik unijnej reformy prawa farmaceutycznego dotyczącej m.in. bezpieczeństwa lekowego. W tym miesiącu Unia Europejska przyjęła akt o lekach krytycznych, a w grudniu ubiegłego roku pakiet farmaceutyczny. Jak tłumaczyła wiceminister, na mocy nowego prawa więcej leków ma być produkowanych w Polsce i Europie. Pierwsze zmiany mają być widoczne jeszcze w tym roku. Będzie kolejny nowelizacja programu Czyste Powietrze. Planuje je Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Urzędnicy mają zyskać dostęp do nowych baz danych, by dokładniej sprawdzać informacje podawane przez osoby ubiegające się o dofinansowanie. Szymon Kępka o szczegółach.
4: Chodzi przede wszystkim o liczbę mieszkańców zgłoszonych pod jednym adresem. Projekt zmian przewiduje możliwość korzystania z danych z rejestru PESEL, lokalnych ewidencji mieszkańców i deklaracji dotyczących opłat za wywóz śmieci. Będzie też poluzowanie wymogu dla beneficjentów o posiadaniu nieruchomości. Wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta.
5: Z 3 lat, jeżeli ten wymóg spadnie na przykład do 2 lat.
4: Będą 2 tury nowelizacji, dodaje wiceminister.
5: Jedna to są zmiany, które nie wymagają zgody Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Część tych rzeczy, które wiemy, że możemy bez ich zgody zrobić, będzie w okolicach wakacji.
4: Nowelizacja zakłada także możliwość przeprowadzenia wywiadów środowiskowych. Takie kontrole mogłyby być stosowane w sytuacjach, gdy pojawią się rozbieżności w dokumentach albo wątpliwości dotyczące danych podawanych przez wnioskodawcę w programie Czyste Powietrze.
3: Pierwsze zmiany mogłyby wejść w życie jeszcze przed wakacjami. Polski konsument przestraszył się drogich paliw i znów rosnącej inflacji i złapał się za kieszeń. To analiza nowych danych o sprzedaży detalicznej w kwietniu i na razie tak zostanie. Będziemy ostrożniej wydawać pieniądze w sklepach, mówi ekonomista banku PKO S.A. Piotr Bartkiewicz.
6: To konsumenci jednak będą tymi, którzy przyjmą na siebie ciężar tego szoku naftowego. Więc trzeba się spodziewać dalszego hamowania konsumpcji. Tempo poprawy naszych finansów, czy ten po wzrostu realnych dochodów spadło w tym roku. I jeżeli ktoś patrzy też na nominalne dochody, no to podwyżki, czy to płac, czy emerytur w tym roku są mniejsze niż w latach poprzednich.
3: Symbolem naszej zakupowej ostrożności stają się tak zwane dobra trwałego użytku. W kwietniu przystopowaliśmy z zakupami nowych pralek, lodówek, telewizorów i mebli, czyli większe wydatki odsuwamy w czasie. Za to, co ciekawe, mimo drogich paliw wciąż tankowaliśmy samochody pod tak zwany korek. Słowacki premier Robert Fico stwierdził, że Ukraina nie powinna otrzymać statusu członka stowarzyszonego z Unią Europejską, co proponował kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Fico uważa, że najpierw należy rozstrzygnąć kwestię członkostwa w Unii, Albanii, Serbii i Czarnogóry. Ukraina nie może przeskoczyć tych lepiej przygotowanych, powiedział słowacki premier. Od 1 lipca prezydencję w Unii obejmie Słowacja. Brytyjczycy chłodzą się po upalnym dniu. Dziś przeżyli najcieplejszy majowy dzień w swojej historii. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia Celsjusza pokazały termometry na lotnisku Heathrow. W kilku rejonach Anglii w związku z upałem obowiązuje pomarańczowy alarm.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A u nas jutro tylko 28, 4 minuty po 23:00.

Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam. Moja droga do jutra, nie naprawię świata, chcę człowieka z lustra.